0: No, to trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra.
2: Idź, no. Trzymamy.
3: Idź, powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Złam sobie kark.
3: Nie, no powodzenia.
1: To jak? Chyba zdałem, co?
2: No ja uważam, że zdałem.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
3: A ze mną przez pół roku fizyki.
2: Nie no, tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: Tak,
2: no,
1: tak, na pewno.
2: No chociaż wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się ogląda za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
2: Tak? A nie, no to zda.
3: Tak, zda.
1: Jego piosenkę lubi profesor taką jak ty.
3: Tak jak ty?
1: No nie, jak tam było?
3: Jak
1: ci poszło?
3: Jak tam? No co? Jak? No gadaj, no. Ojej, gadaj, no.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106,2 FM Radio Warszawa minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. W niedzielę obchodziliśmy 26 Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Charakterystycznym elementem tego dnia byli wolontariusze z puszkami, którzy zbierali fundusze na dzieło Nowego Tysiąclecia, fundację, która pomaga wspierać zdolną młodzież z ubogich rodzin niewielkich miejscowości. Wiele osób postanowiło dołożyć się do zbiórki.
2: Wspieramy, jak tylko możemy. Stypendystów zostają, jak skończą ten program stypendialny, lekarzami, prawnikami, dziennikarzami, inżynierami.
3: No dobra organizacja, dobra, bo to pomoc dla studentów, którzy nie mają ciężko, a są zdolni, no to trzeba takim ludziom pomóc.
4: Mam nadzieję, że w tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, gdzie widzimy, że mamy zapaść totalną wartości, jest ta młodzież, na którą warto stawiać i w nich jest ta nadzieja i trzeba ich wspierać.
1: Przed Kościołem Najczystszego Serca Maryi na placu Szembeka w Warszawie kwestowali stypendyści fundacji, którzy obecnie studiują w Warszawie. Byli także absolwenci, którzy ukończyli studia dzięki fundacji.
2: Stypendystą 20 lat temu gdzieś mniej więcej do 2011. Na ogół stypendyści to są ludzie z bardzo małych miasteczek, małych wsi, którzy nagle trafiają do wielkiego miasta i muszą się w nim odnaleźć. Też kwestia wielu przyjaźni, które się poznaje, się ludzi.
5: Jestem stypendystą fundacji od około 3 lat, studiuję teraz na Politechnice Warszawskiej. Oczywiście jest wsparcie materialne to, że jestem w stanie studiować w ogóle w Warszawie, ale też drugą, wcale nie gorszą, wcale nie mniej ważną rzeczą jest rozwijanie się duchowo, te nauczanie Jana Pawła II, które możemy poznawać, możemy się w nim wychowywać.
6: Jestem z województwa lubuskiego, okolicy Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki temu, że jestem w fundacji, tak naprawdę nie czuję się obco w mieście tak oddalonym.
1: Przy wybranych kościołach w Warszawie zorganizowano miasteczko Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z atrakcjami dla całych rodzin.
5: Wystawiamy się z ciastem, z krówkami, balonami różnymi. To wszystko jest po to, aby zbierać właśnie na nasze stypendia dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za właśnie datki tutaj oferujemy ciasto, inne tutaj takie frykasy. Słuchaj, ja się dzisiaj nauczyłem robić kwiatki z balonów, bo wcześniej już pieska umiałem na przykład, ale no dużo się można nauczyć przy okazji i można uszczęśliwić dzieciaki.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Upamiętnia pontyfikat Jana Pawła II poprzez upowszechnianie jego nauczania oraz wsparcie edukacji zdolnej młodzieży.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Warszawskiej spotkali się na kolejnej pielgrzymce dziękczynnej za 200 lat istnienia tych wspólnot. Tym razem celem był klasztor dominikanów na Służewie. Mszy świętej w sobotnie popołudnie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. W homilii podkreślił, że nazwa Żywy Różaniec oznacza, że modlitwa ma zmieniać życie.
7: I to jest żywy różaniec. Przecież on żywy nie jest dlatego, że go odmawiają żywi ludzie. I żywy nie jest tylko dlatego, że jest w nim pewna dynamika związana właśnie ze zmianą tajemnic różańcowych, a więc, że jest jakieś przekazywanie tych kolejnych tajemnic. To wszystko też. Ale on jest żywy dlatego, że ma wpływać na moje życie, że ma moje życie ożywiać. Ożywiać moje życie wiary, ożywiać moje życie chrześcijańskie, ożywiać moją obecność w Kościele.
1: Arcybiskup dodał, że wspólnoty Żywego Różańca powinny jednoczyć się wokół Jezusa i Maryi.
7: I bardzo was proszę, żeby to rzeczywiście nie była teoria, że jesteście wspólnotą Żywego Różańca. Także jesteście różni w swoich opiniach, w swoich charakterach, w swoich poglądach, w swojej historii, w swoich charyzmatach, ale twórzcie wspólnotę. Niech to wszystko, co jest różne, ustępuje temu, co jest wspólne.
1: Wspólnoty Żywego Różańca w Archidiecezji Warszawskiej co miesiąc pielgrzymują do sanktuarium na terenie stolicy. Kolejne spotkanie zaplanowano na 14 listopada w Kościele Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Papież Leon XIV w najbliższych dniach przejdzie operację płuc. Ojciec Święty poinformował o tym na zakończenie południowej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra.
8: Leon XIV po modlitwie poinformował, że lekarze wykryli u niego guz w płucach. Dodał, że guz został wykryty we wczesnym stadium rozwoju. Lekarze uznali, że trzeba przeprowadzić operację, więc pójdę za ich radą. Operacja jest planowana w najbliższych dniach. Leon XIV po modlitwie zaapelował, by umożliwić eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, by mogło dotrzeć do cierpiących głód. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Coraz chłodniejsze poranki. Dziś 8 stopni w Warszawie, 7 to Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki i Pruszków. Piaseczno to 6 stopni, a Mińsk Mazowiecki tylko 4 kreski. Maksymalne temperatury dziś to 10 stopni w stolicy. Po południu może mocniej powiać wiatr, do 30 km na godzinę będą dochodziły jego porywy. No i może dziś popadać deszcz, chociaż prognozy nie przewidują intensywnych opadów.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Ogłoszenie nadawcy.
11: Jestem.
12: A gdzie są świeże bułeczki?
11: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
12: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
11: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
12: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
11: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
12: Budzimy stolicę i okolice.
11: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
12: Jarek Wydra
11: i Weronika Ostrowska.
13: Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się instytucji szkoły, jak ona wyglądała na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem w tej rozmowie będzie dr Artur Górecki, naukowiec, historyk, pedagog. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
10: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
14: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
15: A reklamujesz swoją firmę?
14: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
15: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
14: Naprawdę? W radiu?
15: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
10: O reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6. Radio Warszawa na 106,2 FM w poniedziałek 12 października. Jeszcze ciemno za oknami. Na wschód słońca poczekamy około kwadransa. No i dobra propozycja na ten czas to m.in. grupa Coldplay. Za moment Savage Garden. Ja może Zalewski, zapraszam.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar, natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólu wrodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
1: Nauczanie świętego Pawła o wolności nie jest rozważaniem teoretycznym, ale odpowiedzią na bardzo poważny problem, który nurtował pierwotnych wyznawców. Czy, aby stać się chrześcijaninem, konieczne jest przyjęcie wszystkich przepisów Starego Prawa? Święty Paweł nauczał, że nie, bowiem ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Jego śladami podążali jednak inni nauczyciele i starali się przekonywać nieutwierdzonych jeszcze w wierze neofitów, że bez zachowania przepisów czystości rytualnej nie można mówić o jakiejkolwiek wierze. Święty Paweł przeciwstawia temu stanowisku prymat zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nie oznaczało to wcale, że od tej pory cały Stary Testament stracił aktualność. Wręcz przeciwnie. Zaczął on świecić nowym blaskiem doktryny duchowej i moralnej, oświeconej blaskiem zmartwychwstania. W czci oddawanej Bogu na drugi plan schodzą kwestie związane z zewnętrznymi przejawami wiary, bo Bóg pragnie wyznawców czczących Go w duchu i prawdzie. Pokusa religijności na pokaz i pragnienie zapewnienia sobie względów u Boga przez zewnętrzne praktyki nie ustała i w naszych czasach. Rozmyślajmy więc o właściwym sensie chrześcijańskiej wolności i żyjmy tym wielkim darem.

0: przed nami inny fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
2: Przysłuchując się niegdyś rozmowie dwóch mężczyzn uczestniczących w spotkaniu pewnej katolickiej wspólnoty, doznałem niemałego zdziwienia. Ożywiony dialog przerodził się w spór, a nawet kłótnie. Który święty Kościoła ma większą skuteczność, do którego o wiele lepiej się jest modlić, a w końcu który z wymienionych szczęśliwych przyjaciół Boga zostawił właściwe wskazania, jak należy postępować, aby kroczyć prostą drogą do nieba. Ta rozmowa przekuta w scysję dała mi wiele do myślenia na temat rzeczywistej, najprostszej drogi do Ojca. Doszedłem do wniosku, że wielu jest pięknych i czcigodnych świętych, którzy w różnorodny sposób wskazują nam drogę do Ojca, ale łączy ich wspólny mianownik – Jezus, odwieczne Słowo Ojca. To dopiero godny uwagi fundament wiary, niekiedy wręcz nagminnie lekceważony. Brakuje ci w życiu wyrazistych i właściwych znaków? Popatrz na znak krzyża. Tam dokonał się cud miłości, do którego świat mimo tylu lat wciąż jeszcze nie dorósł, który jest wielokrotnie lekceważony czy pomijany. To jest mój znak, prawdziwa brama do nieba.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Witamy zgromadzonych w naszym kościele. Msza święta koncelebrowana. Ksiądz Albert będzie polecał Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Piotra Wierzbickiego w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej, a ja świętej pamięci Dariusza Hinz w pierwszą rocznicę śmierci Leokadię i Tadeusza Hinz oraz Kazimierza Sadolewskiego. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest, wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto Słowo Boże.
2: Bogu nie.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Trzeba przyznać, że to plemię przewrotne, jak mówi ewangelista, miało prawo żądać znaku, który by świadczył o realnej obecności Mesjasza wśród ludu. I Pan Jezus bynajmniej nie odmówił im tego znaku. Nie był to jednak znak taki, jaki sobie wymyślili uczeni w piśmie, faryzeusze, rabini żydowscy, a więc jakiś znak błyskotliwy i absolutnie sensacyjny. Choć sami przecież byli świadkami takich znaków, jak na przykład choćby rozmnożenie chleba czy wskrzeszenie Łazarza. Ale znakiem tym był przede wszystkim sam Jezus Chrystus. Był znakiem przez swoją osobistą świętość, przez swoją niezwykłą naukę, wreszcie przez swoją cudowną działalność. Był znakiem, że Bóg w ludzkim ciele pojawił się na świecie, że dokonuje się dzieło odkupienia ludzkości. Był znakiem Bożego przebaczenia i łaski zbawiającej wszystkich ludzi dobrej woli. Jak określił Sobór Watykański II, Kościół jest znakiem podniesionym między narodami. Jest znakiem przez swoją świętość, ściślej przez świętość swoich członków. Czyli tak naprawdę każdy z nas także powinien być znakiem. I tu rodzi się pytanie zasadnicze. Czy jesteśmy znakiem, że Chrystus, Mesjasz, jedyny Zbawiciel i Odkupiciel człowieka, czy On żyje, działa, uświęca i zbawia?

ufając, jak święci i prorocy, że Pan może dać więcej niż człowiek oczekuje, przedstawmy dobremu Bogu wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty i Jego pasterzy, szczególnie polecamy osobę i posługę Ojca Świętego Leona, prosząc o zdrowie dla niego, aby kierowany światem z wysoka cieszył się proroczym duchem na trudne czasy. Ciebie prosimy za narody świata, szczególnie za narody cierpiące z powodu wojen, konfliktów lub ucisku dyktatury, aby zaznały upragnionego pokoju. Ciebie prosimy. Za mieszkańców wielkich metropolii współczesnego świata, aby mieli możliwość zachowania wolności osobistej i godności życia. Ciebie prosimy. Za osoby wykorzystane moralnie lub ograniczane w prawach do wolności wyboru, swobody pracy, zamieszkania lub wyznania, aby ponownie odzyskały pełnię osobistej wolności. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, szczególnie polecanych w tej mszy świętej, Piotra, Dariusza, Leokadię i Tadeusza oraz Kazimierza, aby osiągnęli całkowitą wolność i radość życia wiecznego w Bogu. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych i wszystkich łączących się z nami w tej modlitwie przez transmisję Radia Warszawa, abyśmy dobrze odczytywali znaki, jakie Bóg daje nam i bezpiecznie dążyli do progów wieczności. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który wyzwoliłeś człowieka przez misterium śmierci i zmartwychwstania Twojego jednorodzonego Syna, Tobie powierzamy nasze ludzkie potrzeby, bo Ty je znasz i sam potrafisz im zaradzić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Boga, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Wybiła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Miał grozić premierowi i szefowi MON 60-latek zatrzymany. Trump ogłasza rozejm energetyczny. Kijów informuje tymczasem o rosyjskich atakach. Niespokojny weekend w stolicy. Kolejne incydenty z użyciem ostrego narzędzia. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak mówił, 60-latek udzielał się na grupach, w których głoszone były skrajne poglądy.
2: Wydaje się, że jest to człowiek z bardzo radykalnych grup, nawiązujący bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami.
1: Część ekspertów zwraca uwagę na komunikację rządu w sprawie zagrożenia. Były rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski zauważył, że informacje o potencjalnych albo udaremnionych zamachach zazwyczaj pojawiają się po zatrzymaniu ewentualnych sprawców. Zgłoszenie w sprawie rzekomego zamachu na premiera i wicepremiera zostało przez służby odebrane w nocy z soboty na niedzielę. Po kilkunastu godzinach 60-latek został zatrzymany.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił zawieszenie broni w sferze energetycznej między Rosją a Ukrainą. Jak napisał w mediach społecznościowych, porozumienie obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym, a obie strony miały wyrazić na nie zgodę. Informacje te zaskoczyły władze w Kijowie. Wołodymyr Zełenski zadeklarował poparcie dla wzajemnego zatrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną, ale podkreślił, że konieczne jest również potwierdzenie ze strony Moskwy. Następnie ukraiński prezydent poinformował o rosyjskich uderzeniach na elektrownię w Kijowie i obwodzie charkowskim. Jak zaznaczył, doszło do nich już po ogłoszeniu rozejmu przez Donalda Trumpa. Moskwa nie potwierdziła dotąd zawarcia porozumienia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skrytykował Wołodymyra Zełenskiego, zarzucając mu brak gotowości do negocjacji pokojowych. Wcześniej Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i czasowo odblokował sankcje dotyczące eksportu rosyjskiej ropy.
3: Dzieje się blisko.
1: 5 zarzutów usłyszała 21-latka, która zaatakowała nożem w szkole policjalnej w Warszawie. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt. Kamila D. odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. W sobotę kobieta zaatakowała w pobliżu sekretariatu szkoły przy ulicy Mińskiej na Pradze. Raniła 3 kobiety, jedna z nich z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej czynów, odmówiła jednak składania wyjaśnień. Z kolei w sobotę późnym wieczorem doszło do ataku nożownika w autobusie miejskim linii 755. Mężczyzn zostało rannych i trafiło do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik uciekł przed przyjazdem służb. Policja ustaliła jego tożsamość i prowadzi poszukiwania. Motyw ataku pozostaje nieznany. Przypomina, jak ważna jest profilaktyka oraz regularne badania diagnostyczne. Trwa różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. To najczęściej występujący nowotwór u kobiet na świecie i w Polsce. Szacuje się, że 1 na 8 do 10 kobiet w ciągu swojego życia zachoruje, mówi dr Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
4: Więc jest to nowotwór bardzo częsty, który musimy traktować jako chorobę przewlekłą, jako tę chorobę cywilizacyjną. Ta świadomość jest niezwykle ważna, ale wykonywanie mamografii pozwala wykryć na wczesnym etapie choroby i naprawdę skutecznie leczyć. Przeżywalność jest coraz lepsza, ale my te statystyki, które teraz, te terapie, które weszły do leczenia nawet pań z chorobą przerzutową, my zobaczymy dopiero za kilka lat. To nie jest tak, że te wyniki się poprawią w ciągu pół roku, na ten efekt musimy poczekać, ale naprawdę ostatnie lata to są niesamowite refundacje, leki, które znacznie poprawiły rokowanie pacjentek.
1: 15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jego symbolem jest różowa wstążka.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Nie tylko w marcu jest jak w garncu, bo i w październiku dzisiaj będzie tak trochę słońca, trochę deszczu. Jeden model pogodowy nawet o jakichś grzmotach mówi.
6: Że burze?
0: No.
6: Co?
0: No tak, jak zagrzmi, to żeby nie było, że nie mówiliśmy.
6: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 11 stopni. Ubierzcie się zdecydowanie cieplej. Dzisiaj sweter to dobry pomysł. Dla niektórych nawet i czapka się przyda.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
6: Ja już widziałam dzisiaj w komunikacji miejskiej niektórzy tacy okutani wręcz.
0: No ja dzisiaj sezon na coś więcej niż sweter zacząłem.
6: rzeczywiście. No. I potwierdzam.
0: Także.
6: Ale wyszłam tutaj do studia i pomyślałam sobie, ciepło, ciepło.
0: No.
6: Przyjemnie.
0: A kogo zastałaś?
6: No, ja to wiem, Jarek, ja to wiem.
0: Ja już nachuchałem, zagrzałem fotel, także przygotowałem się na to i dla nas przygotowałem miejsce do tego, żeby powitać Państwa w nowym tygodniu.
6: A widzisz, a ja do tej październikowej aury dodałam ciasto, to taka niestandardowa szarlotka, bo jest to szarlotka z dyniowym twistem. Więc możemy powiedzieć, że oficjalnie naprawdę u nas w studio zagościła jesień.
0: A co to ten twist? Jak zjem, to się nie będę zastanawiał, na pewno będzie dobre, ale żeby nie było, żeby mnie później ktoś mnie zapytał ten twist, a ja nie wiem.
6: Nie, ale twist to chodzi o to, że jest smak, rozumiesz, żeby to ładniej nazwać. Nie, że dwa smaki, że dynia i jabłko, no to, że to jest szarlotka, ale z dyniowym twistem.
0: No dobra, bo wiesz, bym zjadł w ogóle, byś mnie później zapytała o twist, a ja bym...
6: To wiesz, taka, chciałam, żeby to była taka kawiarnia z dyniowym aromatem, ale teraz to będzie po prostu ciasto do porannej kawy.
0: Another cup of coffee.
6: A wszystko
0: to nasz dzisiejszy utwór.
6: Wszystko się zgadza. Jarek Wydra.
0: Albo sprawdziłaś, albo to przypadek, ale nie ma przypadków. Weronika Ostrowska, dzień dobry.

0: Musk.
1: Trzynaście minut po siódmej. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Rozpędza nam się powoli Warszawa. Ciaśniej nieco o tej porze już na moście Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Korek zaczyna się już od wysokości ulicy Głębockiej. Na wysokości Marymontu kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji tuż przed zjazdem na Marymont na Bielany. Ciaśniej także zaczyna robić się na Wisłostradzie do zjazdu w Aleje Solidarności. Ciaśniej także w okolicach węzła Konotopa, zjazd z trasy z południowej obwodnicy Warszawy na S8 i podobnie z autostrady na S8. Tutaj tuż za węzłem też kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Będziemy sprawdzać, co tam się stało, a poza tym jeszcze po Warszawie bez większych utrudnień się poruszacie.
2: Tu i teraz.
3: 14 minut po godzinie 7, a przy naszym telefonie gość, dr Wojciech Wierzejski, nauczyciel akademicki, autor książek o wychowaniu dzieci i nastolatków, prowadzący warsztaty dla rodziców. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzisiaj Dzień Bezpiecznego Komputera, 12 dzień października. I tak myślę sobie, że ta nazwa i ten dzień trochę brzmi już jak z innej epoki. Kiedyś obawialiśmy się telewizji, teraz jeszcze myślę komputerów, a teraz ekran mamy praktycznie zawsze przy sobie w kieszeni za sprawą smartfona. Czy większym Pana zdaniem wyzwaniem jest samo urządzenie, czy ten internet, który w tym urządzeniu jest i on cały czas działa bez przerwy, często bez limitu i możemy korzystać z niego ile chcemy?
4: No, na pewno samo urządzenie jest wielkim dobrodziejstwem. My po prostu zrobiliśmy wielki krok cywilizacyjny dzięki rozwojowi technologii, tak? No, nikt sobie z nas nie wyobraża życia dzisiaj, żeby nie sprawdzić czegoś w Google Map, czy po prostu jakiegoś takiego zaplanować sobie rozkładu dnia. Natomiast no, rozróżnijmy dorosłych od dzieci. Dzieci nie są przygotowane na wszystkie sprawy, rzeczy, udogodnienia, które towarzyszą dorosłym. Dziecko to dziecko. Dziecko ma prawo do zabawy, dziecko ma prawo do czasu rodzicielskiego, do tego, żeby się uczyć, żeby no, spędzać jakoś zdrowo czas, ale nie do tego, żeby być uzależnione i żeby rodzic pozwalał na no, wiele godzin, a czasami to jest kilkanaście godzin dziennie spędzania na telefonie. To musimy sobie na początek jasno powiedzieć.
3: W niektórych szkołach jest zakaz używania smartfonów, no ale jednocześnie pojawiają się rodzice, którzy nie za bardzo zgadzają się z tym, że

0: właśnie nadopiekuńczość, to oni robią różne wybiegi. Dają drugi telefon, mówią dziecku, żeby ukrywało, tak, żeby na każdej przerwie mogło się kontaktować z rodzicem. To nie są dobre rzeczy, bo po pierwsze to negatywnie wpływa na psychikę dziecka. Dziecko takie pod stałą kontrolą rodzicielską, no też nie rozwija w sobie autonomii, ale też odpowiedzialności, a też zaczyna kombinować na różne sposoby. Telefon to nie jest tylko telefon. Gdyby to był tylko telefon, no to rodzice spokojnie mogliby dać jakiś stary typ bez internetu, czyli nie smartfona, ale przecież telefon to jest dostęp do różnych treści, często niekontrolowalnych i w warunkach szkolnych no, nie powinno to być tolerowane. Dlatego bardzo dobrze, że szkoły wprowadziły zakaz, ale jeszcze ten zakaz nie jest przez wszystkich przestrzegany. No i z tym walczymy.
1: No ale jeżeli dziecko ma dobre oceny, to gdzie tu jest problem? No trochę sobie tam posiedzi w tym smartfonie, coś tam poogląda, posprawdza, no ale dobrze się uczy, nie ma problemu. To panie doktorze, to trzeba zabrać wtedy czy nie?
0: Tu nie chodzi o oceny, bo oceny to jest jeden świat, a zdrowie psychiczne naszych dzieci to jest zupełnie inna kwestia. Tak? Może być dziecko, które się super uczy, ale skutki różnych innych zaniedbań, na przykład deprywacji snu, że dziecko przez to, że siedzi nadmiernie na telefonie, no ma zaburzony sen i to są kwestie nieodwracalne. Dziecko może mieć deprywację społeczną, to znaczy nie ma w realu przyjaciół, nie ma kolegów, nie ma rówieśników, z którymi mogłoby spędzić czas i też jakoś to napięcie z siebie zrzucić, ten stres, tak, w jakiejś takiej rozmowie. Dziecko w końcu ma rozproszoną uwagę i to, że się uczy, to jakimś ogromnym kosztem wydatkowania energii psychicznej. No i czwarta rzecz to są uzależnienia. Podałem te cztery takie zagrożenia, które profesor Jonathan Haidt w książce Niespokojne pokolenie podał. Jeszcze raz może. Deprywacja snu, deprywacja społeczna, rozproszenie uwagi, czyli niemożność skupienia się na lekcji i uzależnienia, bo to, że siedzi na telefonie za długo, przez wiele godzin, to też wpływa na kształtowanie się różnych ścieżek dopaminowych w mózgu i podatność na inne uzależnienia, na hazard, tak, na używki. To psychologowie i psychiatrzy już od paru lat ładnie przebadali i mają na to no, takie poważne wnioski.
1: Czy to można jakoś zważyć, zmierzyć, ile nasze dziecko może mieć ten telefon w ręku? No bo też ciężko doprowadzić do takiej sytuacji, że nie ma dostępu do telefonu, komputera, telewizji, rówieśnicy mają i w jakiś sposób też wtedy to nasze dziecko jest wykluczone nawet z rozmów o jakimś tam wydarzeniu, o którym wszyscy wiedzieli. Gdzie postawić te granice? Czy to można jakoś zmierzyć, przeczytać w książce, że to ma być tyle i tyle?
0: Proszę pamiętać, że jest bardzo wiele szkół, to są głównie szkoły społeczne, prywatne, katolickie, w których dzieci nie mają telefonu, nie tylko w szkole, ale podpisuje się takie, ja w tym miesiącu spotkałem przynajmniej kilka takich szkół, tak, jeżdżąc z warsztatami, gdzie w ogóle nie mają dostępu do takich smartfonów. Ja to pochwalam, tak, do końca szkoły podstawowej powinno być to ograniczone jak najbardziej. Jest taka wielka badaczka amerykańska, Jean Twenge, i ona w książce 10 zasad wychowania w świetle technologii, jeszcze raz powiem, bo niektórzy może później po audycji sobie wygooglują, 10 zasad wychowania w świetle technologii, pisze, podaje właśnie te 10 zasad. One są króciutkie i proste, może ja niektóre z nich wymienię. Pierwsza to jest: rodzicu, ty rządzisz, ty tu rządzisz. To nie jest tak, że dziecko ma prawo do elektroniki, do nieograniczonego dostępu do internetu. Ty ustalasz granice. Nie chodzi o to, żeby dziecko w ogóle nie miało, ale żeby rodzic ustalił, że jest to na przykład 2 godziny w przypadku starszego nastolatka. No i właśnie profesor Haidt z kolei mówi, że powyżej 2 godzin, no to już statystyka pokazuje, że rodzą się pewne dysfunkcje w zachowaniach dzieci, pewne zaburzenia. Ale druga zasada, żadnej elektroniki w sypialni dziecka na noc. Żadnego internetu na noc. Może to być po 22, może być po 21, to rodzic ustala. Ale nie doprowadzać do sytuacji, że to dziecko gdzieś po kryjomu chowa się tak i do 3, do 4 w nocy chodzi po stronach różnych niebezpiecznych. Trzecia zasada, brak mediów społecznościowych do 16

0: roku życia. Bo tu może nawet nie chodzi o sam internet, że dziecko sobie przegląda jakieś wiadomości, co może być korzystne, ale chodzi o media społecznościowe i badacze pokazują, że no, uczestnictwo w mediach społecznościowych jest wysoce szkodliwe, zwłaszcza u 13, 12, 14, 15 latków, tak? Więc G20 mówi, do 16 roku życia zróbmy wszystko, żeby nie można było w tych mediach społecznościowych młodemu człowiekowi uczestniczyć. Kolejna zasada, pierwszy telefon, nie smartfon, niech będzie prosty, a smartfon też po 16 roku życia. No tutaj słuchacze może się uśmiechają, że to jest nierealne. Znam bardzo wiele rodzin, gdzie to jest realne, tak? Jeśli mówimy, moje dziecko potrzebuje telefonu, dobrze, no to nie musi to być z dostępem do internetu. Szósta zasada, kontrola rodzicielska. Jeśli już dajesz telefon, no to z limitami, z ograniczeniami. Są na to aplikacje. Siódma, wprowadź strefy wolne od telefonu w domu, na przykład kuchnia, tak, żeby nie było tak, że członkowie rodziny wszędzie chodzą z telefonami i rodzic daje najbardziej taki negatywny przykład, sam będąc przyklejony. Kolejna zasada, ósma, to jest wolność w świecie realnym, czyli pozwól dziecku na swobodną zabawę, na odwiedzanie rówieśników, na chodzenie do rówieśników, na nawet marnowanie czasu, tak jak za dawnych czasów, tak, gdzieś tam na trzepaku. Dziewiąta zasada, ogranicz też gry komputerowe. To nie musi być do zera, ale niech to będzie godzina, półtorej, dwie, nie wiem, tyle ile rodzina, tyle ile rodzice uznają, ale jakieś ograniczenie być musi. I dziesiąta rzecz, popieraj, kochany rodzicu, świadomy, różne inicjatywy społeczne, które służą ograniczaniu. Czyli znowu, jeśli szkoła wprowadza zakazy, to ty bądź pierwszy, który mówi tak, to jest dobre, żeby tak było, bo wtedy nie ma tej presji rówieśniczej, że tylko moje dziecko ma ograniczenia, wszyscy w klasie po 8 godzin Fortnite'a grają, nie? Popieraj to, żeby to było na skalę taką masową. To tyle, jeśli chodzi o te zasady. Myślę, że one są zdrowe. Ja do większości się z nich stosuję, jako rodzic, tak?
1: Ja jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo bardzo popularne są różne sale zabaw, ale jednocześnie w niektórych migające monitory, ogromne mnóstwo cali, reklamy, filmiki i wiele, wiele innych rzeczy. No i to dwuletnie, trzyletnie dziecko bawiąc się w tych kulkach, no zawiesza się po prostu na tych reklamach. No ja na to zwracam uwagę, bo wydaje mi się, że to jest coś niedopuszczalnego.
0: Absolutnie tak. Ja wcześniej mówiłem o nastolatkach, bo to jest ten problem taki nośny społecznie i medialnie.
1: No ale od czegoś natomiast to się wszystko zaczyna.
0: Jeśli chodzi o dzieciaki takie przedszkolne czy wczesnoszkolne do 10 roku życia, to tam ograniczenia powinny być super restrykcyjne. Niektórzy badacze mówią, że w przedszkolu to dziecko takie przedszkolne do 6 roku życia to w ogóle nie powinno mieć kontaktu, tak? Nie dawać do ręki żadnego smartfona, a jeśli chodzi o bajki, no to jest do 30 minut, dziecko takie przedszkolne, do 30 minut dziennie. Bajki oczywiście wyselekcjonowane przez rodzica, nie dające tyle bodźców, jakichś takich agresywnych scen. Jesteśmy za to odpowiedzialni. Dziecko rozwija się 5 zmysłami. Dziecko rozwija się w ruchu. Jeśli dziecko jest przykute do ekranu i ono nie rusza się, to mózg się nie rozwija. I stąd taka plaga też, niektórzy to wiążą, no tutaj nie chciałbym jakichś za daleko idących wniosków, ale niektórzy wiążą właśnie te sytuacje z taką zwiększoną ilością różnych dysfunkcji, zaburzeń psychicznych już wśród przedszkolaków. Przed pandemią, jak nie było tej plagi, to była jedna dysfunkcja, tak jak ja mam warsztaty w przedszkolach, na całe przedszkole, a teraz to w każdej grupie jest ileś tych dzieciaków. Jeszcze raz, to niekoniecznie musi się z tym wiązać, ale no, każdy człowiek widzi, że tego jest w ostatnich latach bardzo dużo.
1: Bardzo dziękuję. Dr Wojciech Wierzejski, nauczyciel akademicki, autor książek poświęconych m.in. wychowaniu dzieci i nastolatków oraz prowadzący warsztaty dla rodziców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
0: Po reklamie.
5: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
6: Od dziś do piątku ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26, testowe sygnały alarmowe, będzie można usłyszeć na całym Mazowszu. Dziś rano drogowcy rozpoczęli asfaltowanie ulicy Jagiellońskiej na odcinku od Marcinkowskiego do budynku przy ulicy Jagiellońska 17. Kierowcy mogą pojechać tylko w kierunku Okrzei. Utrudnienia obejmą także ulicę Kępną. Koniec pracy zaplanowano na poniedziałek 26 października. Kolejne gminy w regionie otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla Mazowsza. Nadarzyn rozbuduje oczyszczalnię ścieków, Żyrardów wyremontuje zabytkową halę sportową. Łącznie do gmin trafi ponad 25 milionów złotych. Będą poznawać Powązki wojskowe. Dziś w południe odbędzie się tam spacer z przewodnikiem. Wydarzenie dedykowane jest seniorom i organizuje je Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka. Legia Warszawa pokonała 2-0 Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Bramki dla wojskowych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. Legioniści zajmują trzecią pozycję w lidze. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: Pochmurno, ale tak jakby coś tam błękitnego zza tych chmur już się wychylało, bo dzisiaj będzie tak trochę chmur, trochę słońca, ale może też popadać w ciągu dnia.
9: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 11 stopni w stolicy i w okolicy, także pamiętajcie o czymś cieplejszym zdecydowanie, o parasolu też pamiętajcie. O tej porze 8 w Warszawie, 7 w Wołominie, 5 w Mińsku Mazowieckim, 6 w Piasecznie, 7 w Radzyminie.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: Nasi słuchacze pomyślą, że jesteśmy szaleni, ale po prostu chcemy Wam przypomnieć, jak pięknie było w sobotę w Katedrze Warszawsko-Praskiej i nie tylko podczas koncertu. Posłuchajmy relacja Wojciecha Dudkowskiego.
2: Pierwsza dekada października była dla nas czasem szczególnego świętowania 35. urodzin Radia Warszawa. W sobotni wieczór zaprosiliśmy naszych pracowników, współpracowników, darczyńców i słuchaczy do Katedry Warszawsko-Praskiej na dziękczynną mszę świętą. Przewodniczył jej biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Jacek Grzybowski. Podkreślił, że radio daje duże możliwości dotarcia z dobrą nowiną, ale to także wielka odpowiedzialność.
3: Technika jest tylko narzędziem, ale słowo jest treścią. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wielkiego dzieła Boga.
2: Dyrektor, redaktor naczelny radia, ksiądz Mariusz Wedziuk, podkreślił, że Radio Warszawa dociera do tysięcy słuchaczy, nie tylko w Warszawie i na Mazowszu.
4: Obecnie Radio Warszawa nadaje program całodobowo, korzystając z nowoczesnej bazy sprzętowej oraz pracy profesjonalnych dziennikarzy i specjalistów. Prowadzi marketing, patronuje ważnym wydarzeniom, przedsięwzięciom i publikacjom. Według badań słuchalności tygodniowo głos naszej stacji, program nasz dociera do około 220 tysięcy osób. Dzięki statystykom wiemy też, że jesteśmy odbierani nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej.
2: Tego wieczoru otrzymaliśmy wiele gratulacji i podziękowań, między innymi od samorządowców. Specjalny list przesłał marszałek województwa Adam Struzik, a odczytała go rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.
5: Przez 3,5 dekady Radio Warszawa konsekwentnie realizuje swoją misję, będąc wiarygodnym źródłem informacji, miejscem dialogu oraz promowania wartości chrześcijańskich.
2: Na podziękowania my także odpowiedzieliśmy podziękowaniami, a konkretnie prowadząca kawę na wynos Zofia Kozerawska.
6: Za to, że jesteście z nami, że do nas dzwonicie, piszecie, że się za nas modlicie i z nami modlicie. Za to przeogromnie w imieniu całego zespołu Radia Warszawa bardzo Wam dziękuję.
2: Dla uczestników naszych urodzin specjalny koncert zaprezentował chór Muzyka Sakra z Katedry Warszawsko-Praskiej.

0: Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Życzymy sobie i wszystkim naszym słuchaczom kolejnych wspólnych lat. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
1: A 35 wciąż pod sufitem, zobacz.
2: A jest,
1: balony
2: jest.
1: Cały czas się
2: ale
1: trzymają.
2: Ale zobacz, teraz jest pod sufitem, bo tak wcześniej na podłodze leżała 35.
1: Czyli co, że damy radę?
2: Damy radę. No z Państwa pomocą zawsze dajemy radę i damy, mam nadzieję, następne 35 lat. I bardzo dziękujemy za obecność, że wspólnie przeżywaliśmy tę wspaniałą uroczystość.
1: I z dedykacją dla Was George Ezra tanecznym krokiem Dance All Over Me.

0: Serafin byś się mógł nazywać?
1: No, jakbym się nazywał, to bym się nazywał.
0: Pozdrawiamy Mariolę Serafin, która na nazwisko ma Serafin właśnie, a dzisiaj wspominamy świętego Serafina.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Można być analfabetą, ale doskonale czytać z księgi życia, jaką jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Tak o dzisiejszym patronie napisał w bulli kanonizacyjnej papież Klemens XIII. I to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie na temat urodzonego w 1540 roku świętego Serafina z Monte Granaro, którego hagiografowie najczęściej opisywali z pomocą słowa nieporadny. I trudno dzisiaj dojść do tego, co właściwie przez to rozumieli. Życiową niezaradność tego człowieka? Roztrzepanie lub marzycielskość? A może chodziło im tutaj o jakąś formę niepełnosprawności? Przełożeni zakonu kapucynów, do którego ten człowiek wstąpił w wieku lat 16, odnotowywali bowiem, że brat Serafin przez długi czas miał problemy z wykonywaniem nawet najprostszych poleceń, za co często był karcony. Na całe szczęście, oprócz owej tajemniczej nieporadności, cechował się on także dobrą wolą, anielską cierpliwością i radosnym usposobieniem, a przede wszystkim absolutnym oddaniem Bogu. Oddaniem w tak głębokim sensie, że Bóg mógł przez brata Serafina z Monte Granaro czytać w ludzkich sercach. I mimo, że człowiek ten był niepiśmienny, zaczęli przychodzić do niego po radę i po naukę ludzie świeccy oraz duchowni, książęta, ale i kardynałowie. Zatem jak widać, nieporadność nie jest dla Pana Boga żadną przeszkodą na drodze do nieba. Brat Serafin z Monte Granaro, który zaświadczył o tym całym swoim życiem, udał się tam zatem 12 października 1604 roku, co Kościół uroczyście potwierdził przywołanymi już na wstępie słowami papieża Klemensa XIII. Można być analfabetą, ale doskonale czytać z księgi życia, jaką jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, czego i sobie, i Państwu życzę.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: A.
1: H. I Take On Me. I wiadomości już za chwilę.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się instytucji szkoły, jak ona wyglądała na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem w tej rozmowie będzie dr Artur Górecki, naukowiec, historyk, pedagog. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: O reklamie.
4: Minęła 8. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Wzmożone kontrole policji w szkołach kontynuowane. Kolejny atak na lotnisko w Rikadzie. MSZ odradza podróże do Arabii Saudyjskiej. Ćwiczenia systemu alarmowania na Mazowszu. 20 tysięcy policjantów ma dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W całym kraju kontynuowane są wzmożone kontrole po serii ataków w placówkach oświatowych. Policja będzie patrolować w pobliżu szkół i w szkołach do odwołania. Funkcjonariusze będą też edukowali uczniów, zapowiada podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
6: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne. Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
5: W ostatnich dniach policja odnotowała 275 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w szkołach. W całym kraju w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli zatrzymano 117 osób.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Kolejny atak na lotnisko w Rikadzie, także na lotnisko w saudyjskim Dammanie nad Zatoką Perską. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej, podnosząc poziom zagrożenia do najwyższego. Nie jedź.
7: Pocisk uderzył wieczorem w terminal pasażerski w Rijadzie, wywołując pożar. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła kolejny pocisk manewrujący w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Króla Halida. Jest ono zamknięte od ataku Hutich, w wyniku którego zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Wciąż nieznany jest jeszcze poziom szkód, jaki spowodował atak Hutich na lotnisko w Dammamie. W ciągu ostatniego tygodnia jemeńscy Huti atakowali saudyjskie lotniska wielokrotnie, nie tylko w Rijadzie, ale też w Dżazanie, Nadżranie i Absze, i przestrzegają przed kolejnymi atakami. Mają one być odwetem za militarne zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w Jemenie.
5: Relacjonowała Milena Rashid Szehab.
1: To dzieje się w okolicy.
5: Syreny alarmowe zabrzmią dziś i w kolejnych dniach na Mazowszu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja. To tylko ćwiczenia, a nie rzeczywiste zagrożenie. Od 12 do 16 października na terenie województwa mazowieckiego odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W jego trakcie uruchamiane będą systemy syreny alarmowe. RCB apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i przypomina, że emitowane sygnały będą elementem zaplanowanych ćwiczeń służb. Radio Warszawa ma już 35 lat. W sobotni wieczór zaprosiliśmy naszych pracowników i słuchaczy do Katedry Warszawsko-Praskiej na dziękczynną mszę świętą. Przewodniczył jej biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Jacek Grzybowski. Podkreślał, że radio daje duże możliwości dotarcia z dobrą nowiną, ale to także wielka odpowiedzialność.
8: Technika jest tylko narzędziem, ale słowo jest treścią. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wielkiego dzieła Boga, do wielkiej uczty Boga, do wielkiej sali Bożej, w której mamy realizować to, czego Bóg pragnie. Właśnie głosić słowo, żyć Ewangelią, pragnąć rozwoju chrześcijaństwa i idei Chrystusa.
5: Dyrektor, redaktor naczelny radia, ksiądz Mariusz Wadziuk, podkreślił, że Radio Warszawa dociera do tysięcy słuchaczy, nie tylko w Warszawie i na Mazowszu.
9: Obecnie Radio Warszawa nadaje program całodobowo, korzystając z nowoczesnej bazy sprzętowej oraz pracy profesjonalnych dziennikarzy i specjalistów. Prowadzi marketing, patronuje ważnym wydarzeniom, przedsięwzięciom i publikacjom. Według badań słuchalności tygodniowo głos naszej stacji, program nasz dociera do około 220 tysięcy osób. Dzięki statystykom wiemy też, że jesteśmy odbierani nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej.
5: Radio Warszawa to diecezjalna rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej. Jej założycielem był ksiądz Tadeusz Łakomiec. Nadawanie rozpoczęliśmy 1 października 1991 roku w Międzeszynie.
1: W
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Dzisiaj pochmurno o poranku, później może być trochę słońca, później może padać, później znowu trochę słońca i tak będzie się zmieniać ta pogoda dzisiaj w ciągu dnia.
10: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 11 stopni, przyda się sweter, może nawet szalik albo czapka. O tej porze 9 stopni w Warszawie, 7 w Otwocku, w Piasecznie, w Pruszkowie, w Górze Kalwarii, 8 w Radzyminie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Wołominie.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
4: I dzisiaj będzie nas budził zespół, który doskonale znamy, który doskonale pamiętamy i różne pokolenia łączy.
10: Wilki w Radiu Warszawa na 106,2 FM będą dzisiaj budzić słuchaczy poranka z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice na zawsze i na wieczność. No i jest tam też motyw taki warszawski, słoneczny dzień majowy, co prawda w parku na Grochowie.
4: No ale też jest tam taki motyw, który myślę, że łączy jubileusz Radia Warszawa, bo Radio Warszawa też łączy pokolenia, bo i tak jak biskup Jacek Grzybowski mówił o tym w homili. Ktoś zaczął, ktoś kontynuuje, ktoś kiedyś będzie kontynuował to dzieło.
10: A wy jesteście też tego bardzo ważną częścią, drodzy słuchacze, bo gdyby nie wy, to po co by było to wszystko? Gdyby nie wy, to też nie udałoby nam się zebrać tych 150 tysięcy złotych na remont studia Radia Warszawa. Jeżeli ktoś jeszcze z was nie słyszał z anteny dziękuję, to niech to dziękuję jeszcze raz usłyszy. Ja wiem, że już trwają tutaj prace przygotowawcze do tego, żeby potem remontować, także będziemy wam to wszystko relacjonować na żywo. Wiertła, wszystko będzie. Będziecie słyszeć, wszystko będziecie widzieć, a my tutaj będziemy się starać otrzepać trochę z tego kurzu potem i zacząć pracę w jeszcze lepszej atmosferze i jeszcze na wyższej jakości. Jarek Wydra.
4: Weronika Ostrowska.
10: Dzień dobry.
1: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia. Tych utrudnień dzisiaj sporo, bo na węźle Konotopa doszło do zderzenia czołowego i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Są też problemy na S8, bo tam kierowcy na moście Grota Roweckiego zgłaszają kolizję i już od Głębockiej korek się zaczyna i na Marymoncie kończy.
1: Gość poranka.
2: Wczoraj podczas południowej modlitwy Anioł Pański Leon XIV poinformował wiernych, że wykryto u niego w płucach guzek i wobec tego uda się w najbliższych dniach na operację. Ojciec Święty dodał także, że guzek został wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Ta informacja wszystkich zszokowała. Michał Kłosowski, watykanista, jest razem z nami o poranku. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Papież wszystkich zaskoczył tą informacją, w taki sposób przekazaną.
3: Tak, oczywiście, ale też uspokajałbym, bo sposób przekazania informacji to jest jedna rzecz, no ale sama informacja to jest druga rzecz. Po pierwsze, papież jest pod kontrolą, po drugie jest, ma grupę lekarzy, sztab ludzi, którzy nad nim dbają. Po trzecie, no wsparcie modlitewne w zasadzie z całego świata płynie, a sam papież, no absolutnie przestaje to jako zwykły, rutynowy zabieg, stojąc samemu w oknie Pałacu Apostolskiego, uśmiechając się do zgromadzonych tłumów na dole, więc oczywiście z jednej strony informacja elektryzująca, no bo nie wiedzieliśmy,

0: Świętego Karola Akutisa, patrona internetu, i mamy także Dzień Bezpiecznego Komputera, a Ojciec Święty Leon XIV zabrał ostatnio głos, także wzywając artystów do tego, żeby stali się ponownie bardzo ważnym elementem budowania świata, budowania prawdziwego piękna. Ja na to spojrzałam też w kontekście tych okropnych AI-owych plakatów, których mamy wysyp na stronach parafialnych, nie tylko oczywiście, to nie dotyczy tylko parafii, ale wszyscy jakby odkryli nagle istnienie sztucznej inteligencji w tym zakresie i patrzymy na kiczowate, okropne plakaty, które zalewają sieć. I czy to też jest zwrócenie Ojca Świętego na tę sytuację?
1: Ja się zawsze uśmiecham, bo mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Z jednej strony, jak się mówi sztuczna inteligencja, to w części odbiorców, słuchaczy, czy ludzi, z którymi się dyskutuje, budzi się jakaś taka świadomość omnipotentnej istoty, która wszystko wie i na każdy problem ma rozwiązanie i odpowiedź. To jest oczywiście błędne. To jest błędne. To jest celowa polityka Big Techów po to, żeby po prostu monetyzować to narzędzie. W 1993 roku o modelach eksperckich pisał już profesor Michał Klajber. W 1993 roku. Więc nie dajmy się zwariować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz natomiast jest taka, nie dajmy się zmanipulować, bo ta manipulacja Big Techów, ale też manipulacja części ludzi, którzy po prostu chcieliby, żebyśmy sądzili, że są jakieś rozwiązania lepsze, mądrzejsze od nas, też jest celowa. I ona jest na portalach internetowych, w tekstach, w sieci. Wymieniać można bardzo daleko. Ale wracając do tego kiczu religijnego, którym zajął się papież Leon, no to jest gigantyczny problem, nie? I w Magnifica Humanitas, tej ad hortacji, o której kiedyś rozmawialiśmy, papież pisze wprost, że nie możemy, nie wolno nam, ludziom, oddawać maszynom, narzędziom naszych zdolności kreatywnych, to po pierwsze, a po drugie naszej zdolności do podejmowania decyzji. Myślę, że to jest tak proste. To znaczy, oczywiście, że nie każdy z nas jest artystą, nie każdy z nas posiada jakieś fenomenalne zdolności obsługi narzędzi do tworzenia, ale wystarczy nie poprosić o gotowy materiał, gotowy plakat, tylko po prostu pracować tak, jak pracuje się z każdym innym narzędziem, którym koniec końców sztuczna inteligencja jest.
0: Na ten problem w Polsce zwróciła ostatnio uwagę także Asia Popławska, dziennikarka, fotograf, która zajmuje się także fotografią i no właśnie nawet ona zrobiła coś takiego, że udostępniła swoje prywatne zdjęcia na potrzeby parafii, zastosowań właśnie w środowiskach katolickich, po to, żebyśmy pokazywali prawdziwe piękno, które jest wytworem pracy rąk człowieka, bo jednak jest to ustawienie aparatu. Trzeba gdzieś pojechać na dane miejsca. Nie tylko wpisujemy, no właśnie, sztuczny twór i sztuczna inteligencja załatwia to za nas, tylko jednocześnie psujemy swój gust, tworzymy, powielamy ten religijny kicz, którego chcielibyśmy w środowiskach katolickich chyba unikać, bo dla Boga, Bóg zasługuje na to, żeby najpiękniejsze rzeczy dla Niego były tworzone.
1: Generalnie jest tak, że jeżeli mamy być solą tej ziemi, nie, jakby miastem na wzgórzu, mówiąc ewangeliczne, no to jest bardzo oczywiste, że trzeba się trochę wysilić. To nie przychodzi od tak. Trzeba się trochę wysilić. No jeżeli mamy materiały od takich ludzi jak Asia Popławska, możemy to faktycznie wykorzystać, nałożyć treści. To nie jest tak trudne. Mamy 70% pracy zrobione. To jest tylko kwestia woli, bo tym, co najbardziej znajduje się na tym przecięciu sztucznej inteligencji i człowieka, to co jest właśnie moim zdaniem ceną, to jest ludzka wola. Wola do zrobienia czegoś. Z jednej strony jest wola i możliwość, a z drugiej strony jest lenistwo, bo jesteśmy ludźmi, którzy generalnie człowiek tak jest skonstruowany, że chce jak najwięcej energii wydać na robienie rzeczy. I sądzę, że problem polega na tym, że w jakimś magicznym momencie oddaliśmy część naszej woli działania, naszej sprawczości, naszej kreatywności maszynom, bo było szybciej. Tylko okazuje się dzisiaj, że szybciej nie zawsze znaczy lepiej, a nawet często nie znaczy lepiej, bo są takie badania, które pokazują na przykład, że nasz język mówiony zaczyna coraz bardziej przypominać język maszynowy. Właśnie z powodu tego, że używamy sztucznej inteligencji, która z kolei uczy się języka ludzkiego i to ta granica się zaciera, ale my ubożejemy. To znaczy trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja konsumuje nas, ludzi.
0: No właśnie, myślę, że niby wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, bo coraz szerzej się o tym mówi. My jako katolicy możemy powiedzieć, no mamy magnetyzm,

0: Magnifica Humanitas. Możemy tam zaglądać. Papież, myślę, że bardzo jasno tam nakreślił zagrożenia, także, które wynikają ze sztucznej inteligencji, która nie jest zwykłym narzędziem.
1: Nawet na papieskiego Twittera. Leon jest takim człowiekiem, który w język się nie gryzie, w tym sensie, że no przecież to, od czego zaczęliśmy rozmowę, najpierw ukazało się na X-ie, na Twitterze u papieża. I było gigantyczną dyskusję z ludźmi z prawa, z lewa, z technologii i tak dalej, i tak dalej. No bo, no właśnie, jakby pytanie podstawowe jest takie, czym jest sztuczna inteligencja? Jakby ontologicznie to jest rzecz, to jest narzędzie, to jest model rozumowania biorący ze zbioru A do zbioru B. No i jakby nie musimy czytać wielkich, grubych książek. Czasami wystarczy spojrzeć na tego nieszczęsnego X-a czy Twittera, tylko bardzo wybierając profile, które oglądamy, na przykład papieskiego, żeby zobaczyć, że no faktycznie, no trzeba się trochę bardziej wysilić.
0: No i teraz, wiesz, my sobie tutaj mądrze pogadamy. Przypomnijmy sobie, że jest takie coś jak Magnifica Humanitas, że możemy tam zajrzeć. A potem, Michał, czy my oboje, nie przeglądając Google'a, nie będziemy korzystać z tego pierwszego wyszukiwania, czyli właśnie z tego, co podpowiada nam AI?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo etyka internetu, to znaczy etyka internetu, edukacja medialna jest czymś, co moim zdaniem jest absolutnie konieczne, zwłaszcza w dzisiejszym czasie, bo oczywiście, że tak jak mówimy, no jesteśmy ludźmi, którzy, jakby ludzie są tak skonstruowani, żeby jak najmniej energii na różne rzeczy konsumować, bo potrzebujemy jej ewolucyjnie dalej. Natomiast etyka internetu, filozofia internetu, etyka mediów polega właśnie na tym, że po pierwsze umieć rozróżniać źródła, po drugie trochę bardziej się wysilić, po trzecie zdawać sobie sprawę z no, tych niby takich sążnistych konstrukcji, które mówią, że no, jakby zaczynamy żyć w świecie, w którym to człowiek jest przedmiotem, a nie podmiotem. Właśnie dlatego, że maszyny, algorytmy nas konsumują. My jesteśmy konsumowani, a nie my konsumujemy te narzędzia. Więc jakby po to jest nam też potrzeba takich głosów jak głos papieski, żeby sobie przypomnieć, że no, czasami jakby to wysilenie się jeden krok więcej może tak naprawdę przynieść znacznie więcej dobrych efektów, niż gdybyśmy zostali na poprzednim etapie. Mówię, dobra, to zrobimy sobie ten plakat, on będzie taki sam jak wszystkie inne. I co? I nikt nie przyjdzie na spotkanie. Jakbyśmy użyli tego zdjęcia Asi Popławskiej, no to wtedy, a nuż, ktoś bardziej się zainteresuje.
0: Zresztą to będzie wyglądało tak, że wtedy będziemy się wyróżniać, bo coraz więcej jest tych AI-owych plakatów, wiadomo, że coraz więcej osób z tego korzysta, więc my jako Kościół, tak jak fajnie powiedziałeś, powinniśmy być solą ziemi, czyli nieść piękno, tam, gdzie świat proponuje brzydotę. A jeszcze na koniec o Karolu Akutisie. On może być naszym wsparciem w tej silnej pokusie. Nie bójmy się tego powiedzieć, bo myślę, że o różnych pokusach mówimy, ale ta pokusa lenistwa, czyli skorzystania z czata zamiast na przykład samemu przygotowania notatek, czy też skorzystania z czata w sytuacjach, kiedy nie musimy, kiedy możemy wykorzystać te 10 dodatkowych minut, żeby jednak samemu coś przygotować. Czy Karol Akutis to też jest wsparcie w tej walce?
1: Wiesz, mamy duże szczęście, nie? Bo mamy nie tylko Karola Akutisa, ale też Jana Pawła II, który pisał o strukturach grzechu, nie? I ja mam takie wrażenie, że współczesny internet, współczesna sieć jest dokładnie tym, to znaczy stworzone są tam struktury grzechu. TikTok, Instagram, pokusa lenistwa, sztucznej inteligencji, chałupliwości, jakiegoś takiego właśnie jakby przypowieść. Przypowieści tam można mnożyć tak naprawdę, nie? Więc mamy duże szczęście, bo mamy po pierwsze świadomość istnienia struktur grzechu. Jak się tak naprawdę człowiek nawet sekundę zastanowi, no to widzi, że w tym internecie są dokładnie struktury grzechu Jana Pawłowe. Karol Akutis, młody chłopak, który faktycznie to piękno i tą prawdę próbował wydobyć z innego jeszcze wówczas internetu, sobie też powiedzmy. No i po trzecie mamy też dokumenty, nie tylko Magnifica Humanitas, ale przecież mamy Antikajenowa, Dykasterii Komunikacji. Mamy na stronie Dykasterii Watykańskiej Komunikacji mnóstwo też różnych treści ciekawych. Są kursy w internecie, w różnych językach i naszych polskich uniwersytetów i zagranicznych, gdzie po prostu można sobie zdawać sprawę, uczyć się, jak się tego używa. No, tylko właśnie to jest trochę to. Jeżeli życie chrześcijańskie polega na przekraczaniu pewnych granic, barier, unikaniu pewnych pokus, czy jakby umiejętności odmawiania im, no to jest właśnie świetny przykład też do tego, żeby tą naszą chrześcijańską, katolicką wolę i sumienie odpowiednio kształtować.
0: Zachęcamy Państwa do walki. Może nierównej, bo rzeczywiście te narzędzia otaczają nas z wszech stron i korzystają, czynią z nas przedmioty. Zachęcam do tego, żebyśmy my sami z siebie przedmiotów nie czynili, tylko walczyli o prawdziwe człowieczeństwo. Michał Kłosowski, watykanista, razem z nami o poranku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
3: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
4: od 23 do 25 października
3: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
5: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
6: Po reklamie.
7: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
8: Od dziś do piątku przeprowadzone zostaną ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Testowe sygnały alarmowe będzie można usłyszeć na całym Mazowszu. Dziś rano drogowcy rozpoczęli asfaltowanie Jagielloński na odcinku od Marcinkowskiego do budynku o numerze 17. Kierowcy mogą pojechać tylko w kierunku ulicy Okrzei. Utrudnienia obejmą też ulicę Kępną. Koniec prac zaplanowano na poniedziałek 26 października. 16-latek chciał wynająć cudze mieszkanie. Młody mężczyzna zamieścił ogłoszenie na jednym z portali internetowych, podając się za właściciela nieruchomości. I oferowały go wynajem na 6 miesięcy za kwotę 40 tysięcy złotych. O 10.30 w Praskim Pałacyku Konopackiego rozpoczną się pierwsze z cyklu bezpłatnych konsultacji komputerowych dla seniorów. Mieszkańcy sami zdecydują o tematyce szkoleń. Polonia Warszawa wiceliderem piłkarskiej pierwszej ligi. Czarne koszule pokonały w 10. kolejce Arkę Gdynia 2-1 po bramkach Roberta Dodoka i Kacpra Kostorza. W następnej kolejce stołeczną ekipę czeka mecz z liderem rozgrywek Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Dziś przeważnie chmury będą na niebie, ale słońce także powinno się pojawić, ale jak już się pojawi, to znowu będzie padał deszcz i tak w koło.
9: 11 stopni dzisiaj na termometrach maksymalnie, taka jesienna, kocykowa pogoda. To znaczy deszcz na zewnątrz, jak ktoś na zewnątrz będzie, no to może trochę zmoknąć, ale w środku można kocyk, gorącą herbatę i będzie przyjemnie. 9 stopni o tej porze w Warszawie, 8 w Wołominie i Podkocku.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Kongres Eucharystyczny, pierwszy kongres eucharystyczny w diecezji warszawsko-praskiej rozpocznie się 29 listopada, ale przygotowania do tego, żeby całą diecezję przygotować na to wydarzenie, już trwają. Ksiądz Dawid Sychowski, rzecznik prasowy diecezji warszawsko-praskiej, ma dla nas ważne ogłoszenie.
2: Posłuchajmy.
3: 200 kilometrów. Tyle szacunkowo w ubiegłym roku statystyczny Polak zrobił palcem po ekranie smartfona. To tak jakby przebiec prawie 5 maratonów, tylko że palcem po telefonie. I tu pojawia się pytanie. Skoro ludzie są obecni w świecie wirtualnym, to czy Kościoła może tam nie być? Nie, Kościół musi tam być. Dlatego diecezja warszawsko-praska postanowiła, że ten kongres eucharystyczny, który już niebawem się zacznie, będzie także obecny w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i TikToku. Oczywiście, że media nie zastąpią mszy świętej, sakramentów, osobistej modlitwy i takiego spotkania twarzą w twarz, ale mogą być takim jakby pierwszym krokiem. Mogą zaciekawić, zainspirować, może komuś pomóc przełamać ten opór, a czasami po prostu przypomnieć, że no Bóg jest blisko. Dlatego już teraz zachęcam do obserwowania profili Kongresu Eucharystycznego właśnie na Facebooku, Instagramie i TikToku. Wszystkie je znajdziecie pod nazwą Poznali Go. I ta nazwa nie jest przypadkowa, bo Eucharystia to nie tylko temat do omówienia, nie tylko obowiązek do odhaczenia, to przede wszystkim zaproszenie do poznania kogoś. Kogo? No oczywiście Jezusa Chrystusa. Co będzie można znaleźć na tych profilach? Wszystko, co pomaga odkryć Eucharystię i jej znaczenie. Takie treści o adoracji, spowiedzi, modlitwie, budowaniu wspólnoty i pogłębianiu wiary. Chcemy mówić o tych ważnych sprawach w sposób zrozumiały, atrakcyjny i taki bliski codzienności.
2: Ksiądz Dawid Sychowski, rzecznik diecezji warszawsko-praskiej, właśnie mówił nam o wydarzeniu, które się w diecezji zbliża, niezwykle istotne.
1: Ale przede wszystkim o mediach społecznościowych kongresu. Poznali go, polubcie, zaobserwujcie, przekażcie też swoim pociechom, że takie profile się pojawiły. Niech powiedzą nam, czy fajne są, czy nie do końca.

0: Dwa najtrudniejsze miejsca teraz do pokonania to węzeł Konotopa i tu w zasadzie z każdego miejsca się pokorkowało, a to dlatego, że na S8 właśnie w okolicach węzła Konotopa doszło do zderzenia, zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, a drugie to miejsce to trasa S8 i most Grota Roweckiego.
1: Ciasno także, jeżeli dojeżdżacie z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy na Puławskiej, postoicie. Postoicie również w tym momencie na Wisłostradzie do zjazdu w Aleje Solidarności, a korek zaczyna się na wysokości Żoliborza. Ciaśniej także w tym momencie w Alei Prymasa Tysiąclecia od Obozowej. Korek się ciągnie do zjazdu w Jerozolimskie. Jerozolimskie zakorkowane na całej długości w kierunku centrum. Ciasno na Wawelskiej, ciasno także na Czerniakowskiej w kierunku centrum.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Jak jesień się zaczyna i liście spadają z drzew, to od razu kibice piłki nożnej wiedzą, co mają robić.
2: A dokładnie ministranci.
1: Też.
2: Mogą się wybrać 17 października w godzinach od 18.30 do 14.30 na stadionie klubu sportowego Adwit przy Sportowej 15 w Wiązownie odbędzie się jesienny turniej piłki nożnej ministrantów.
1: Można porywalizować, ale przede wszystkim się pointegrować, zatem zapraszam na to wydarzenie.

0: Believe i Share. Minuta i 12 sekund, jak mam być bardzo dokładny. I wybije 9.
1: Za minutę 9 po prostu i wtedy wiadomości.
0: I 5 sekund.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
5: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
2: O reklamie.
0: Minęła 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa. Lokalne władze wybierali też Czesi. 2 tygodnie utrudnień na Jagiellońskiej na Pradze Północ. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy policzyła wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało 37,88% wyborców.
7: Łukasz Gibała przyznał, że nie spodziewał się aż tak dobrego wyniku. Zaznaczał, że przyjmuje go jednak z pokorą i skupia się od razu na czekających go zadaniach.
8: To jest to wynik na pewno świetny i powyżej moich oczekiwań. Natomiast jak Państwo widzicie, ja nie jestem w trybie jakiegoś triumfalizmu, czy entuzjazmu, czy świętowania. Wręcz przeciwnie. Jestem w trybie zadaniowym.
7: Gibała zapowiedział również, że zamierza spotkać się ze wszystkimi kontrkandydatami. Najpierw z senator Moniką Piątkowską. Chce porozmawiać o możliwości realizacji punktów z ich programów. Łukasz Gibała ma 49 lat. Zanim skupił się na samorządzie, był posłem Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota. W wyborach na prezydenta miasta pierwszy raz startował w 2014 roku. 3 razy nieskutecznie. Wygrał za 4. razem. Kraków, Paweł Pawlica.
6: Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: A lokalne władze w całym kraju wybrali też Czesi. Komentatorzy wskazują na sukces niektórych ugrupowań opozycyjnych, podczas gdy partie rządzące nie mają powodów do zadowolenia. W największych miastach, Pradze i Brnie, najprawdopodobniej powstaną szerokie koalicje. Ruch Andrzeja Babisza pozostanie w opozycji. Ugrupowanie premiera zwyciężyło w Ostrawie i 5 innych stolicach regionów. To, gdzie obejmie władzę, będzie jednak zależało od powyborczych negocjacji. Zaskoczeniem jest porażka ruchu ANO w Ujściu nad Łabą, gdzie przez ostatnie 8 lat partia Babisza miała swojego burmistrza. W 1/3 okręgów wybierano także senatorów. 5 kandydatów może być już pewnych mandatu. Żaden z nich nie przypadł reprezentantowi partii rządzącej. O obsadzie pozostałych miejsc w Senacie rozstrzygnie zaplanowana na przyszły tydzień 2. tura głosowania. Wiadomo już, że opozycja utrzyma kontrolę nad Izbą Wyższą Parlamentu.
9: Dzieje się blisko.
6: I wracamy do Warszawy. Utrudnienia w ruchu na Pradze Północ. Ruszyły prace odtworzeniowe na wierzchni ulicy Jagiellońskiej po modernizacji sieci ciepłowniczej. O szczegółach mówił dyrektor komunikacji Veolii Warszawa Paweł Zbigniewski.
10: Od najbliższego poniedziałku, 12 października, rozpoczną się prace odtworzeniowe na wierzchni ulicy Jagiellońskiej, tam gdzie przez wakacje były prowadzone prace modernizacyjne i remontowe na tym odcinku warszawskiej sieci ciepłowniczej. To było około 260 metrów. W tym czasie, przez te 2 tygodnie, bo na tyle zaplanowana jest ta praca odtworzeniowa, ulica Jagiellońska będzie jednokierunkowa na wschodniej części.
6: Po zakończeniu prac organizacja ruchu wróci do normalnego trybu. W ramach inwestycji odtworzone zostaną chodnik oraz nawierzchnia jezdni. Ma to poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej części ulicy. Dziś Dzień Bezpiecznego Komputera. Celem ogólnopolskiej inicjatywy jest uwrażliwienie wszystkich użytkowników na zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać podczas korzystania z internetu i nowoczesnych technologii, a także podnoszenie świadomości na tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Najbardziej podatne na zagrożenia związane z internetem i mediami społecznościowymi są dzieci, mówi w poranku z Radiem Warszawa nauczyciel akademicki, autor książek poświęconych m.in. wychowaniu, dr Wojciech Wierzejski.
11: Dzieci nie są przygotowane na wszystkie sprawy, rzeczy, udogodnienia, które towarzyszą dorosłym. Dziecko to dziecko. Dziecko ma prawo do zabawy, dziecko ma prawo do czasu rodzicielskiego, do tego, żeby się uczyć, żeby no, spędzać jakoś zdrowo czas, ale nie do tego, żeby być uzależnione i żeby rodzic pozwalał na no, wiele godzin, a czasami to jest kilkanaście godzin dziennie spędzania na telefonie.
6: Inicjatywa obchodów Dnia Bezpiecznego Komputera zapoczątkowana została w 2004 roku.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzisiaj wiatr niezbyt przeszkadzający, słaby i umiarkowany. Może trochę popadać, teraz się zachmurzyło, ale i słońce niewykluczone, że się dzisiaj pojawi.
1: O tej porze 9 stopni w Warszawie, 8 w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim 6, 8 w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Maksymalnie na termometrach 11 stopni, jutro maksymalnie 12 i podobnie w środę też maksymalnie 12.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A dzisiaj budzimy się także wspólnie ze świętym Karolem Akutisem, który bardzo często odmawiał różaniec, dlatego że dzisiaj wspomnienie świętego Karola i mówił: różaniec jest najkrótszą drabiną do nieba. Lubisz po drabinie wchodzić?
0: Czy ja wiem? No czy lubię, jeżeli po coś dobrego, to tak. A jak
1: niebo?
0: Mogę nie wracać, jak mogę nie wchodzić, to nie, ale do nieba to tak.
1: No, a jakby była ta drabina krótka, a nie taka długa?
0: Rękę złamałem na drabinie, więc wiesz, trochę mi się źle kojarzy.
1: Bo może, a wiesz, to może warto do tej ręki, którą złamałeś kiedyś, dzisiaj wziąć różaniec i dziesiątkę różańca odmówić. Zachęcamy Państwa do tego. Przypominamy, że trwa październik. Szczególnie jesteśmy przez papieża Leona XIV zachęcani do modlitwy w intencji pokoju. Włączmy w tę modlitwę także Ojca Świętego, który będzie przechodził operację. No i zostańcie z nami na 106,2 FM. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: No już prawie 10 minut po godzinie 9, a my teraz o jubileuszu. A jaki to piękny jubileusz. Radio Warszawa 35 lat, a parafia świętej Barbary 160 lat.
2: I w związku z tym odbywają się misje parafialne od 11 do 18 października, które prowadzą księża Michalici. Jeśli jeszcze ktoś z Was o nich nie wiedział, a chciałby wziąć udział, to jak najbardziej można. W programie misji nauki misyjnej Adoracja Najświętszej Sakramentu, modlitwa różańcowa, szkoła modlitwy, marsz dla Jezusa, a także uroczyste zawierzenie świętemu Michałowi Archaniołowi, ale ja mogę Państwu zdradzić, że w najbliższą środę po godzinie 7 tę parafię z mikrofonem odwiedzimy i z księdzem proboszczem będziemy rozmawiać, bo ten jubileusz to także okazja do tego, żeby świętować w taki sposób koncertowy, a patronat nad koncertem ma Radio Warszawa, także w środę o poranku zdradzimy, gdzie, co i jak.
1: A już za chwilę Katarzyna Supeł-Zaboklicka w naszym studiu powie o świadectwach.
2: Dlaczego warto dzielić się świadectwem swojej wiary? Jakie świadectwa docierają najmocniej do serc? O to już za chwilę będę pytać. Kasia Supeł-Zaboklicka już czeka na rozmowę.

0: Warszawie słychać dźwięk syren, ale spokojnie, nic się nie dzieje. To element ćwiczeń Syrena 26, które właśnie odbywają się z wykorzystaniem syren alarmowych. Te ćwiczenia na terenie województwa mazowieckiego będą odbywać się do 16 października. Mamy złą sytuację na węźle Konotopa. S8 tutaj jest zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku i to ze względu na zderzenie czołowe, ale także na trasie S2 mamy problem, bo tu też doszło do zderzenia czołowego, to jest w pobliżu węzła Konotopa. Znów zderzenie pojazdów, zablokowany lewy pas i środkowy i to ma swoje spore konsekwencje, jeśli chodzi o ruch w tamtym miejscu. Dojazd do węzła Konotopa ze wszystkich kierunków jest utrudniony, na dodatek jeszcze korek na południowej obwodnicy Warszawy, mniej więcej na wysokości lotniska w kierunku Wilanowa.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. O roli świadectwa będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym, dlaczego chętnie tych świadectw słuchamy i dlaczego też wiele osób chętnie tymi świadectwami się dzieli na kanale Salve.net w studiu świadectw Katarzyny Supeł-Zaboklickiej. Cześć Kasiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, 100 lat. Niech żyją, żyją nam, niech żyje Radio Warszawa, 35 lat.
2: Chcieliśmy już dzisiaj skończyć, ale
3: nie, widzę, że... słuchajcie, świętujcie, ile w lesie.
2: Dobrze, no to z miłą chęcią, jeszcze takie miłe życzenia to bardzo miło przyjąć. Dziękujemy bardzo serdecznie. No i chciałam cię zapytać o ten sekret. Jak to jest z tymi świadectwami? Bo mogłoby się wydawać, że to jest pomysł na kilka odcinków. Okazało się potem, że kilkanaście, kilkadziesiąt, czy już kilkaset?
3: 250 ponad. Tak
2: no
3: jest.
2: To pięknie.
3: Nie ma żadnego sprawdzonej metody. Nie ma czegoś takiego. Ja mam wrażenie, że tam, gdzie myślę sobie po nagraniu świadectwa, oho, mocne, to okazuje się, że jest okej. A tam, gdzie myślę sobie, no dobrze, to nie było jakieś spektakularne świadectwo, tam nie było fajerwerków, to po wyświetleniach widzimy, że no właśnie ta codzienność, ta taka wierna, cicha, systematyczna modlitwa potrafi zdziałać cuda naprawdę. I ja nie znam naprawdę, ja nie wiem, jak to się dzieje, że niektóre świadectwa oglądają się bardzo dobrze, niektóre oglądają się dobrze. Nie wiem, jaki jest sukces świadectw w ogóle. Ja nie mówię tylko o studiu świadectw. Że my chcemy poznać prawdziwego człowieka, historię prawdziwego człowieka. Nie chcemy mówić o danym temacie, tylko my chcemy mieć

0: tego, że są kamery, mimo tego, że są mikrofony, że to jest zadanie dziennikarza, żeby tę intymność wytworzyć, mimo tego wszystkiego. Udaje się?
1: Udaje się. I od razu powiem tak, w studiu świadectw w ogóle wychodzę z roli dziennikarza. W ogóle nie jestem dziennikarzem. Wszystkim gościom mówię, słuchajcie, ja jestem po to, żeby tylko trzymać wam mikrofon i nic więcej. Mogę was naprowadzać jakimiś pytaniami, żeby chronologię pewnych zdarzeń ułożyć. Ale to wy jesteście głównym bohaterem, to wy w studiu świadectw rządzicie, mówicie to, co chcecie, stawiając jasne granice. No dobrze, to ja powiem, jakie pytanie zadaję jako pierwsze, jedyne, przed nagraniem. O co nie powinnam pytać? I to jest jedyne pytanie, jakie ja zadaję. Żeby ktoś się zastanowił. Bardzo często w studiu świadectw jest tak, że osoby zaproszone nie chcą na przykład mówić o rodzicach, bo nie wszystkie sytuacje są jeszcze poukładane. O dzieciach. Wiadomo, chronimy nasze dzieci, więc to są takie granice, które ja czuję, że mam wyznaczone, ja tych granic nie przekraczam.
0: I ktoś by mógł ci powiedzieć, wiesz, no może już to słyszałaś zresztą, że to takie niedziennikarskie.
1: Niedziennikarskie.
0: Bo chodzi tak. O to przecież, żeby wyciągnąć z tej historii tyle, ile się da, ale wiesz co, ja w tym widzę, no właśnie to piękno, że to gość dostaje zielone światło, jestem tutaj bezpieczny i ta dziennikarka mimo wszystko, która przede mną siedzi, nie będzie chciała mnie wyzuć jak gąbkę i potem zostawić z niczym.
1: Podpisuję się prawą ręką, lewą ręką, teraz tego nie widać, ale podpisuję się pod tym, ponieważ kwestia bezpieczeństwa, tego, żeby dana osoba przychodzi zestresowana, nie będziemy tego ukrywać. Są włączone kamery, wiadomo, że później to ktoś obejrzy, zobaczy twarz, zobaczy danego człowieka, ale żeby dać takie poczucie bezpieczeństwa, zaopiekowania się. Mhm.
0: A nie boisz się, że się w związku z tym słabiej kliknie?
1: Nie. Zawsze powtarzam, że choćby jedna osoba miała z tego skorzystać, o, aż mi się głos zawiesił, to już jest sukces. Naprawdę, to już jest sukces dla tej jednej, jedynej osoby.
0: Jeżeli państwo zajrzą na kanał Salve.net i zajrzą w jedno ze świadectw, bo nie mówimy teraz o konkretnym, to wystarczy przejść do sekcji komentarzy i tam to jest też piękne, mi się wydaje, że właśnie widać, że jedno świadectwo rodzi drugie świadectwo. Że czasami jest też tak, to co powiedziałaś o tym cichym trwaniu wiernej obecności, bo spektakularne nawrócenie albo mniej spektakularne to jedno, ale potem, żeby wytrwać w wierze, to jest często dużo, dużo, dużo trudniejsze i widać, że ludzie, którzy oglądają te świadectwa, sami sobie uświadamiają, a w moim życiu też Pan Bóg zadziałał. Dzięki temu ty też możesz zobaczyć, ojej, to działa, czyli komuś pomagam odkrywać to, że Bóg jest w jego życiu obecny. Ty też więcej Boga widzisz dzięki tym świadectwom?
1: Ja w ogóle mam kilka takich świadectw, nie będę wymieniać, które konkretnie, które zmieniły całkowicie moje życie. No jedno szczególnie zmieniło moje życie, ale są takie, które po prostu naprawdę siedzą we mnie pracują. Ja mam kontakt z konkretnymi osobami, z niektórymi się zaprzyjaźniłam i korzystając też z tej możliwości, dziękuję za zaproszenie do Radia Warszawa, to zachęcam, jeżeli ktoś z państwa chciałby podzielić się historią swojego życia, ja nie mówię swojego nawrócenia, bo my się nawracamy codziennie, swojego życia, to zgłaszajcie się do nas. Ja z ogromną przyjemnością usiądę, nagramy to świadectwo, porozmawiamy i uwaga, niespodzianka, dziś premiera zupełnie nowego miejsca, zupełnie nowe studio, niby to samo studio świadectw, a jednak inne, więc zapraszam o godzinie 20.
0: A zdradzisz gościa?
1: Pan Tadeusz. O, tyle razy, ile mi łzy w trakcie tego świadectwa popłynęły. Nawet nie chcę liczyć. Naprawdę, miałam wrażenie, że po prostu całe świadectwo przepłakałam.
0: Czy masz jakiegoś szczególnego patrona, a może patronów tego projektu? Bo w naszym życiu często jest tak, że ci święci nam pomagają.
1: Całe życie mówię, że z moim charakterem, z moją naturą, to po prostu ten święty Antoni ma pełne ręce roboty, naprawdę. I wtedy, kiedy gubi się jakieś rzeczy, ale ja zdecydowanie częściej wzywam go wtedy, kiedy szukam zdrowego rozsądku.
0: I bardzo się cieszę, że w takim dniu się spotykamy, że nowe studio, że będą mogli państwo zobaczyć to studio także na kanale Salve.net. Polecamy bardzo serdecznie. Premiera o godzinie 20. A czy wiesz, że dzisiaj też wspominamy świętego Karola Akutisa?
1: Wiem.
0: Nowy patron studia, nowego w związku z tym?
1: No my, nad nami czuwa błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski.

0: I natomiast przyjmuję, biorę, nie będę marudzić, a wręcz przeciwnie, będę się bardzo cieszyć.
1: Takie nieprzypadkowe mi się to wydaje.
0: Oj tak, zdecydowanie. No młody człowieka tyle nowego, innego i dobrego zrobił dla nas.
1: A czy z tych historii, których ostatnio miałaś okazję wysłuchać, jest jakaś taka, którą szczególnie byś dzisiaj naszym słuchaczom poleciła? Żyjemy w takim momencie, kiedy wielu z nas jest pełnych niepokoju. Może chciałabyś nam podpowiedzieć któregoś gościa, dzięki któremu więcej pokoju będzie w naszych sercach?
0: Jeżeli o tym, żeby było więcej pokoju w naszych sercach, to ja właściwie mogę powiedzieć, że każde świadectwo, bo ono wnosi rodzaj pokoju i rodzaj nadziei. Ale myślę sobie, że może jednak mój znajomy Bartek Rutkowski, komandor, który o pokój walczy na świecie, walczy o to, żebyśmy my, chrześcijanie, dobrze czuli się na całym świecie, żebyśmy byli bezpieczni, a niestety nie ma na razie takiej możliwości, ale myślę, że może Bartek, tak.
1: Polecamy Państwu bardzo serdecznie. Zapraszamy dziś godzina 20 kanału YouTube Salve.net. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma taką historię do opowiedzenia, to gdzie dokładnie powinien się zgłosić?
0: W opisie każdego świadectwa można znaleźć informacje, adres mailowy, więc śmiało, drodzy Państwo, piszcie, dzielcie się swoimi historiami. Ja zapraszam do nowego studia świadectw.
1: A gdyby ktoś sobie pomyślał, nie no, Pani Kasiu, moja historia to taka zwykła jest, po prostu zwykłe życie wiary prowadzę.
0: Ile razy ja to usłyszałam, a później okazuje się, że tak zwany ogień, że to jest dokładnie to, czego inni potrzebują.
1: A jakby ktoś miał wątpliwości, to można zrobić tak, że opiszę swoją historię,
0: tak,
1: a ty powiesz, to się nadaje, to
0: tak,
1: się nie
0: tak,
1: nadaje?
0: Tak, oczywiście. Wiele razy mieliśmy taką sytuację i od razu mogę powiedzieć, wszystkie się nadawały.
1: Drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli macie kogoś takiego, kto może właśnie powinien wręcz swoje świadectwo opowiedzieć, to zapraszamy bardzo serdecznie do studia świadectw. Ja ci bardzo dziękuję za to spotkanie w poranku z Radiem Warszawa. No i obiecuję, że dzisiaj premiera, godzina 20. Pamiętajcie, ważne jest to, żeby też komentować, subskrybować kanał. To wszystko pomaga w tym, żeby to się niosło.
0: Oj, zdecydowanie tak. Za każdy rodzaj wsparcia bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję za modlitwę, bo czuć to.
1: Kasia Supełza-Boklicka, Salve.net, Studio Świadectw. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
2: A reklamujesz swoją firmę?
1: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
2: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
1: Naprawdę? W radiu?
2: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
3: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
4: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
5: od 23 do 25 października
4: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
0: Po reklamie.
7: Jest 9:30.
8: Wiadomości z życia Kościoła. Jan Rudzalewski. Za nami 26 dzień papieski. Przy świętej świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył w niedzielę przewodniczący Rady Fundacji arcybiskup Adrian Galbas. Podkreślił, że współczesnej młodzieży, zwłaszcza w niespokojnych czasach, trzeba okazywać coraz więcej miłości.
9: Kiedy papież Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat, pamiętamy go, papieża silnego, młodego, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ale powiedział to ktoś, kto już te drzwi dawno Chrystusowi otworzył. I potem 26 lat później, kiedy Jan Paweł II stoi w tę pamiętną niedzielę palmową w oknie Bazyliki Świętego Piotra, chce coś powiedzieć, chce pobłogosławić, nie może, ma dziurę w gardle, więc stoi i macha tą oliwną gałązką. I to jest ten sam człowiek. I to jest ta sama gorliwość. I to jest ten sam przekaz.
8: W kościołach w całej Polsce zbierano środki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną młodzież z ubogich rodzin i z małych miejscowości.
10: Wspieramy jak tylko możemy stypendystów. Zostają, jak skończą ten program stypendialny, lekarzami, prawnikami, dziennikarzami, inżynierami.
11: No dobra organizacja, dobra, bo to pomoc dla studentów, którzy nie mają ciężko, a są zdolni, no to trzeba takim ludziom pomóc.
12: Mam nadzieję, że w tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, gdzie widzimy, że mamy zapaść totalną wartości, jest ta młodzież, na którą warto stawiać i w nich jest ta nadzieja. I trzeba ich wspierać.
8: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku, upamiętnia pontyfikat Jana Pawła II poprzez upowszechnianie jego nauczania oraz wsparcie edukacji zdolnej młodzieży.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: To był kulminacyjny punkt obchodów 35. urodzin naszego radia. W sobotni wieczór świętowaliśmy jubileusz w katedrze warszawsko-praskiej. Obchody rozpoczęły msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, który podziękował za codzienne, dobre słowo niesione na falach radiowych.
13: Te ostatnie lata były takim naprawdę widzialnym staraniem o tę jakość przekazywanego słowa. I niech tak pozostanie. Można prosić o więcej.
8: Pierwszy raz można było usłyszeć nasz przekaz na początku października 1991 roku, przypominał dyrektor, redaktor naczelny ksiądz Mariusz Wadzik.
14: 1 października 1991 roku z odbiorników radiowych rozległ się sygnał katolickiego Radia Warszawa. Odbiorcy usłyszeli słowa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wypowiedziane ciepłym głosem księdza Tadeusza Łakomca, założyciela i pierwszego dyrektora stacji. Pierwszym programem nadanym przez rozgłośnię była transmisja mszy świętej z parafialnego kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie.
8: Wieczór zakończył koncert chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra. Papież Leon XIV w najbliższych dniach przejdzie operację płuc. Ojciec Święty poinformował o tym na zakończenie południowej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra.
15: Leon XIV po modlitwie poinformował, że lekarze wykryli u niego guz w płucach. Dodał, że guz został wykryty we wczesnym stadium rozwoju. Lekarze uznali, że trzeba przeprowadzić operację, więc pójdę za ich radą. Operacja jest planowana w najbliższych dniach. Leon XIV po modlitwie zaapelował, by umożliwić eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, by mogło dotrzeć do cierpiących głód. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: zerkam, czy nie pada. Nie, nie pada, ale zachmurzyło się i już coraz mniej liści na drzewach, a to dlatego, że trochę wiało, ale dzisiaj wiać mocno nie będzie.
0: Czyli parasole w ruch, moi drodzy. Można. Przydadzą się dzisiaj maksymalnie na termometrach 11 stopni w stolicy i w okolicy. W Otwocku o tej porze 8, podobnie w Grodzisku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim też 8, podobnie w Piasecznie 9, w Radzyminie i w Warszawie.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
17: Budzimy stolice i okolice.
16: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Przy naszym telefonie Marcin Bąk, autor audycji Kalejdoskop historyczny w Radiu Warszawa w każdy poniedziałek o godzinie 20:00 premiera. Cześć Marcin, dzień dobry.
2: Witam przede wszystkim wspaniałych słuchaczy radia, no i witam Ciebie. Cześć.
3: O czym dziś w programie?
2: O czym dzisiaj w programie? O tym, jaka jest szkoła, jaka była szkoła, jaka może będzie, jaka być powinna. Taka refleksja związana, czy garść refleksji związanych ze zbliżającym się Świętem Edukacji Narodowej, popularnie zwanym Dniem Nauczyciela, 14 dzień października, przypomnijmy, tak, to jest ten moment, kiedy uczniowie starają się podlizać, przynosząc różne kwiaty, prezenty nauczycielom. Nauczyciele mają wtedy taki moment właśnie refleksji nad swoim zawodem, a my dzisiaj rozmawiamy z doktorem Arturem Góreckim, historykiem, pedagogiem, człowiekiem, który i teorię i praktykę nauczania zna dość dobrze. Właśnie nad tym wszystkim, jak to kiedyś było, co szwankuje obecnie, co szwankowało kiedyś, bo to nie jest tak, że problemy szkoły zaczęły się dziś albo w zeszłym tygodniu, tylko ich korzenie tkwią często dość daleko wstecz.
1: No właśnie, historia może nas wiele nauczyć i może nam dać odpowiedzi na te pytania, które dzisiaj się rodzą także, a jest ich bardzo dużo w związku z sytuacją polskiej oświaty.
2: Tak, rzeczywiście, tyle że my patrzymy, mówiąc my, mam na myśli osoby związane, no, tak szeroko rozumianą, tradycyjną, patriotyczną stroną, my patrzymy na problemy dzisiejszej edukacji na ogół przez dokonania pani minister i jej ekipy, widzimy tą warstwę ideologiczną, to oczywiście jest ważne w kontekście pytań o przyszłość edukacji, o kondycję edukacji, w ogóle o samą instytucję szkoły, ale to nie są wszystkie problemy związane z tymi zmianami, które zachodzą na naszych oczach, dlatego że szkoła w ogóle na całym świecie staje przed bardzo poważnym pytaniem. Z tymi pytaniami będę, mam nadzieję, się w kolejnych audycjach jakoś mierzył z doktorem Góreckim. O co chodzi? Sztuczna inteligencja.
1: Marcinie, to chyba zostawimy to pytanie już na audycję, zapraszamy słuchaczy bardzo serdecznie dzisiaj.
2: Jasne,
1: o godzinie
2: tak
1: 20:00 Kalejdoskop historyczny,
2: zawsze,
1: a wszystkie
2: tak.
1: podcasty dostępne na stronie radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, Marcin, no, był z nami.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Mamy sporo utrudnień, a to wszystko związane z kolizjami. Teraz mamy dwie kolizje, do której doszło na południowej obwodnicy Warszawy. Zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Poznania, zderzenie czołowe z dwójka i zderzenie pojazdów kolejne w dość bliskiej odległości. Ma to swoje konsekwencje na mapie Warszawy, bo węzeł Konotopa i jego okolice. Tu mocne utrudnienia i problemy.
1: W Alei Prymasa Tysiąclecia stoicie od wysokości ulicy Obozowej aż do zjazdu w Jerozolimskie. Ciasno także wciąż w Jerozolimskich, ciasno na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika, ciasno także na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. Nieco lepsza sytuacja już na Czerniakowskiej, jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy. W Dolinie Służewieckiej stoicie do zjazdu w Aleję Wilanowską. Stoicie także wciąż na ulicy w Alei Jana Pawła II.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wczoraj był ważny dzień dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: I dla całej Polski także. Dzień Papieski za nami, a razem z nami telefonicznie ksiądz Dariusz Kowalczyk, prezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
3: Szczęść Boże, kłaniam się.
2: Proszę księdza, jak ten dzień przebiegał? Czy był pełen radości, tak jak się spodziewaliśmy?
3: Tak dokładnie było. Rzeczywiście jest bardzo dużą przyjemnością obserwowanie naszych stypendystów w akcji w różnych miejscach, jak naprawdę przygotowują wiele wspaniałych inicjatyw, ale przede wszystkim spotykają się z wiernymi w parafiach i docierały do nas sygnały, naprawdę mnóstwo sygnałów, że to było bardzo piękne. Ludzie widzieli młody Kościół, widzieli ludzi ambitnych, chcących się rozwijać, ale przede wszystkim budować swoje życie na Bogu, na Kościele. To jest coś pięknego.
2: A jak wyglądały te pikniki parafialne, rodzinne, które także były przez młodych przygotowane? Czy te wydarzenia też się udały?
3: Tak, bardzo. One zresztą w ogóle zawsze cieszą się dużą popularnością. Przede wszystkim rodzice, wychodząc z kościoła, tam wysyłają swoje dzieci, razem sobie chodzą. No i oczywiście malowanie twarzy, czy tam jakiś szpital pluszowego misia, czy inne rzeczy, to jest coś wspaniałego. Co roku zresztą wymyślałem jakieś nowe atrakcje, jakieś balony, inne rzeczy. Dla dzieci jest to bardzo fajne, a przede wszystkim rodzina może spędzić czas właśnie po mszy świętej przy kościele. No i właśnie z tymi młodymi, wspaniałymi ludźmi. No, rzeczywiście bardzo udane rzeczy.
1: Ale młodzi, wspaniali ludzie to doskonale też widzą ci, których zapytali nasi reporterzy, którzy wskazują, że to przyszłość naszego narodu, a w tę przyszłość trzeba inwestować.
3: Dokładnie tak, zwłaszcza, że mając nawet tę świadomość, że mamy w Polsce znakomite programy, czy rządowe, czy organizacji trzeciego sektora wspierające rodziny, które wymagają wsparcia, to jednak żaden system nie jest w stanie tego zabezpieczyć w sposób perfekcyjny. Na przykład jest mnóstwo rodzin, które właśnie wymagają wsparcia, które są niepełne, czasami jakieś dysfunkcyjne. Jest też po prostu czasami wielodzietne, które wymagają więcej nakładów i środków. Niezależnie od tego, jaka jest rodzina, czasem rzeczywiście rodzą się wspaniałe, utalentowane, wybitne dzieci i trzeba im pomóc. Jeżeli im nie pomożemy, no to niestety oni sami się nie rozwiną w taki sposób, jakby mogli. Straci rodzina, ale szerzej popatrzmy, tak naprawdę patriotycznie i kościelnie. Straci Kościół, straci nasza ojczyzna. A jeżeli właśnie, tak jak w tej akcji widać, że ludzie to rozumieją, no to my naprawdę wszyscy zyskujemy, bo zyskujemy wykształconych, światłych ludzi.
1: Dlatego tak ważna misja jest Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i bardzo za nią dziękujemy.
2: Prezes zarządu Fundacji, ksiądz Dariusz Kowalczyk był razem z nami o poranku. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję, to ja dziękuję za wpłaty, dziękuję za to, że jesteście z nami. Dziękuję Państwu za pomoc.

0: I znów syreny wyły, ale proszę się nie obawiać, to ćwiczenia. Syrena 2026, tak się chyba nazywają, do 16 października może być, ale możemy założyć, że jest to, to był takie fanfary na wejście Zofii Kozerawskiej.
1: Dzień dobry.
2: Nie, niech to nie będą takie fanfary.
1: Nie chcę takich.
0: Nie chcesz?
1: Nie chcę.
0: No to dobrze. No to nie będzie.
2: Niech to będą
1: tylko Garu myślałam, że śpiewał dla mnie, że to
0: Weronika Ostrowska,
2: Jarek Wydra.
0: Do usłyszenia, Zofia teraz będzie. O.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Ja mam podobne wspomnienia, kiedy podchodzi do mnie nowa pani dyrektor w Wołominie przedszkola i mówi: a ksiądz mnie do pierwszej komunii świętej przygotowywał.
5: Drodzy Państwo, więcej takich historii na antenie Radia Warszawa o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Gościmy we wspaniałej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, a są z nami
4: ksiądz Witold Gajda,
6: Edyta Makowska,
7: Jola Pietrzak,
8: Agnieszka Dębowiak
9: i Krzysztof Kisieliński.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
3: Zapraszamy. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Minuta po 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Byłe współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczyka. Były wiceminister miał stosować mobbing. Unia Europejska ma dziś zatwierdzić nowe sankcje na Rosję. W serwisie też niezwykłe odkrycie na Ukrainie. Chodzi o trenę Jana Kochanowskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Miały być zastraszane, poniżane, a nawet uderzane. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Oskarżają go o mobbing i przemoc. Jedną z nich był wiceminister rolnictwa, miał też namawiać do zażywania narkotyków. Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu. W szeregach partii nie ma miejsca dla osób stosujących przemoc wobec kobiet, powiedziała rzeczniczka ugrupowania Dorota Łoboda. Podkreśliła, że jeśli zarzuty i nagrania potwierdzające relacje okażą się prawdziwe, wobec posła zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.
5: Z całą pewnością służby zbadają wiarygodność materiałów, z całą pewnością prokuratura też zajmie się tymi zarzutami. Jeśli one okażą się choćby w części prawdziwe, to jest to absolutnie sprzeczne z wartościami Koalicji Obywatelskiej, a dla mnie osobiście każdy przejaw przemocy wobec kobiet jest rzeczą dyskwalifikującą.
4: Zawieszenie to za mało. Bardziej zdecydowanych kroków oczekuje europosłanka PiS Anna Zalewska.
6: To naprawdę groźny i ciężki rodzaj przestępstwa. Zawieszenie to za mało. Myślę, że należy tutaj publiczne potępienie.
4: Były wiceminister rolnictwa odpowiada, że to pomówienia. Michał Kołodziejczak był wiceszefem resortu do połowy 2025 roku. Wcześniej był założycielem i prezesem fundacji AgroUnia, która organizowała protesty przeciw polityce rządu w kwestiach rolniczych.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Unia Europejska zatwierdzi dziś rekordowe rozszerzenie sankcji na Rosję. Na czarną listę ma trafić prawie 1600 osób i firm, co zwiększy jej obecny rozmiar o połowę. Restrykcje obejmą przede wszystkim rosyjski przemysł zbrojeniowy, w tym firmy z branży elektronicznej, chemicznej, lotniczej i rakietowej. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów spotkają się w Luksemburgu. Mówią też zaostrzenie zasad wjazdu Rosjan do Unii. Chodzi m.in. o ograniczenia wizowe oraz większą kontrolę rosyjskich dyplomatów w strefie Schengen w związku z podejrzeniami o udział w działaniach sabotażowych i dezinformacyjnych.
1: Sport na Mazowszu.
4: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 w hicie 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Po jednym golu dla klubu z Warszawy strzelili Łukasz Zdziawiński i Rafał Adamski. Ten ostatni jest zadowolony ze swojej postawy. Ma nadzieję, że Legia jak najdłużej pozostanie niepokonana.
7: Na pewno będziemy do tego dążyć. No, to chodzi w piłce. Każdy mecz jest najważniejszy, najbliższy i tu liczy się każdy kolejny mecz. Wybierać w przyszłość możemy, ale to nam nic nie da. Trzeba się skupić na każdym kolejnym meczu.
4: Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Lechem Poznań i trzecią Legią Warszawa. Przez lata ich znaczenie stanowiło zagadkę. Okazało się, że tajemnicze inskrypcje na zamku w Złoczowie pod Lwowem to fragment wierszy Jana Kochanowskiego. W ich rozszyfrowaniu pomogło wykorzystanie sztucznej inteligencji.
8: Dwa kilkutonowe głazy przywieziono na zamek w Złoczowie w obwodzie lwowskim w latach 90. ubiegłego wieku. Pochodziły z lasu we wsi Nowosiłki, także w obwodzie lwowskim. Wyryte na nich zdobienia, ale też neogotyckie litery wskazywały na to, że pochodzą z XIX wieku. Litery przedzielone kropkami nie układały się w konkretne słowa. Po wykorzystaniu technologii AI okazało się, że napis to cztery wersy renesansowego trenu 12 Jana Kochanowskiego, stworzonego przez poetę po śmierci córki. Wiersz umieszczono na głazach najprawdopodobniej jako epitafium. Kamienie z zaszyfrowanym trenem są więc nagrobkiem lub mogiłą symboliczną. Kto i kogo w ten sposób starał się upamiętnić, wciąż jednak pozostaje tajemnicą.
4: O szczegółach mówił Paweł Buszko.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Przyszła ta jesień w swojej drugiej fazie, czyli nieco chłodniej, ale ciągle pięknie. 8 stopni w Mińsku Mazowieckim, teraz podobnie w Ożarowie Mazowieckim i w Otwocku, ale też w Grodzisku Mazowieckim, w Piasecznie i w Pruszkowie, a w Warszawie 9 stopni. Tak też jest w Legionowie, Nowym Dworze i w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to 11 stopni, sporo chmur, mało słońca i może z tych chmur popadać deszcz. Towarzyszy nam też umiarkowany wiatr, który wieje z zachodu.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. 6 minut po godzinie 10. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Ach, te liście spadające na nasze głowy i na nasze samochody. Coś pięknego, ja to bardzo lubię. I nie szkodzi, że jest troszkę bardziej szaro. Bardzo piękna jesień. Pan Bóg sprawił, że zmieniają się pory roku, więc nie może w tym być nic złego. Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Piotr Rubik rozpoczyna muzycznie nasze spotkanie. 6 minut po 10.

0: Electric Light Orchestra za nami 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół Katolicki wspomina m.in. Carlo Acutisa. Carlo Acutisa, dla którego różaniec był jego życiowym programem. Chciał naśladować takiego Jezusa, jakiego Maryja pokazuje w tajemnicach różańcowych. No i udało się. Zwykły chłopak, można powiedzieć, który lubił to, co lubią chłopaki, grać w piłkę, lubił komputery, które wtedy się pojawiły i nowe technologie. No ciekawe, co tam dzisiaj by śmigał, jeśli chodzi o internet i co by nam mówił i podpowiadał. Uwielbiał zwierzęta, miał psy, koty, miał też rybki, chodził do zwykłej szkoły, miał normalnych kolegów. No właśnie, ale chciał żyć dla Boga i traktował poważnie słowa Ewangelii. Różaniec był dla niego codzienną modlitwą, ofiarował się Matce Bożej z Pompeji, kiedy był małym chłopcem i ten akt oddania bardzo często powtarzał, wsłuchiwał się w słowa Maryi, które przekazała dzieciom z Lourdes i w Fatimie, a w obydwu tych miejscach Maryja mówiła dużo o różańcu i prosiła, żebyśmy modlili się na różańcu. Tak też robił codziennie, wspierał ubogich i codziennie uczestniczył w Eucharystii. Powiedział to zdanie, które już dziś chyba wszyscy znamy, że Eucharystia jest autostradą do nieba. I tak sobie dzisiaj myślałam o tej autostradzie, że autostrada sama w sobie też jest taką przestrzenią, na której się po prostu przyjemnie jedzie. Nie tylko, że szybko, ale po prostu przyjemnie. Tak czy inaczej, święty Carlo Acutisie, módl się za nami i za wszystkimi młodymi, których mamy w naszych sercach. Myślisz, że to zna.

0: To Rod Stewart na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po 10, a teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Chrystus, który trwa na tych ziemiach od 1000 lat, przyszedł do was wraz z posługą świętego Wojciecha. Wyrósł na fundamencie jego męczeńskiej śmierci i trwa. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. On jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami. Panie, zostań z nami. Tak mówili uczniowie, którzy spotkali Chrystusa zmartwychwstałego na drodze do Emaus, a serce w nich falało, gdy rozmawiał z nimi i pisał im wyjaśnia. My dzisiaj pragniemy powtórzyć ich słowo. Panie, zostań z nami. Spotkaliśmy Cię na długiej drodze naszych dziejów. Spotykali Cię

dziadkowie nasi z pokolenia na pokoleniu umacniałeś ich Twoim słowem przez życie i posługę Kościoła.

0: To była Jennifer Lopez. Za 28 minut będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, dzisiaj wspominamy świętego Karla Akutisa i w związku z tym pomyślałam sobie, że może już macie jakieś doświadczenia, może już wsparł was w modlitwie w jakichś sprawach. Często właśnie mówimy, że w sprawach młodych, których kochamy, o których się troszczymy, martwimy, bo był młody i będąc młodym umarł i wierzymy, że żyje i wspiera nas. Kościół potwierdził, że jest świętym, więc jeśli macie jakieś takie doświadczenia z Karlem Akutisem, to dajcie znać, dziś jest dobry dzień, żeby inni o nim usłyszeli i usłyszeli, w jakich sprawach warto się zwracać, żeby wstawiał się za nami przed obliczem dobrego Boga. Także jeśli chcielibyście coś powiedzieć o świętym Karlu Akutisie, bardzo proszę, 512-700-444, 512-700-555. Można też napisać, oczywiście, przypominam, że czytam też te SMS-y, wszystkie wiadomości, można też nagrać głosową wiadomość, też powinna tutaj dotrzeć. Można też wysłać maila, jeśli opowieść jest zbyt długa na pisanie, a nie macie szans albo możliwości, albo siły na to, żeby zadzwonić i powiedzieć osobiście, to bardzo proszę, antena@radiowarszawa.com.pl. Czekam na słowa o Karlu Akutisie, dlaczego warto zwracać się do niego i prosić, żeby wstawiał się za nami i co już wam tam uprosił u naszego kochanego ojca. Za 26 minut będzie godzina 11.

0: Za 20 minut będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Pytałam o doświadczenia z Carlo Acutisem i napisała do mnie pani Marianna, że jeszcze nie prosiła świętego Karla o pomoc, ale w najbliższym czasie będzie chciała, dlatego że robi plakaty dla swojej wspólnoty i nie chce, żeby były robione przez AI. Święty Karlo, staw się za nami. Dołączam się do tej modlitwy i do tej inicjatywy bardzo dobrze. Wiem, że dzisiaj rano w poranku też ten temat był podjęty w związku z tym, że dziś jest też Dzień Bezpiecznego Komputera i słyszałam, że Weronika Ostrowska mówiła o Asi Popławskiej, która udostępnia swoje przepiękne zdjęcia, ponieważ Asia jest fotografem, jest też redaktorką, także słuchajcie, piękne zdjęcia, które zrobiła ich dużo i udostępnia parafiom i wspólnotom, wystarczy się do niej odezwać i z tych zdjęć skorzystać, żeby plakaty były wyjątkowe i prawdziwe, nie wygenerowane sztucznie, tylko naprawdę. Oczywiście sztuczna inteligencja pomaga, może podpowiadać, jak to zrobić, ale jak zrobimy sami, to inaczej będzie smakować i oczom, i docierać do serc, myślę, że też. Mietek Szcześniak i Kaja już teraz na 106.2 FM. Za 18 minut będzie 11.

0: Level 42. Za 10 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś wspominamy świętego Karla Akutisa i dlatego czekam na Wasze świadectwa dotyczące jego wstawiennictwa. Czy warto się do niego zwracać? Dajcie znać. 512 700 555. Czekam. Ale w środę będziemy wspominać świętą Teresę od Jezusa, Teresę Wielką tak zwaną. I w związku z tym od dziś do środy, dziś, jutro i w środę o godzinie 18 msze święte z konferencjami, ponieważ rozpoczynamy triduum przed uroczystością świętej Teresy od Jezusa. Te msze święte z konferencjami, które wygłosi ojciec dr Marek Kotyński, znany słuchaczom Radia Warszawa bardzo dobrze, odbędą się w kaplicy klasztoru Karmelitanek Bosych przy ulicy Wolskiej 27/29. Dziś, jutro i pojutrze o 18 w kaplicy sióstr Karmelitanek Bosych przy Wolskiej 27/29 warto włączyć się w to triduum przed uroczystością świętej Teresy od Jezusa. Tracy Chapman już teraz na antenie Radia Warszawa.

0: Oj. Piosenka Młodych Wioślarzy już za nami, Kult i Kazik. Za 2 minuty będzie godzina 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się instytucji szkoły, jak ona wyglądała na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem w tej rozmowie będzie dr Artur Górecki, naukowiec, historyk, pedagog. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Kiedy w latach 50. politycy w Stanach Zjednoczonych nie mogli się dogadać, postanowili się modlić. Tak powstała tradycja Prayer Breakfast, która dziś trwa w 180 krajach świata, w tym w Parlamencie Europejskim. Kilka dni temu taka modlitwa po raz drugi odbyła się w Polsce.
4: Wszechmogący Boże, Ty jesteś Panem historii. Stajemy dziś przed Tobą. Daj nam serca mądre i wierne. Przez Chrystusa Pana naszego.
3: Amen. Relacja z tego wydarzenia, rozmowy z politykami, z przedstawicielami kościołów ekumenicznych na antenie Radia Warszawa dziś po 22. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
6: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
7: A reklamujesz swoją firmę?
6: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
7: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
6: Naprawdę? W radiu?
7: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
1: Reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Prokuratura Okręgowa przyjrzy się doniesieniom o Michale Kołodziejczaku. Do Watykanu płyną wyrazy wsparcia dla papieża. Leon XIV ma przejść operację. Jeże szykują się do zimy. Specjaliści apelują o ostrożność przy jesiennych porządkach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pod lupą śledczych. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
9: W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
8: Rzecznik wyjaśnił, że w tym czasie powinien zostać zgromadzony materiał dowodowy, który uzasadnia decyzję o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania.
9: Na dalszym etapie będziemy chcieli przesłuchać osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, jako osoby, które mają istotną wiedzę na temat różnych zachowań, które mogą wypełnić znamiona przestępstwa.
8: Z nagrań, które opublikował Kanał Zero, wynika, że Michał Kołodziejczak miał zastraszać i poniżać współpracujące z nim kobiety. Jedną z nich, były wiceminister rolnictwa, miał namawiać do zażywania narkotyków. Po tych doniesieniach klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił Michała Kołodziejczaka w prawach członka.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Teraz Watykan. Z całego świata napływają tu wyrazy wsparcia i zapewnienie o modlitwie za papieża Leona XIV. W najbliższych dniach Ojciec Święty ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Zabieg odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli. Pobyt w szpitalu ma potrwać około tygodnia. O zdrowie papieża modlą się biskupi, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Malty i Urugwaju. Apel o modlitwę wystosował również arcybiskup Tadeusz Wojda. Słowa wsparcia przekazali także prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Leon XIV sam poinformował wiernych o chorobie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Podkreślił, że zmianę wykryto na wczesnym etapie. Planowana na listopad podróż apostolska do Ameryki Południowej pozostaje aktualna, ale jej realizacja będzie zależała od przebiegu leczenia i rekonwalescencji.
10: To dzieje się w okolicy.
8: A teraz Warszawa. 16-latek chciał wynająć cudze mieszkanie. Policjanci zatrzymali mężczyznę podającego się za właściciela nieruchomości. O sprawie mówi podinspektor Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji.
11: Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali informację, że jakiś mężczyzna zamierza wynająć cudzy apartament. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca zamieścił ogłoszenia na jednym z portali internetowych, podając się za właściciela i oferował wynajem mieszkania na okres 6 miesięcy za kwotę 40 tysięcy złotych. Kiedy miało dojść do spotkania i podpisania umowy najmu, policjanci zorganizowali działania. Funkcjonariusze dotarli do młodego mężczyzny, który próbował oszukać wynajmującego. Okazał się nim 16-latek.
8: Nieletni skrupulatnie przygotowywał się do spotkania z najemcą, próbował ukryć swój prawdziwy wizerunek.
11: Młody mężczyzna na głowie miał założoną czarną perukę, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Nieletni został doprowadzony do policyjnej izby dziecka. Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich zgromadzili materiał dowodowy w kierunku usiłowania oszustwa, który został przekazany z wnioskiem do sądu rodzinnego.
8: 16-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Jeże szykują się do zimowego snu. Zwierzęta jeszcze intensywniej żerują i nabierają niezbędnej masy, ale już rozglądają się za miejscem, gdzie przejdą hibernację. Jeżeli mamy ogród, możemy im w prosty sposób pomóc, mówi Paulina Sewryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród.
12: Z pogojniejszej części ogrodu, jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, będziemy robić przycinkę jesienną z drzew i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
8: Ważne, by uważać przy sprzątaniu gałęzi. Do ośrodków rehabilitacji często trafiają jeże zranione na przykład widłami, czy nawet poparzone w wyniku spalania opadłych liści.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 8 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 9 w Legionowie, Nowym Dworze, Pruszkowie, Piesecznie, w Grodzisku też 9 i w Otwocku, i w Ożarowie, i w Wołominie, a w Warszawie 10. I to jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum, czekamy na 11 stopni. Towarzyszy nam słońce schowane za chmurami, dziś odpoczywa, z tych chmur może popadać po południu i słońce raczej nie będzie się wynurzać często zza chmur. Wiatr póki co umiarkowany, ale będzie silniejszy.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, jak się macie, kochani słuchacze Radia Warszawa? Zofia Kozrawska z tej strony. Ja pytam i czekam na wieści od Was, co robicie, jak Wam minął weekend, czy dobrze się bawiliście podczas naszych uroczystości. Dziękujemy za Waszą obecność raz jeszcze i zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę tutaj na antenie Radia Warszawa z muzyką i ze słowem, które podnosi na duchu. Zapraszam. A na początek The Police. 6 po 11.

0: No właśnie, chłopaki, Kuba i Kuba, niech płaczą częściej. 12 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, chłopaki też mogą płakać. Słuchajcie, przeczytałam wczoraj na profilu Romana Zięby, którego może znacie, jest pielgrzymem, jest też autorem książek, ale też pisze ikony i dzieli się swoimi przemyśleniami, swoimi modlitwami też. I właśnie u niego przeczytałam taką modlitwę uwolnienia od lęku, a tyle tego lęku naokoło. Modlitwę inspirowaną duchowym odkryciem w Manopello i programem 12 kroków. Boże Ojcze, proszę uczyń mnie zdolnym dostrzec, kim jestem w Twoich oczach i co potrafię, gdy idę z Tobą. Pomóż mi przyjąć Twój plan dla mojego życia, ten dla mnie najlepszy, który prowadzi do prawdziwego szczęścia. Zabierz mój lęk. Niech przestanę skupiać się na walce z ciemnością i pójdę za światłem, którego teraz jeszcze nie widzę. Z Tobą pokonam przeszkody, które stoją na drodze do całkowitego poddania się Twojej świętej woli. Naucz mnie ufać. Ufać Ci nawet wtedy, gdy nie widzę jeszcze drogi. Daj mi odwagę, bym nie uciekał przed tym, do czego mnie wzywasz, lecz z otwartym sercem przyjął wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Wtedy lęk ustąpi, a ja stanę się Twoim uczniem wolnym, ufającym i gotowym pójść tam, dokąd mnie posyłasz. Prowadź mnie, Ojcze, niech się spełni we mnie Twoja wola, a nie moja. Amen. Tę modlitwę możecie znaleźć w mediach społecznościowych Romana Zięby i jak widać, chłopaki mogą płakać, mogą czuć bezsilność i mogą prosić Boga o wszystko. I aby to robili.

0: Oczywiście Sanach i Vito Bambino. 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zakończenie. Punkty 232 i 233. W obietnicach transhumanizmu i niektórych nurtów posthumanistycznych, dążących do człowieczeństwa ulepszonego i niemal odcieleśnionego, rozpoznajemy pragnienie, które dotyczy także i nas, potrzebę życia pełniejszego, mniej narażonego na słabość i cierpienie. Wcielenie otwiera jednak inną drogę, podczas gdy dawne i nowe ideologie popychają człowieka ku technicznemu przekraczaniu ograniczeń i ku wynoszeniu się ponad innych w celu umocnienia panowania. Misterium Syna Bożego, który wkracza w naszą kondycję, opowiada o ruchu przeciwnym. Żywy Bóg wstępuje w naszą historię, aby wyzwolić nas z wszelkiej niewoli. Bierze na siebie naszą słabość i przekształca ją w miejsce zbawienia. Nie ma takiej chwili ani takiego stanu człowieka, który byłby niegodny Boga. Zgodnie z nauczaniem naszej wiary mamy i adorujemy w naszych misteriach Boga, który rodzi się w żłobie, Boga, który żyje i przemierza Judeę, Boga, który umiera na krzyżu, Boga umarłego, który spoczywa w grobie. Przyszłość ludzkości znajduje więc swoje kryterium w zdolności przyjęcia tego Bożego sposobu stawania się bliskim, współdźwigania ciężaru świata i przemieniania relacji od wewnątrz. O cudzie, człowiek jest Bogiem, a ten Bóg człowiek przechodzi przez wszystkie te stopnie, znosi wszystkie te stany i je uszlachetnia, uświęca, przebóstwia w sobie samym. Tym, co zbawia człowieka, jest miłość Boża, która wstępuje aż do najdelikatniejszego punktu ludzkiej historii i odnawia ją, poczynając od głębi. Dlatego ja, jako wierzący pośród wierzących, zapraszam do kontemplacji w obliczu Syna wspaniałego człowieczeństwa, które rzuca światło także na epokę AI. W Chrystusie rozumiemy, że człowiek jest powołany, by być współpracownikiem w dziele stworzenia, a nie zrezygnowanym widzem procesów technologicznych, które ograniczają jego wolność i odpowiedzialność. Godność, którą Duch Święty

rzeźbi w każdym z nas. Wyraża się również w zdolności do krytycznego myślenia, do dokonywania wyborów i do bezinteresownej miłości oraz do wchodzenia w autentyczne relacje. Żaden system obliczeniowy, choćby najbardziej wyrafinowany, nie rodzi serca zdolnego się ofiarować ani sumienia zdolnego rozeznawać dobro. Nawet gdy maszyny osiągają niezwykłą wydajność, centrum historii pozostaje ludzkie oblicze, które domaga się, by na nie spojrzeć. To ludzkie oblicze jest pełnią, ku której zmierza historia. Jest tajemnicą rekapitulacji, pewnością, że Ojciec postanowił przywrócić wszystko Chrystusowi, jedynej głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi.

0: Koło Fortuny i Wiktor Dyduła. Za 25 minut będzie 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wielkie zaskoczenie podczas modlitwy Anioł Pański wczoraj. Wierni przekazują papieżowi, że jesteśmy z Tobą, modlimy się, więc i my, jako Ci wierni, módlmy się w intencji papieża Leona. I tak codziennie pewnie bardzo potrzebuje naszej modlitwy. Dobrze byłoby mieć ją wpisaną w swój kalendarz dnia. Tak sobie pomyślałam wczoraj, słysząc te jego słowa. No i właśnie ci, którzy byli na placu, to mówili, że to było tak, jakby przekazywał tę wiadomość własnej rodzinie. I kiedy usłyszeli od Leona 14, że czeka go operacja, więc zaskoczenie szybko ustąpiło miejsca modlitwie i życzeniom powrotu do zdrowia. Otaczamy go miłością i modlitwą. Niech szybko odzyska siły. Tak mówią pielgrzymi dla Vatican News. Możecie sobie jeszcze przeczytać na stronach Vatican News więcej słów od pielgrzymów. Zachęcam siebie i Was, żeby ogarniać papieża Leona modlitwą i jego lekarzy też. Bill Withers na 106.2 FM, 24 minuty przed 12.

I jesteśmy taką jedną rodziną, która ma właśnie tak, że może siebie nawzajem rozumieć. Golec Orkiestra. Wszystko nam to wyśpiewali. 17 minut zostało do godziny 12, a dziś jeszcze można wziąć udział w rekolekcjach przed ustanowieniem sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. To ten kościół, rekolekcje znajdują się w kościele seminaryjnym w Warszawie przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 52-54 o godzinie 18:30 i jeszcze dziś msza święta i ksiądz Piotr Staniewicz będzie dzisiaj głosił homilię.

0: Zmartwychwstał. Jezus pokonał śmierć. Czy może być lepsza wiadomość? Posłuchajmy teraz słowa Bożego przygotowanego przez dobrego Boga na dziś dla mnie i dla Ciebie. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ojciec Dariusz Pielak, werbista, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar, natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólu wrodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
2: Nauczanie świętego Pawła o wolności nie jest rozważaniem teoretycznym, ale odpowiedzią na bardzo poważny problem, który nurtował pierwotnych wyznawców. Czy, aby stać się chrześcijaninem, konieczne jest przyjęcie wszystkich przepisów Starego Prawa? Święty Paweł nauczał, że nie, bowiem ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Jego śladami podążali jednak inni nauczyciele i starali się przekonywać nieutwierdzonych jeszcze w wierze neofitów, że bez zachowania przepisów czystości rytualnej nie można mówić o jakiejkolwiek wierze. Święty Paweł przeciwstawia temu stanowisku prymat zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nie oznaczało to wcale, że od tej pory cały Stary Testament stracił aktualność. Wręcz przeciwnie. Zaczął on świecić nowym blaskiem doktryny duchowej i moralnej, oświeconej blaskiem zmartwychwstania. W czci oddawanej Bogu na drugi plan schodzą kwestie związane z zewnętrznymi przejawami wiary, bo Bóg pragnie wyznawców czczących Go w duchu i prawdzie. Pokusa religijności na pokaz i pragnienie zapewnienia sobie względów u Boga przez zewnętrzne praktyki nie ustała i w naszych czasach. Rozmyślajmy więc o właściwym sensie chrześcijańskiej wolności i żyjmy tym wielkim darem.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęłaś z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
0: Amen. Amen. 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Artur Frey.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
1: Przysłuchując się niegdyś rozmowie dwóch mężczyzn uczestniczących w spotkaniu pewnej katolickiej wspólnoty, doznałem niemałego zdziwienia. Ożywiony dialog przerodził się w spór, a nawet kłótnie. Który święty Kościoła ma większą skuteczność, do którego o wiele lepiej się jest modlić, a w końcu który z wymienionych szczęśliwych przyjaciół Boga zostawił właściwe wskazania, jak należy postępować, aby kroczyć prostą drogą do nieba. Ta rozmowa przekuta w scysję dała mi wiele do myślenia na temat rzeczywistej, najprostszej drogi do Ojca. Doszedłem do wniosku, że wielu jest pięknych i czcigodnych świętych, którzy w różnorodny sposób wskazują nam drogę do Ojca, ale łączy ich wspólny mianownik – Jezus, odwieczne Słowo Ojca. To dopiero godny uwagi fundament wiary, niekiedy wręcz nagminnie lekceważony. Brakuje ci w życiu wyrazistych i właściwych znaków? Popatrz na znak krzyża. Tam dokonał się cud miłości, do którego świat mimo tylu lat wciąż jeszcze nie dorósł, który jest wielokrotnie lekceważony czy pomijany. To jest mój znak, prawdziwa brama do nieba.

0: Delirious już za nami, 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice, gorące źródła.
0: Najchłodniej w Mińsku 9 stopni, 10 w Otwocku, 11 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze i Pruszkowie, ale też w Piasecznie, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim. I raczej cieplej nie będzie. Temperatura po południu będzie spadać, a to za przyczyną deszczu, którego możemy się spodziewać. Coraz więcej szarych chmur nad naszymi głowami, słońce już gdzieś tam daleko przewiane tym wiatrem z zachodu. Umiarkowanym, ale w porywach silniejszym.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
0: Dzień dobry kochani, jak się macie? 11 minut po 12 poniedziałkowe popołudnie rozpoczęliśmy tak bardzo delikatnie, bo to takie popołudnie o 12 to jeszcze nie wiadomo, czy można je tak nazywać nawet, więc tak po cichutku. Ale to już ten czas jesienny, kiedy wyciągamy ulubione kubki, w których można pić dużo gorącej herbaty i pysznej, pachnącej kawy. No i cóż, siadać pod kocykiem, czytać książki, słuchać radia? Także robimy sobie takie Café de Paris. Dawid Kwiatkowski już teraz na 106,2.

0: 21 minut po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I wspólna kawa z Weroniką Ostrowską. Cześć, dzień dobry raz jeszcze.
2: Gdzie jest moja kawa?
0: Wyszła.
2: Kuchnio.
0: Zapraszam. Ja mam kawę, a ty jesteś wspólna do kawy.
2: No dobrze, niech tak będzie. Ja za chwilę rzeczywiście tę kawę wypiję, ale chciałam tutaj zaprosić i przypomnieć wam, słuchacze, o tym, że Radio Warszawa oczywiście jest w eterze na 106,2 FM. Jesteśmy także na stronie radiowarszawa.com.pl, ale od niedawna też w takim szerszym zakresie na YouTubie działamy. Kanał YouTube Radia Warszawa. Dokładnie tak. Radio Warszawa wpisujecie w wyszukiwarkę YouTube'ową i tam wyskoczy wam znane logo Radia Warszawa. Dlaczego warto tam zajrzeć? Dlatego, że warto odpowiedzieć sobie na ważne pytania dotyczące spowiedzi. Czasami takie proste pytania chcemy zadać i ja tak trochę czuję się waszą orędowniczką w tych prostych pytaniach. Czasami niektórzy się wstydzą, ja się nie wstydzę. Jestem dziennikarką, to mogę nawet proste pytanie zadać i takie pytania zadawałam księdzu Dawidowi Sychowskiemu o spowiedź. Czy księża czasem podczas spowiadania się nudzą? Czy bywają zmęczeni przy ołtarzu? I czy czasem... No właśnie, zdarza im się też Eucharystię tak pobieżnie odprawiać. I co zrobić, żeby było lepiej? O tym wszystkim w rozmowie na kanale YouTube Radia Warszawa pod tytułem Boisz się spowiedzi? Ta rozmowa daje do myślenia. Wejdźcie tam koniecznie i obejrzyjcie.
0: Dziękuję.

0: James Blunt już za nami. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie napływają z całego świata do papieża. W najbliższych dniach Leon XIV ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Zabieg ma odbyć się w rzymskiej klinice Gemelli. Watykan zapowiada, że pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia.
2: O zdrowie Leona XIV modlą się biskupi ze Stanów Zjednoczonych, Malty i Urugwaju. Przewodniczący włoskiego episkopatu, kardynał Matteo Zuppi, zapewnił papieża, że nie jest sam w tym trudnym momencie, a arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do rodaków o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu papieża do zdrowia. Słowa wsparcia przekazali również prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Włoskie media zwracają uwagę na otwartość Leona XIV, który sam poinformował wiernych o chorobie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Piszą też o zaskoczeniu. Papież podkreślił, że zmianę wykryto na wczesnym etapie i poprosił o modlitwę. Na razie nie podano dokładnej daty operacji. Aleksandra Nietopiel, Rzym.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W sanktuarium Jezusa Nazareńskiego przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych na warszawskim Solcu trwają uroczystości związane ze wspomnieniem hiszpańskiej mistyczki świętej Teresy od Jezusa. Centralnym punktem przygotowującym do tego wydarzenia będzie Triduum, które zaplanowano od dziś do środy. Każdego dnia o 18:00 odprawiana będzie msza święta, podczas której homilię wygłosi karmelita bosy ojciec Wojciech Ciak. Tegoroczne rozważania będą poświęcone rodzinie świętej Teresy, a główne uroczystości odbędą się w czwartek w liturgiczne wspomnienie świętej Teresy od Jezusa. O 18:00 będzie odprawiona msza święta ku jej czci, a po Eucharystii rozpocznie się inauguracja roku akademickiego 2026-27 Instytutu Duchowości Karmelitanum. Stolica będzie miała nowe sanktuarium. Kościół seminaryjny przy krakowskim przedmieściu otrzyma tytuł Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. W świątyni są dwa obrazy otaczane szczególną czcią, wskazuje wieloletni wikariusz rektorski kościoła ksiądz Wiesław Kądziela. Pierwszy z nich to obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci.
4: Król Jan Kazimierz otrzymał go w darze i przekazał przez prefekta Mennicy Królewskiej znoszonemu w tych latach kościołowi karmelitów. Był rok 1664. Opiekowało się nim Bractwo Dobrej Śmierci. Podczas powstania warszawskiego kościół seminaryjny wraz z budynkiem seminarium stał się miejscem schronienia dla okolicznej ludności i szpitalem powstańczym. Obraz był narażony na niebezpieczeństwo. Chciano zabezpieczyć go przed zniszczeniem, wynosząc go do piwnicy seminarium. Tu niestety spłonął wraz z częścią budynku.
1: Obecnie w kościele znajduje się kopia obrazu namalowana w 1987 roku przez profesora Mariana Paciorka. Drugi z obrazów to Zwycięska Królowa Różańca Świętego. Przed tym właśnie obrazem dziękowano za zwycięskie bitwy polskiego oręża.
4: Jej stawiennictwu przypisywano wiele zwycięstw. Było to miejsce modlitwy dziękczynnej za zwycięstwo pod Kłuszynem, za obronę Jasnej Góry, za Chocim i za Wiedeń. Nie zapominało o tej modlitwie dziękczynnej założone tu przez dominikanów obserwantów arcybractwo różańcowe, które cieszyło się wielką popularnością wśród mieszkańców Warszawy.
1: W kościele trwają obecnie rekolekcje, a główna uroczystość pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa zaplanowana jest na jutro na 18:30.

0: Eni, to naprawdę nie wiadomo, jak się odezwać. 18 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No ale skoro tak pięknie nam Enia zagrała, to może w kimś się obudziło takie pragnienie tego, żeby znaleźć się na koncercie. A to koncert, nie tylko koncert, bo jeszcze też spotkanie z panią Olgą Bończyk. Tylko, że uwaga, uwaga, już dziś i to całkiem niedługo, bo o 14:00, no ale może ktoś akurat ma blisko, a wstęp jest zupełnie darmowy. Pruszków. Pruszków, ulica Helenowska 3A. W sali konferencyjnej MOPS-u od 14:00 rozpocznie się spotkanie i koncert pani Olgi Bończyk, aktorki, wokalistki, absolwentki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, którą być może znacie z różnych serialowych, telewizyjnych ról. Spotkanie poprowadzi Marcin Michrowski. Wstęp jest wolny, jeszcze raz przypominam, Pruszków, ulica Helenowska 3A. No to sprawdźcie, jeśli macie chwilę, ile tam do Pruszkowa wam brakuje, a może w Pruszkowie jesteście. I na 14:00 żaden problem, żeby dotrzeć do sali konferencyjnej przy ulicy Helenowskiej 3A. Polecam i zazdroszczę tym, którzy do,

0: Eastern Idol, Teddy Swims za nami. Za 9 minut będzie 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ale numer, uległam złudzeniu, że dzisiaj słońce się nie pojawi, a teraz właśnie w trakcie tej piosenki jakoś wyszło zza chmur i w ogóle widzę kawałek błękitnego nieba i kawałek białych chmur, a nie tylko takich szarych. Także słuchajcie, jest nadzieja, że w ogóle będzie więcej tego słońca. Niech będzie, niech będzie. Ja ostatnio, szukając sposobów, żeby właśnie mniej być wpatrzoną w ekran, a więcej zatrzymywać się nad słowem, i to chętnie tym słowem napisanym na wydrukowanej kartce, śledzę sobie kulturalnie, niebanalnie. Brzmi to dosyć zabawnie, dlatego że śledzę ich profil na Instagramie, czyli jednak przez ekran, ale on mnie po prostu odsyła do słów i te słowa mnie zatrzymują. I słuchajcie, ostatnio u nich przeczytałam, że brudnopis brzmi jak zeszyt, któremu trochę nie wyszło, a jest miejscem, w którym jeszcze wszystko może. Bezdroże, nie ma tu drogi, ale nikt nie powiedział, że nie ma dokąd iść. Szczelina, miejsce, w którym coś już nie przylega. Czasem właśnie tyle trzeba, żeby coś się przedostało. Jakie to piękne.

0: Za dwie minuty będzie godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dzień dobry, kochani, wszystkim zaspanym też.
3: Ręka do góry ci, którzy dziś nie dospali.
2: Uwaga, ręce kierowców zostają na kierownicy.
3: Ale zaspani kierowcy mogą razem z nami zaśpiewać.
2: Zostawmy śpiewanie profesjonalistom.
3: Ale...
2: my mamy wprawę w budzeniu.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
3: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10.
2: Obudzimy was skutecznie.
3: I śpiewająco!
2: Weronika Ostrowska.
3: I Jarek Wydra.
4: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 13:00, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: W Sejmie o kondycji psychicznej młodych. Wyniki wyborów w Czechach zatwierdzone. Będzie też o nietypowym pomyśle 16-latka na zarobek. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. W Sejmie zostanie zorganizowana konferencja o kondycji młodego pokolenia. Poinformował o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej polityk spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wiceministrami edukacji oraz cyfryzacji oraz szefową Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. Rozmawiano głównie o bezpieczeństwie młodych ludzi w internecie oraz o zagrożeniach w sieci. Ma to związek z wydarzeniami w szkołach, do jakich doszło w ubiegłym tygodniu. Zasada powinna być jedna. Wszystkie ręce na pokład, mówił podczas konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty. Jak zaznaczył, każda instytucja w Polsce powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, by pomóc rozwiązać tę, jak się wyraził, bardzo trudną sytuację. Marszałek poinformował też, że wszystkie projekty ustaw, które będą dotyczyły dzieci i młodzieży, dostaną w Sejmie tzw. szybkie ścieżki legislacyjne. Dodał, że w najbliższym czasie takich projektów będzie kilka.
6: Wszystkie te ustawy uzyskają pierwszeństwo, jeżeli chodzi o ścieżkę legislacyjną. I to, co jest ważne dla funkcjonowania Sejmu na długą przyszłość, rozpatrzymy włączenie i pewnie włączymy do oceny skutków regulacji taki element wpływu poszczególnych ustaw na kondycję młodego pokolenia.
5: W środę w Ostrołęce nożownik zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której uczęszcza. 19-latek ranił 9 osób. W czwartek w szkole w Leszczy Dolenowinach pod Wyszkowem 15-latek zabił kobietę i ranił dwie inne osoby.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Czeska Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła wyniki weekendowych wyborów. W piątek i w sobotę Czesi wybrali lokalne władze, a w części kraju również senatorów. Media komentują wynik głosowania jako sygnał osłabienia ugrupowań rządzących i zwracają uwagę na zmianę układu sił w opozycji.
7: Ugrupowanie ANO premiera Andreja Babisza straciło poparcie nawet w swoich tradycyjnych bastionach. Również współrządząca skrajnie prawicowa partia SPD odnotowała wyraźne straty, nie zdobywając mandatów w wielu dużych miastach. Komentatorzy zwracają zarazem uwagę na wzrost znaczenia ruchu burmistrzów i niezależnych, który może przejąć rolę głównej partii opozycyjnej. Ugrupowanie byłego ministra spraw wewnętrznych Wita Rakuszana zostało wiodącą siłą m.in. w Pradze i Brnie. Jego wyborczy sukces kontrastuje ze stratami dotychczasowego lidera prawej strony sceny politycznej. Obywatelska Partia Demokratyczna najpewniej straci stanowiska burmistrzów w trzech największych miastach. W najbliższy weekend w 22 okręgach odbędzie się druga tura wyborów do Senatu. Szanse na wzmocnienie swojej reprezentacji w Izbie Wyższej Parlamentu zachowuje ruch ANO Andreja Babisza, jednak niezależnie od wyniku głosowania kontrolę nad Senatem utrzyma opozycja.
5: Relacjonował Wojciech Stobba.
2: Dzieje się blisko.
5: 16-latek chciał wynająć cudze mieszkanie. Policjanci zatrzymali nastolatka podającego się za właściciela nieruchomości. O sprawie mówi podinspektor Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji.
8: Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali informację, że jakiś mężczyzna zamierza wynająć cudzy apartament. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca zamieścił ogłoszenia na jednym z portali internetowych, podając się za właściciela i oferował wynajem mieszkania na okres 6 miesięcy za kwotę 40 tysięcy złotych. Kiedy miało dojść do spotkania i podpisania umowy najmu, policjanci zorganizowali działania. Funkcjonariusze dotarli do młodego mężczyzny, który próbował oszukać wynajmującego. Okazał się nim 16-latek.
5: Nieletni skrupulatnie przygotowywał się do spotkania z najemcą i próbował ukryć swój prawdziwy wizerunek.
8: Młody mężczyzna na głowie miał założoną czarną perukę, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Nieletni został doprowadzony do policyjnej izby dziecka. Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich zgromadzili materiał dowodowy w kierunku usiłowania oszustwa, który został przekazany z wnioskiem do sądu rodzinnego.
5: 16-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich.
2: To się dzieje lokalnie.
5: Na koniec przypominamy, do piątku przeprowadzane są ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Testowe sygnały alarmowe można usłyszeć na całym Mazowszu. Po 12 słyszeliśmy je na Pradze Północ.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: No jaka piękna pogoda, słońce nas zaskoczyło i wyskoczyło zza chmur i bardzo fajnie, 9 stopni ciągle jednak w Mińsku Mazowieckim, więc nie wiem, u Was chyba bez słońca, 11 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Grodzisku, w Otwocku i w Ożarowie, a u nas w związku z słońcem więcej niż myśleliśmy, że będzie, bo już 12 stopni w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie i w Wołominie, no i wygląda na to, że to jest dzisiejszy maksimum, zobaczymy, może popadać z tych chmur jednak dzisiaj i wieje z zachodu, chwilami mocno.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. Pozdrawiam bardzo serdecznie tych spośród Was, którzy nas słuchają w samochodzie, bo wtedy właśnie macie chwilę, żeby usłyszeć, co się dzieje w Radiu Warszawa. I bardzo dobrze, cieszymy się, że słuchacie nas i zachęcamy, żeby to robić oczywiście dalej. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę wśród muzyki jesiennej, ciepłej herbaty, pysznej, pachnącej. Czym ta kawa może pachnąć?

0: 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W ramach obchodów 200-lecia Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył mszy świętej w parafii świętego Dominika na Służewie i powiedział m.in. tak: chcę wam podziękować, ponieważ jesteście wielką armią ludzi, którzy się modlą wiernie i na tym polega wielka formacja we wspólnotach Żywego Różańca. Mówił bardzo konkretnie, odwołując się do Ewangelii, w której kobieta wypowiada pochwałę w kierunku Jezusa i Maryi, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Mówił, że kobieta koncentruje się na tym, co w Maryi zewnętrzne, ale Jezus przekierowuje spojrzenie tej kobiety i nasze spojrzenie. I mówi: tak, Maryja jest błogosławiona, jest pierwszą, która słuchała i zachowała Słowo Boże. To jest tak naprawdę to, o co prosi nas sama Maryja. I jak wiemy, w Ewangelii nie ma zbyt wielu wypowiedzi Maryi, ale wśród tych niewielu jest jedno zdanie adresowane do każdego z nas: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I podkreślał bardzo to, że różaniec to jest szkoła pójścia w głąb. To, o co nas prosi Kościół, też w modlitwie różańcowej, jak mówił arcybiskup Adrian Galbas, to pójście w głąb. I mówił też o tym, że kiedy odmawiasz Ojcze Nasz, pamiętaj, że cytujesz Ewangelię, a przez ciebie przepływa Ewangelia.

0: Simply Red na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 7 września 2026 roku. Wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego w katedrze warszawsko-praskiej.
3: Pan Bóg lubuje się w rzeczach delikatnych, skromnych, cichych, pokornych. Tak jakbyśmy działali z drugiego planu. Nas nie słychać, nas nie widać, a działamy. W ten sposób umacnia się tkanka, tak to bym nazwał, tej społeczności, w której żyjemy. Tak działał na różnych obszarach nasz ojciec Ignacy. Chcemy coś dzisiaj też z jego doczesnych doświadczeń zaczerpnąć. Skoro są tutaj dzisiaj nadzwyczajni szafarze Eucharystii, to aż się prosi, żeby się odnieść do życia, do rozumienia Eucharystii w życiu ojca Ignacego. Taki schemat sobie utworzył, nazwał to ten przedział życia dotyczący Eucharystii modlitwą sakramentalną. Sakrament to jest znak widzialny, niewidzialnej łaski. I co wplótł w to ten znak? On ma potrójne jakby trzy części. Po pierwsze, sprawowanie mszy świętej, to dotyczy nas kapłanów, a was, kochani, udział we mszy świętej. To pierwsza odsłona. Druga, przyjmowanie Pana Jezusa w Eucharystii. I trzecia, adoracja.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Black and White. Już za nami jest 13.30. I dlatego wiadomości lokalne w skrócie przedstawi teraz Wojciech Dudkowski.
1: Trzymiesięczny areszt dla 21-latki podejrzanej o atak nożem w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Kobieta usłyszała 5 zarzutów. Podejrzana przyznała się do zarzucanych czynów, ale odmówiła składania wyjaśnień. W ataku ranne zostały 3 kobiety. Utrudnienia na ulicy Jagiellońskiej. Drogowcy układają nową nawierzchnię po przebudowie magistrali ciepłowniczej. Na odcinku od Marcinkowskiego do Jagiellońskiej 17 ruch będzie możliwy tylko w kierunku Okrzei, a parkowanie zostanie zakazane. Prace mają zakończyć się 26 października. Nie bójmy się młodych, bójmy się o młodych, zaapelował arcybiskup Adrian Galbas podczas obchodów Dnia Papieskiego. Metropolita Warszawski, nawiązując do ostatnich wydarzeń, podkreślił potrzebę troski o młodzież i reagowania na jej samotność oraz problemy. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 w hicie 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszej lidze Polonia Warszawa wygrała w Gdyni z Arką 2-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozbiła w Głogowie Chrobrego 4-0. Znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej odkryto pod tynkiem kamienicy przy ulicy Puławskiej. Symbol został jednak zamalowany czarną farbą przez nieznaną osobę. Sprawą zajmuje się stołeczny konserwator zabytków. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Za 20 minut będzie godzina 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: My tu mamy taką nową świecką tradycję.
2: Michał Łopaciński jest już w studiu
0: Radia Warszawa.
2: Jestem i mam, Zosia, dla ciebie i dla państwa dobre wiadomości.
0: No proszę.
2: Dwie takie pozytywne.
0: Dobrze, bo ostatnio aspekty. Dużo takich stresujących wiadomości.
2: A wiesz, że ja lubię reagować raczej w kontrze do negatywnych wydarzeń. Nie, znaczy, kiedy trzeba, to jestem poważny, ale Zosia może potwierdzić. Natomiast generalnie... Tak...
0: Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebyś był... Żartuję. Nie, dobrze, był żart. To był słaby żart.
2: Ale dobrze, wiesz, że ja uwielbiam słabe żarty.
0: No dobrze.
2: Królem sucharów.
0: Ale powiedz, tak. z jakim pocieszeniem to nas...
2: Po pierwsze, Stefan Garczyński, kojarzysz? Ja też nie, ale on ma świetny cytat. Uśmiech i humor to znak zwycięskiego górowania nad losem. Czyli można powiedzieć, że dajemy sobie radę, Zosia, tak?
0: Dobrze, tak.
2: A drugi, to jest dobra wiadomość dla fanów zimy.
0: Tak.
2: Bo gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima.
0: Dobrze, ale
2: i
0: to
2: na
0: razie,
2: na to?
0: No to chyba październik na razie nie ostro trzyma.
2: Nie?
0: Nie.
2: Ale deszcz jest, ochłodzenie, przymrozki mają się pojawić.
0: No to jak się pojawią, to... No
2: dajmy sobie szansę, dopiero 12 października, no, wiesz.
0: A ty Polska Karla Kotisa lubisz?
2: Lubię,
0: a
2: tak.
0: A co najbardziej pamiętasz z jego
2: Uwielbiam historii? Ten cytat o kserokopii.
0: No dawaj.
2: Że to nie, że bądź oryginałem, nie kserokopią, coś takiego.
0: Coś
2: przepraszam,
0: takiego.
2: No chodzi
0: dobrze,
2: o główną myśl,
0: chodzi,
2: ale chodzi o główny przekaz.
0: Bo dziś jest jego wspomnienie.
2: O.
0: Dziś dobrze sobie to też przypomnieć.
2: Ale czad, także bądźmy sobą, po prostu.
0: No dokładnie. Myślę, że udało nam się teraz.
2: Tak, chyba.
0: I na je. Zawsze się zastanawiam.
2: Lidzia?
0: Jak... Tak, Lidzia.
2: Lidzia.
0: Bardzo ładnie śpiewa.
2: Chodź, Lidzia, do nas. Chodź, pośpiewaj nam.

0: Praxy Music. Już za nami. Za 10 minut będzie godzina 14. I jeszcze wracam do słów arcybiskupa Adriana Galbasa, który mówił do członków Żywego Różańca. Mówił, że żywy różaniec nie dlatego jest żywy, że odmawiają go żywi ludzie. I żywy nie jest tylko dlatego, że jest w nim pewna dynamika związana z przekazywaniem tajemnic różańcowych. Ale żywy jest dlatego, że ma wpływać na moje życie wiary, ożywiać moje życie chrześcijańskie, ożywiać moją obecność w Kościele. Tak mówił do członków Żywego Różańca arcybiskup Adrian Galbas. Za 9 minut będzie godzina 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Halina Frąckowiak zaśpiewała, ale tutaj
1: no, chodziło o nazwisko pani Haliny, no, bo że miałem zapisane. Bo ja nie widzę playlisty.
0: Ach, Michał, co ty najbardziej lubisz w jesieni?
1: Jak się kończy?
0: I zaczyna zima. Do jeszcze chwilka.
1: Nie, najbardziej w zimie lubię to, że się kończy. Nie, jesień jest okej. Wiesz co, jesień mi jakoś nie przeszkadza.
0: Nie przeszkadza ci. A ja na przykład bardzo lubię.
1: Bo wiesz co, ja wbrew pozorom jestem taki melancholijny trochę.
0: Ale Michał, my dzisiaj powiem państwu bardzo piękną koszulę jesienną. Jest melancholijny trochę. Trochę łopaciński, a trochę melancholijny.
1: Tak, dzień dobry, to ja. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro. Zofia Kozorowska.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Gospodarka obiegu zamkniętego. Co to takiego i czy w ogóle jest nam potrzebna? Czy chodzi tylko o segregowanie śmieci, czy może o to, żeby odpady w ogóle nie powstały? Czy we wszystkich obszarach życia da się wprowadzić ten model? Porozmawiamy o tym we wtorki o 19.40 w nowym cyklu Zamknij obieg. Sprawdzimy, gdzie i jak domknąć obieg produktów, odpadów i surowców. Janusz Zalewski. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Sytuacja w szkołach wraca do normy. Ukraina gotowa na zawieszenie broni. W stolicy powstaje największa sala koncertowa w Polsce. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień w kursowaniu tramwajów na Pradze i Ochocie. Z powodu zablokowanego przejazdu przez rondo wiatraczne objazdami jeżdżą tramwaje 3, 6, 9, 22, 24 i 26. Uruchamiana jest zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia także na ulicy Banacha, gdzie zablokowany przejazd spowodował zmiany w kursowaniu tramwajów 1, 7 i 14.
7: Dzieje się blisko.
6: Jest więcej patroli policji, są wzmożone procedury bezpieczeństwa, a na lekcjach rozmowy. Tak placówki oświatowe reagują na wzmożone akty agresji w ostatnich dniach. W piątek frekwencja w szkołach była zdecydowanie mniejsza niż zwykle. Wielu rodziców zdecydowało się zostawić dzieci w domach. Dzisiaj sytuacja wraca do normy. Młodszych uczniów przyprowadzają rodzice.
8: Zawsze mogę się obawiać, ale myślę, że nie możemy się dać zwariować.
9: Zauważam wzmożone środki ostrożności.
10: W naszej szkole udało się jakieś uniknąć paniki.
11: Dzisiaj zdecydowałam się, że odprowadzę dzieci do szkoły.
6: W najbliższych dniach w pobliżu szkół będą patrole policji. Funkcjonariusze będą też w samych placówkach. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 143 w Warszawie, Krystyna Jakubowska, przekonuje, że procedury działają.
12: Nikt do szkoły nie wchodzi, bo do tej pory rodzice mogli wchodzić do części szatni, gdzie kończyła się strefa rodzica. Przy jednych drzwiach siedzi mężczyzna i legitymuje, wpisuje, dzwoni do sekretariatu, czy przyprowadza do sekretariatu. Nikt do szkoły się nie dostanie.
6: Na lekcjach nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy rozmawiają z uczniami o bezpieczeństwie, także tym w sieci, oraz o unikaniu paniki i sprawdzaniu informacji.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Ukraina jest gotowa do energetycznego zawieszenia broni, ale oczekuje tego samego od Rosji, a ta wciąż atakuje. Ukraiński prezydent odniósł się w ten sposób do słów amerykańskiego prezydenta. Donald Trump o energetycznym zawieszeniu broni między Kijowem i Moskwą napisał wczoraj w jednej z sieci społecznościowych.
13: Ukraiński prezydent podkreślił, że wpis Donalda Trumpa w sieciach społecznościowych nie wpłyną na Rosjan, którzy wciąż atakują Ukrainę, jej elektrownie i infrastrukturę. Stało się jasne, że Putin nie czyta wpisów w mediach społecznościowych, a jego drony Szahid kierują się innymi instrukcjami. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski dodał, że Ukraina wciąż jest otwarta na zawieszenie broni i czeka na taką otwartość ze strony Rosji. Jesteśmy gotowi przestrzegać rozejmu energetycznego, jeśli Rosja będzie gotowa zrobić to samo. Już pokazaliśmy, że mówimy poważnie. Minionej nocy rosyjskie rafinerie ropy naftowej nie płonęły. Ukraiński prezydent ocenił, że energetyczne zawieszenie broni może być bardzo ważnym krokiem do zakończenia wojny, pod warunkiem, że USA sprawią, aby Kreml takie zawieszenie respektował.
6: Relacjonował Paweł Buszko.
7: To się dzieje lokalnie.
6: Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą, która wygrała przetarg. To historyczny moment, podkreśla dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski.
14: Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy, co naprawdę się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie dwa razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc to jest naprawdę olbrzymia przestrzeń zaprojektowana w niezwykły sposób dla potrzeb działania, dla muzyków, dla publiczności. Bardzo nowoczesne, świetny projekt austriackiego architekta Tomasa.
6: W ramach drugiego etapu powstanie nowoczesny kompleks muzyczny o znaczeniu ogólnopolskim. Centralnym punktem będzie sala koncertowa na 1877 miejsc. Obok niej sala kameralna na około 400 miejsc, przeznaczona na mniejsze koncerty i wydarzenia edukacyjne. Finał inwestycji planowany jest na przełom 2029 i 2030 roku.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Deszczowo podobno ma być i tak ma być do godziny 17, gdzieś te przelotne, mniej lub bardziej intensywne deszcze będą. Podobno teraz ma być najbardziej intensywnie, ale na przykład na Pradze u nas na Floriańskiej tak nie jest, bo piękne słońce wyszło. I tego słońca życzę Państwu i sobie, choć już będzie o nie bardzo trudno. 10 stopni to jest maksymalna temperatura przewidywana na dziś, wyrażana w stopniach Celsjusza, jutro podobnie.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Zaczynamy popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Jest poniedziałek, 12 października. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. No i słonecznie też. No deszczowo trudno, żebym Państwa witał. Ale nawet gdy jest pochmurno, to i tak przynajmniej tutaj, gdzie ja siedzę, świeci słońce, zwłaszcza jak zapalę lampę na suficie, to wtedy najbardziej świeci i daje po oczach. No i oby tak nam dawało po oczach pozytywnie do godziny 18. Zapraszam.

Dziwnie, tak, rzeczywiście, ten jest ten poniedziałek, już tak mówiąc zupełnie poważnie, a propos właśnie chodzenia do szkoły, tego co w szkołach się dzieje i tak dalej, no widok policji w szkole nigdy nie jest chyba niczym pozytywnym, zwłaszcza w głowach dzieci, myślę o szkołach podstawowych przede wszystkim, no już u starszych, nastolatkom starszym w liceum można już trochę więcej wyjaśnić, ale właśnie o tej rozmowie, o tym co się dzieje, jak reagować, jak rozmawiać z dziećmi, o co chodzi, zapraszam na stronę Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl. Tam już mamy dwa takie artykuły, dwie audycje na ten temat. Dzisiaj jeszcze będzie gość Radia Warszawa, gościem będzie pani Zofia Ugrynowicz-Kopeć, psycholog, specjalistka psychokliniki. Właśnie będziemy rozmawiać o tym, ale już od takiej strony, dobra, drodzy rodzice, sobie też trochę walnę między oczy, ale celowo, bo myślę, że my przede wszystkim poza tym, że potrafimy pięknie rozmawiać, powinniśmy pięknie działać.

0: cały czas.
1: Oskar Cyms, cały czas, ja też cały czas tu jestem i cały czas patrzę na to, co będzie się działo w ramówce dla Państwa dziś. No to teraz najbliższa opcja. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, czyli przystanek parafia. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Przystanek parafia.
3: Przypomniały mi się słowa idzie nowych ludzi plemię. Czasy, w których żyjemy, to są czasy misyjne, o których rozmawialiśmy tutaj. Parafia jest przestrzenią dla każdego. Każdy niech czuje się zaproszony przez Boga, przez wspólnotę do dziękczynienia, do wielbienia Boga, do ufności, do korzystania z łaski Bożej. Więc zapraszamy serdecznie do naszej parafii i do każdej parafii, gdziekolwiek jesteście, żeby uczestniczyć w Eucharystii. Nadchodzący kongres eucharystyczny naszej diecezji od pierwszej niedzieli Adwentu będzie też okazją do pogłębienia świadomości. My jako parafia uprzedziliśmy intuicyjnie nieco, bo rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek już parafialny rok Eucharystii, w ramach którego dokonywało się wiele dzieł, także między innymi ta sztuka teatralna, o której rozmawialiśmy, o świętym Carlo Acutisie, ale także i jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dwuletnią wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, że tak wielu ludzi, blisko 400 osób jest zapisanych na listę i czuje się odpowiedzialnych za swoją jedną godzinę w tygodniu na adoracji i czekamy na owoce, żeby Pan Bóg pobłogosławił nas. Myślę, że to powołanie, które jest z Wołomina, to też jest owoc adoracji i modlitwy.
4: Pozdrawiamy serdecznie, drodzy Państwo. Szczegóły związane z tą parafią, z parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kelner, który zna wszystkie szczegóły techniczne dotyczące sprzętów, które obsługuje i nie może doczekać się swojej zmiany w pracy, a dodatkowo wszystkim klientom kawiarki poprawia nastrój? Taki jest właśnie Piotr Jarząbek, bohater pierwszego reportażu z cyklu Siła Możliwości. W jaki sposób marzenia Piotra realizują się w kawiarce? O tym dzisiaj o godzinie 19.40 w reportażu Siła Możliwości. Zapraszam, Weronika Ostrowska.
2: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków państwowych Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem województwa mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Po reklamie.
6: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
7: Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Pradze z powodu zablokowanego przejazdu przez Rondo Wiatraczna. Objazdami jeżdżą linie 3, 6, 9, 22, 24 i 26. Uruchamiana jest zastępcza komunikacja autobusowa. Śmiertelny wypadek w Chociszewie na Mazowszu. W sobotę wieczorem kierowca lawety stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie cmentarza. 42-letni mężczyzna zginął na miejscu. Przyczyny bada policja pod nadzorem prokuratury. Do 16 października na Mazowszu trwają testy syren alarmowych. To element ćwiczeń systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja. Sygnały nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia. Na Ochocie zawaliło się rusztowanie na placu budowy. Przy skrzyżowaniu Opaczewskiej i Bohaterów Września na przystanek autobusowy spadły elementy konstrukcji oraz przenośna toaleta, która znajdowała się na rusztowaniu. Nikt nie został poszkodowany. Studia powinny prowadzić nie tylko do wiedzy, ale przede wszystkim do mądrości, mówił arcybiskup Adrian Galbas podczas inauguracji roku akademickiego w kościele Świętej Anny w Warszawie. Metropolita zachęcał studentów do odpowiedzialnego korzystania z wiedzy i czerpania inspiracji z życia świętego Jana Pawła II.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

Październik, miesiącem różańca, no to jest oczywiste, natomiast i zachęcamy sami siebie nawzajem i państwa, i nas, i państwo nas, i tak dalej. Natomiast ile to się człowiek o samym różańcu dowiaduje, właśnie pochylając się nad tą piękną modlitwą, bo ksiądz, który wymyślił tajemnicę światła, gdy media publikowały oskarżenia pod jego adresem, miał mistyczne doświadczenia. Nie wiem, czy państwo wiecie, że bohater tej opowieści urodził się w 1880 roku na Malcie, nazywał się Jerzy Preca, ale wszyscy mówili o nim Dungorg, czyli Jurek, po prostu ksiądz Jurek, który tajemnicę światła stworzył, a później już dalej wiemy, jak to wyglądało. Wrócę do tego,

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, czyli taniec pod sufitem. No nie wiem, czy tańczył pod sufitem z radości, ale na pewno bardzo dobrą rzecz pozostawił po sobie Jerzy Preca, ksiądz urodzony w 1880 roku na Malcie, który w 1957 roku podzielił się swoją różańcową inspiracją z przyjaciółmi, robotnikami, którzy należeli do niego, do założonego przez niego towarzystwa, inspiracją do tajemnic światła. A dlaczego? Dlatego, że brakowało modlitewnego narzędzia do rozważania dorosłego życia Jezusa. To tak mówiąc najbardziej w skrócie.

0: Kathy Ciroccoli, Go Light Your World, czyli daj światło światu, swojemu światu. No i to jest dobry moment, żeby to światło może dać, bo transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15 z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, a już teraz, tuż przed nią, dzienniczek świętej siostry Faustyny, Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Hostio żywa, Jezu utajony, Ty widzisz stan mojej duszy. Niezdolna jestem sama z siebie, aby wymówić imię Twoje święte. Z serca nie mogę wydobyć żaru miłości, ale klęcząc u stóp Twoich, zapuszczam w tabernakulum wzrok swej duszy, wzrok wierności. Tyś zawsze ten sam, choć w duszy mojej zmiana. Ufam, że przyjdzie chwila, w której odsłonisz swe oblicze, a dziecię Twoje ujrzy znów słodką twarz Twoją. Dziwię się, Jezu, Tobie, że możesz się tak długo ukrywać przede mną. Jak możesz powstrzymać ten ogrom miłości, który masz ku mnie? W mieszkaniu serca swego nasłuchuję i czekam na przyjście Twoje. Jedyny skarbie serca mojego.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Nonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Jezu nasz Panie, w duchu stajemy pod Twoim krzyżem, aby być z Tobą w tej wyjątkowej chwili, godzinie wielkiego miłosierdzia dla świata. Wpatrujemy się w Ciebie, gdy w samotności i cierpieniu oddajesz za nas swoje życie. Oddajesz je z miłości, byśmy Ci uwierzyli i weszli na drogę nawrócenia. Mieszkańcy Niniwy, gdy usłyszeli słowa Jonasza, otworzyli swoje serca na wezwanie do przemiany. My natomiast, żyjąc pośród tylu słów i obrazów, często nie potrafimy zatrzymać się i naprawdę usłyszeć Twojego głosu. Ty jednak nie przestajesz mówić do naszych serc i dajesz nam najdoskonalszy znak swojej miłości, samego siebie oddanego za nas na krzyżu. Wpatrując się w Twoje rany, widzimy, jak wiele kosztowała Cię nasza niewierność. Przyjąłeś niesprawiedliwość, odrzucenie, samotność i ból. Pozwoliłeś się poniżyć i przybić do krzyża, aby swoim posłuszeństwem Ojcu zwyciężyć nasze nieposłuszeństwo. Twoja męka ukazuje nam ogrom zła, ale jeszcze bardziej objawia prawdę, że Twoje miłosierdzie jest większe od każdego naszego grzechu. Dlatego z ufnością zwracamy się do Ciebie i przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy: rozlej obficie swoje miłosierdzie na Kościół Święty i Jego pasterzy. Daj nam łaskę prawdziwego nawrócenia i spraw, abyśmy nie szukali innych znaków, lecz z ufnością przyjmowali znak Twojej miłości objawionej na krzyżu. Prowadź wszystkich zagubionych i uwikłanych w grzechy do spotkania z Twoim miłosierdziem.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Twojego miłosierdzia. Dlatego pragniemy wołać o Twoje miłosierdzie dla nas i całego świata, a szczególnie dla tych, którzy żyją w nienawiści, grzechach i nałogach. Niech poznają prawdę o swoim życiu, otworzą się na Twoje przebaczenie i odnajdą drogę powrotu do Ciebie. Powierzamy Ci wszystkich cierpiących, aby w Twojej męce odnaleźli sens trudnych doświadczeń i zaufali Ci do końca. Prosimy za wszystkich udręczonych wojną, przemocą, niesprawiedliwością i krzywdą. Niech z Twojego krzyża spłyną do ich serc moc, siła i niegasnąca nadzieja, że nadejdzie czas pokoju i sprawiedliwości. Powierzamy wszystkich konających i zmarłych, aby ogarnięci Twoim miłosierdziem mogli wejść do domu Ojca. Polecamy także intencje złożone na ołtarzu przed Twoim cudownym obrazem w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami za pośrednictwem telewizji, radia oraz internetu. W tych wszystkich intencjach ofiarujemy koronkę do miłosierdzia Bożego, za którą w Polsce pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo diletissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
3: Nasze poganie, nasze i całe świata.
2: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Ojcze spredwieczny, ochwieruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość Twojego najmilejszego Syna i Pana naszego Jezusa Chrysta. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
5: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. durch den schmerzhaften Leiden.
6: Jesus,

0: Jezu, dziękujemy Ci za tę godzinę, którą mogliśmy przeżyć przy Twoim krzyżu. Dziękujemy, że Ty zawsze czekasz na nas ze swoim miłosierdziem i nic nie jest w stanie go wyczerpać. Dziękujemy, że możemy wracać do Ciebie z naszym grzechem, słabością i wszystkim, co nas przerasta. Ucz nas coraz bardziej ufać Tobie i przyjmować Twoje miłosierdzie z prostotą i wdzięcznością. Za wszystko uwielbiamy Cię, Panie.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangelię. Słowo Boże czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje dzisiaj ksiądz Artur Frey.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
1: Przysłuchując się niegdyś rozmowie dwóch mężczyzn uczestniczących w spotkaniu pewnej katolickiej wspólnoty, doznałem niemałego zdziwienia. Ożywiony dialog przerodził się w spór, a nawet kłótnie. Który święty Kościoła ma większą skuteczność, do którego o wiele lepiej się jest modlić, a w końcu który z wymienionych szczęśliwych przyjaciół Boga zostawił właściwe wskazania, jak należy postępować, aby kroczyć prostą drogą do nieba. Ta rozmowa przekuta w scysję dała mi wiele do myślenia na temat rzeczywistej, najprostszej drogi do Ojca. Doszedłem do wniosku, że wielu jest pięknych i czcigodnych świętych, którzy w różnorodny sposób wskazują nam drogę do Ojca, ale łączy ich wspólny mianownik – Jezus, odwieczne Słowo Ojca. To dopiero godny uwagi fundament wiary, niekiedy wręcz nagminnie lekceważony. Brakuje ci w życiu wyrazistych i właściwych znaków? Popatrz na znak krzyża. Tam dokonał się cud miłości, do którego świat mimo tylu lat wciąż jeszcze nie dorósł, który jest wielokrotnie lekceważony czy pomijany. To jest mój znak, prawdziwa brama do nieba.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Słońce, deszcz, a może majowy zawrót głowy? Mnóstwo zapachów, kolorów i kojący smak kawy w Twoim ulubionym kubku. Z Radiem Warszawa środek dnia będzie zawsze udany, a kawa najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Kawa na wynos. W Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zapraszam. Zofia Kozorawska.
2: W audycji Czas Wspólnot dowiedzą się Państwo o wielkiej różnorodności życia wspólnotowego w Kościele katolickim. Takie miejsca, gdzie tworzą się relacje, nawiązują więzi i pogłębia się nasza wiara, to wspólnoty, do których poznania gorąco Państwa zachęcam. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
4: Szesnastolatek podejrzany o próbę oszustwa zatrzymany na warszawskiej Woli. W czarnej peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych podszywał się pod właściciela apartamentu. Oferował półroczny wynajem za 40 tysięcy złotych. Decyzją sądu rodzinnego trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Kierowcy znów mogą zjechać z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski. Otwarto wyremontowaną łącznicę przy ulicy Nowy Zjazd. Podczas prac odkryto pozostałości trzech przedwojennych kamienic, w tym domu profesorów. Znaleziska zbadali archeolodzy, a balkon budynku został zabezpieczony. Od soboty 17 października do niedzieli 25 października pociągi drugiej linii metra będą kursowały tylko od stacji Brudno do stacji Księcia Janusza. Ma to związek z testami systemu po podłączeniu nowo wybudowanego odcinka z funkcjonującym odcinkiem podziemnej kolei. Jak zmienią się trasy autobusów po otwarciu tych nowych stacji? Jutro mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi podczas konsultacji telefonicznych od 14 do 16. ZTM planuje zmiany w połączeniach na Bemowie, w Ursusie i we Włochach. Kościół seminaryjny przy krakowskim przedmieściu w Warszawie zostanie oficjalnie ustanowiony sanktuarium. Uroczystości odbędą się jutro pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa. Msza rozpocznie się o 18.30, a poprzedzi ją nabożeństwo różańcowe o 17.30. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Powiem Państwu, że fascynująca postać jest księdza Jerzego Precy, właśnie o nim sobie czytam. No, maltański ksiądz, bo jakby Gór Preca, to po maltańsku nie znam maltańskiego, ale to jest pierwszy święty maltańczyk kościoła katolickiego. No, patrząc na to, czy czytając o tym, co on tutaj działał, no bo nie tylko tajemnice światła stworzył, napisał do różańca, ale no to jest po prostu rock and roll, to co on robił, jeśli chodzi o ewangelizację w ogóle, bo widział ogromną potrzebę nauczania wiary. Najpierw wpadł na pomysł ustanowienia diakonów stałych, którzy pomagaliby biskupom w formacji diecezjan i nawet już tam do papieża uderzał z tym tematem, ale uwaga, wycofał się z tego i postawił na kogo? Na świeckich. I miał 27 lat, kiedy założył grupę młodych ludzi. Dzisiaj jest to zjawisko normalne. Nazwalibyśmy ich animatorami. No wtedy tego nie było, tego określenia, ale grupę nazwał Stowarzyszeniem Nauki Chrześcijańskiej. Ta grupa trwa do dziś, od 1907 roku. Ksiądz Jerzy Preca, polecam tę historię.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A dlaczego tak się uparłem na księdza Jerzego Precę dzisiaj? No bo tajemnice różańca, bo październik, tajemnice światła to jego dzieło. Ale w ogóle jedno z mistycznych doświadczeń w życiu księdza Precy miało miejsce w bardzo trudnym okresie życia młodego księdza, bo w 1916 roku lokalna prasa maltańska ukazywała wtedy wiele listów, których celem było poniżenie księdza Precy. No nie było mediów społecznościowych, ale była prasa, prawda? Natomiast bardzo trudno było mu znosić te liczne kłamstwa i pomówienia na swój temat, ale nie wiedział, jak powinien zareagować. I któregoś dnia, idąc do siebie, zatrzymał się przy obrazie Matki Bożej Dobrej Rady i poprosił ją o pomoc. Po prostu, no do matki się zgłosił, tak? I wtedy bardzo wyraźnie usłyszał głos mówiący po łacinie Serva silentium. Zachowaj milczenie. I ta wskazówka pozwoliła mu bez szwanku przejść przez trudny czas. Ja tylko w telegraficznym skrócie przedstawiam takie ciekawsze punkty życia księdza Jerzego Precy, chociaż jego całe życie jest naprawdę ekstra ciekawe, a ogłoszony świętym został w 2007 roku. Przypomnę, pierwszy święty z Malty, pierwszy święty maltański w kościele katolickim, ksiądz Jerzy Preca.

0: American Girls, Harry Styles, a do mnie przyjdzie polska kobieta, dokładnie specjalistka, pani psycholog, Zofia Ugrynowicz-Kopeć. Będziemy rozmawiać o, no właśnie, o tej sytuacji, którą mamy w szkołach, jak rozmawiać z dziećmi i czy my tak naprawdę jako dorośli to ogarniamy w ogóle ten temat, czy go nie ogarniamy. No, muszę walnąć między oczy, takie moje zadanie, ale sam sobie też zadaję to pytanie, czy jako rodzic daję radę, a jak mogę dawać radę bardziej niż tylko rozmawiać i tak głaskać i w ogóle. Także zapraszam, to po godzinie 16, ja już teraz wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ja mam podobne wspomnienia, kiedy podchodzi do mnie nowa pani dyrektor w Wołominie przedszkola i mówi: a ksiądz mnie do pierwszej komunii świętej przygotowywał.
3: Drodzy Państwo, więcej takich historii na antenie Radia Warszawa o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Gościmy we wspaniałej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, a są z nami
2: ksiądz Witold Gajda,
4: Edyta Makowska,
5: Jola Pietrzak,
6: Agnieszka Dębowiak
7: i Krzysztof Kisieliński.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
8: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
10: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos: wróć, Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Będą nowe przepisy w szkołach. Minister klimatu przeciwna wprowadzeniu ETS-2. Zajrzymy także na boiska 4. Ligi Mazowieckiej. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Ministerstwo Edukacji przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach, poinformowała szefowa resortu Barbara Nowacka. Dodała, że zakładają one m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół.
12: Po pierwsze, rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynków i szkół, zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych poprzez określenie zasad zabezpieczenia budynków czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo. I mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły, ale jestem przekonana, że to trzeba zrobić dla bezpieczeństwa uczniów i dla bezpieczeństwa nauczycielek i nauczycieli.
11: Jutro w tej sprawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Twarde nie Polski dla nowego unijnego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Sprzeciw wobec systemu ETS-2, czyli nowym opłatom za ogrzewanie domów czy tankowanie aut, podtrzymała w Luksemburgu minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
14: Polska ze swoimi celami transformacyjnymi, dekarbonizacyjnymi postępuje poprzez system zachęt w wystarczającym tempie. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów kar czy obciążeń podatkowych. Będziemy o to walczyć do końca.
11: Dzięki zabiegom Polski wprowadzenie nowego podatku klimatycznego zostało opóźnione w Unii o rok, do 2028. Teraz Warszawa zabiega, by dodatkowa opłata w transporcie i budownictwie była dobrowolna. Jeśli się to nie uda, to polskie władze będą forsować dalsze opóźnienia, przynajmniej do 2030 roku.
13: To dzieje się w okolicy.
11: Od soboty do niedzieli 25 października pociągi drugiej linii metra będą kursowały tylko od stacji Brudno do stacji Księcia Janusza. Ma to związek z testami systemu po połączeniu nowo wybudowanego odcinka z funkcjonującym odcinkiem podziemnej kolei, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
4: Na Bemowie kończy się budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra w Warszawie i już wkrótce pasażerowie będą mogli korzystać z trzech nowych stacji: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Pociągi testowo już jeżdżą tym nowym odcinkiem. Teraz nadszedł czas na połączenie go z funkcjonującym odcinkiem podziemnej kolei. Dlatego stacje Bemowo i Ulrychów muszą być wyłączone z ruchu pasażerskiego.
11: W czasie testów na remontowanym odcinku uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.
4: Autobusy linii 149, 177, 714, 719, 729 oraz 743 będą miały wydłużone trasy do przystanków przy stacji metra Księcia Janusza, czyli do ostatniej stacji, do której pociągi będą dojeżdżały.
11: Częściej będą też kursowały autobusy 249 i nocne N43 na trasie między osiedlem Górczewska a stacją metra Księcia Janusza.
13: Sport na Mazowszu.
11: Zakończyła się 11. kolejka 4. Ligi Mazowieckiej. Piłkarskie zmagania na Mazowszu rozpoczął mecz Oskara Przysucha z Mazurem Karczew. Gospodarze wygrali 5-3. Sobotnie spotkania przyniosły kilka niespodziewanych wyników. Hutnik Warszawa zremisował w starciu z Makowianką Maków Mazowiecki 2-2. Nadnarwianka Pułtusk wygrała z KS Łomianki 2-1, a Legionowia przegrała 1-0 z MKS Podlasie Sokołów Podlaski, które jak na razie pozostaje jedyną niepokonaną drużyną 4. Ligi Mazowieckiej. W ostatnim meczu 11. kolejki rezerwy Polonii Warszawa pokonały KS Ursus 2-1. Liderem 4. ligi pozostaje Hutnik Warszawa z dorobkiem 26 punktów. Drugą drużyną jest MKS Piaseczno, które do lidera traci 1 punkt. Podium zamyka MKS Podlasie Sokołów Podlaski z 23 punktami na koncie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: No gorąco to raczej nie jest i nie będzie. Około 10 stopni Celsjusza powinny pokazywać termometry, przynajmniej jeśli chodzi o tę temperaturę prognozowaną. Deszczu trochę jeszcze będzie, ale już nie tak intensywnie jak było to wcześniej, ale temperatura będzie spadać sukcesywnie do 9 stopni Celsjusza, ale ta dziewiątka się utrzyma aż do jutra rana, także tam 8-9 stopni odczuwalna będzie niższa. Jutro maksymalnie 12 i bardzo pochmurno, cały czas będzie pochmurno, aczkolwiek bez deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Zaczynamy w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Łopaciński, pozdrawiam bardzo serdecznie tych, którzy są ze mną od godziny 14 i witam tych, którzy być może dopiero teraz do mnie dołączyli. Już za chwilę będziemy rozmawiać z panią psycholog Zofią Grynowicz-Kopeć, specjalistką właśnie od tematów dziecięcych, no bo wiemy, co teraz się dzieje, adekwatnie do sytuacji, no i troszeczkę też my rodzice, warto, żebyśmy posłuchali tej rozmowy, bo no nie będę nas oszczędzał, drodzy rodzice.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Spokojnie, sam jestem ojcem, mam 4 dzieci, 2 nastolatki, więc też tak, to dla mnie też będzie ważne, także zapraszam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Śledzę, nie ukrywam, jako rodzic też wszystkie doniesienia i te zebrania rządowe i sztaby kryzysowe i tak dalej, ale usłyszałem od mojej córki w piątek: tato, ale my się nie czuliśmy bezpiecznie wcale, to była jedna część, a druga, wszyscy się baliśmy, a druga to było hasło: czuliśmy się jak w więzieniu tak naprawdę. I ja od razu pomyślałem sobie, co ja mam mojej córce 13-letniej powiedzieć i 11-letniej przy okazji też, chociaż ona bardziej dziecięca jeszcze jest, ale właśnie jak to wszystko wyjaśnić, jak rozmawiać, jak my mamy robić, bo słyszymy, że Minecrafta się zablokuje i tak dalej, oczywiście to jest już tam przeinaczane, to są skróty myślowe i no bo w kilka sekund musimy dostać te informacje, ten przekaz, natomiast tak naprawdę zadałem sobie sam jako rodzic to pytanie, ale co realnie, jak, bo to, że mam rozmawiać z dziećmi, to wiem, ale jak to robić, o tym właśnie już za chwilę porozmawiamy z panią Zofią Ugrynowicz-Kopeć, gościem Radia Warszawa będzie, a teraz jeszcze szybkie informacje dla was, kierowcy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No to tak szybciutko, bo mamy korki w Warszawie, oczywiście są. Najszybciej dojedziemy z centrum Warszawy do Pruszkowa w Kabatej do Starej Miłosny. To jest 30 minut plus minus 5 minut. Natomiast pozostałe kierunki od Łomianek po Konstancin do Dandarzyna, po Marki, od Jabłonnej po Piaseczno i Otwock. To jest czas przejazdu około 48 do 49 minut. Błonie jak zwykle godzina z centrum Warszawy. Tak to wygląda na teraz.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A gość Radia Warszawa dzisiaj bardzo ważny, bo w temacie bieżącym pani Zofia Ugrynowicz-Kopeć, psycholog, specjalista od dzieci i młodzieży, specjalistka psychokliniki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Debiut medialny?
2: Tak, debiut.
1: To bardzo się cieszę. To w takim układzie tym bardziej się cieszę. Przejdę od razu do konkretów. Co ja mam powiedzieć córce, która mówi mi, że z jednej strony w piątek mi powiedziała: tata, ale my się nie czuliśmy wcale bezpieczni i lepiej, a potem mówi zaraz w tym samym zdaniu: ale czuliśmy się jak w więzieniu.
2: Powiedziałabym, może trochę od innej strony bym do tego podeszła. Nie mówiła, tylko była przy dziecku. Bardziej dopytywała, czego się boi, co powoduje, czy to właśnie bało się tych ataków, że ktoś przyjdzie, faktycznie jakiś nożownik, może boi się jakichś konkretnych osób w szkole. No i właśnie o tym więzieniu, no też pewnie zdaję sobie, tak przypuszczam, sprawę z tego, że no też są jakieś te kontrole wymagane przez sytuację, ale to nie zmienia tego, że może się i tak źle czuć. Więc powiedziałabym, że najlepiej być przy dziecku i bardziej przy tych uczuciach, jak się czuje i jak mu z tym, i ewentualnie wtedy, jak będzie gotowe i, że tak powiem, trochę się wygada emocjonalnie, wtedy może poszukać jakiegoś rozwiązania.
1: Czerpię, łatwo mi o tyle prowadzić tę rozmowę i zadawać pytania, że czerpię z własnego podwórka, więc kolejna rzecz, zarzut dziecka. Poniekąd słuszny. Tata, ale ja nie odebrałam tego tak, że wy i mama się boicie. Wy nie sprawialiście takiego wrażenia, że się o mnie boicie. Bo podeszliśmy na zasadzie faktów, a nie emocji, tak? Słuchajcie, jest tak i tak, nic nie ukrywaliśmy. Ale z drugiej strony staraliśmy się my nie okazywać tego naszego lęku o dziecko.
2: I tak jak pan mówi, no może faktycznie państwo starali się nie okazać tego lęku, no i dzieci nie poczuły tego lęku i przez to może jakoś zinterpretowały, że jak państwo się w ogóle nie boją, że jakoś może państwo się nie troszczą, nie stresują o nie, jednak państwo skupili się na tych faktach, co dla dzieci też jest ważne w niektórych sytuacjach, no bo to też osadza, zdejmuje trochę z tego stresu. No jednakże trzeba pamiętać, że dla nich to jest bardziej emocjonalne przeżycie, szczególnie, że to one musiały pójść do tej szkoły i zmierzyć się z tym, że ktoś albo obcy wbiegnie, albo ich może kolega, koleżanka ze starszej klasy będzie chciał im zrobić krzywdę, albo nauczycielowi, więc może za duży był rozdźwięk, za duża różnica w odczuwaniu lęku, czy takim pokazywaniu lęku między panem i pana żoną jako rodzicami, a dziećmi, i tu jakoś było, zauważyły tą różnicę.
1: Jestem rodzicem milenialsem, więc uczyłem się internetu, będąc już względnie dojrzałym człowiekiem, lub też niedojrzałym, bo dzieciaki dojrzewają dzisiaj szybciej, ale podlegałem pewnym zasadom. Moje pokolenie podlegało pewnym zasadom, które były dla nas święte, nienaruszalne, nawet jeżeli chciało się coś głupiego zrobić w szkole, w środowisku. Czy dzisiaj to poczucie dzieciaków w postaci tego, że czują się jak w więzieniu, jak w kontroli, osaczone, wynika z tego właśnie, z tych bodźców, których my nie mieliśmy jako milenialsi, ale jako milenialsi je stworzyliśmy dzieciom, w stylu no, wszystkie Instagramy, TikToki i tak dalej?
2: Pewnie psychologicznie bym powiedziała, że to zależy, bo we wszystkim jest trochę prawdy. Na pewno są dzieci, które żyją już w innych czasach, tak jak pan mówi, że są otoczone tymi światem internetowym i tam ten świat jest bardzo skomplikowany, ale z kolei ten świat no, na żywo się trochę pozmieniał, dlatego może mogą się czuć bardziej w więzieniu, no bo jeśli te relacje zrobiły się bardziej swobodne, no to nagle tu wprowadzamy duży rygor i zasady, no które właśnie ze względu na te zmiany pokoleniowe zmniejszyło się i dlatego mogą czuć się jeszcze bardziej w więzieniu, tak, no bo teraz już się na przykład rzadziej wstaje, jak wchodzi nauczyciel, mówi się dzień dobry, że tam nauczyciel spojrzy, no to od razu wszyscy byli na baczność i można biegać po korytarzu, a teraz to się już zmienia. Takie podejście do ogólnych zasad, plus do tego no, dochodzi właśnie to poczucie zagrożenia.
1: Sytuacja ostatniego tygodnia jest bardzo poważna, więc nie ma powodu, żeby nie wierzyć służbom, nie wierzyć temu, co mówi premier kraju. A propos przyczyny, bo domysły prorosyjskie i tak dalej, no to każdemu z nas się udzieliły. Fake newsy rodzicom też się udzieliły. Mógłbym pani pokazać grupę rodziców u mnie w szkole. Ale bardziej zmierzam do tego, że skoro znamy te przyczyny, mniej więcej o co chodzi, to pytanie do pani jako psychologa eksperta. Czy to by zadziałała ta lawina wydarzeń na zasadzie takiej zawleczki wyciągniętej z granatu, mówiąc mniej brutalnie, jak jest ta jęga, którą się układa, wyjmuje klocek, czyli został ten klocek wyjęty przez jednego nastolatka i się posypała lawina wydarzeń? Wydarzeń dzieciaków, które są... być może miały jakieś niezdiagnozowane problemy?
2: Wydaje mi się, że obserwując na to, co się dzieje z dziećmi, to wcześniej czy później by się coś takiego stało, no też obserwując, jak jest w innych krajach, ale na pewno jest to też zjawisko, że jeśli jeden uczeń coś zrobi, no i to będzie medialnie o tym opowiadane, no to jest ryzyko, że kolejne dzieci czy nastolatkowie to powtórzą, w szczególności jeśli są z podobnego środowiska, no bo jeśli otaczają się w internecie rówieśnikami, którzy no nienawidzą dorosłych, tak, kobiet, gdzieś mają różne skrajne poglądy i zobaczą jakiegoś, nie wiem, innego nastolatka, który mając te poglądy to robi, no to jest większe ryzyko, że no też, no to popełnią takie zbrodnie, czy zrobią komuś krzywdę, no bo to nie musi być tylko wbieganie z nożem, może być ogólnie przyjęta agresja, że będą się rzucać na inne dzieci, bić, rzucać przedmiotami w nauczycieli, więc to taki poziom agresji może ogólnie wzrosnąć teraz w szkole.
1: Bardzo uderzyły mnie słowa z tych wszystkich doniesień medialnych, rozmowa z dyrektorem szkoły tej w Wołominie, który obezwładnił tego ucznia, tego 15-latka, który zabił woźną, że ten chłopiec jakby w pewnym momencie się obudził, wyszedł z matni i on sobie zdał sprawę, co zrobił, dopiero jak to zrobił. I zastanawiam się, okej, nie znam tego chłopca, nie znamy tej sytuacji konkretnie, więc nie będziemy go diagnozować. Bardziej mi chodzi o sam schemat zachowania. Czy to może być jakiś, przepraszam, wzorzec, bo, no, złe słowo, przykład, co się dzieje z tymi dzieciakami?

0: typu. I no łatwiej mogą wpadać w takie sceny, jeśli chodzą do szkoły i od rana do wieczora grają w gry i też nieadekwatne do ich wieku, no to częściej może się to zdarzać niestety, że gdzieś będą to zatracać, taki kontakt z rzeczywistością i też taką uważność na innych ludzi, empatię w stosunku do nich, no bo jeśli człowiek jest empatyczny, no też nie jest jego myśl, gdzieś ktoś go wkurzy, żeby wbiec z nożem na niego.
1: Czy istnieje, bo jesteśmy wspaniali właśnie w rozmowach o tych sytuacjach jako media i w ogóle ten przekaz, który mamy zbudowany, natomiast mi brakuje trochę konkretu. I o ten konkret, taką poradę bardziej w imieniu rodziców, nas, słuchaczy, chciałbym zapytać, od czego zacząć? Jak w ogóle podejść do rozmowy z dzieckiem, które, no wiadomo, różne są relacje. Niektórzy mają super bliskie, aż się zazdrości. Niektórzy mają tak, że no pęd życia, codzienność po prostu wymusza to, czy powoduje to, że mniej troszeczkę niż powinniśmy czasu spędzamy z dzieciakami naszymi. Jak do nich się zbliżyć, odezwać, żeby to nie było cringe'owe, dziaderskie i w ogóle, ej, co wy chcecie ode mnie?
0: Tato, męczysz, idź sobie.
1: Mama, co ty, mama, weź.
0: To w sumie, to bym powiedziała, że to są na dwa obszary, można powiedzieć, bo jeden to jest faktycznie ten związany z internetem, z grami, ze wszystkim, co jest w internecie. Taka trochę psychoedukacja, jak tego używać, jakie są niebezpieczeństwa, ale we wszystkich rozmowach, bo to może być i na te tematy, takie, że tak powiem 18 plus, wszystko zaczyna się tak naprawdę od tej relacji, jaką mamy z dzieckiem, bo jeśli mamy dobrą relację z dzieckiem, łatwiej będzie nam zacząć rozmowę, bo to też nie musi być jedna wielka rozmowa, to może być kilka gdzieś przy okazji.
1: Żeby to nie był wykład.
0: Tak, tak, no bo to też pójdzie w drugą stronę, że poczuje się jak w szkole, że tak, tam wykładamy i to też nie o to chodzi.
1: Przepraszam, pierniczysz rodzicom i nad głową, tak?
0: Tak, więc wydaje mi się, że takie budowanie regularnego kontaktu i w ogóle ciekawość dziecka, na przykład co robi w tym internecie, bo jak też się spotykam czasami, nie ze wszystkimi, ale część rodziców mówi, a bo on ciągle siedzi na komputerze i dopytuje, no dobra, no ale co on tam robi, nie wiem, gra z kimś, słucha muzyki i nagle okazuje się, że rodzic nie wie, co dziecko robi przez 6 godzin w internecie, w tym komputerze i wydaje mi się, że to jest takie kluczowe, żeby w ogóle się zaciekawić tym i zainteresować.
1: Wejść w świat dziecka.
0: Tak, wejść w świat dziecka, że jeśli gra w grę, okej, no to w co grasz, jak gra w tego, no właśnie Minecrafta,
1: Roblox. To emblematem się stał, tak, no ale wiemy doskonale.
0: Tak, tak, tak, że no to zainteresować się takie, a na czym to polega, pograć z nim i też dzięki temu zbudujemy relację i też poznamy w ogóle ten świat, bo no mi jest trochę łatwiej mówić, no bo też gram w gry komputerowe, więc trochę w tym siedzę, ale są rodzice,
1: też grałem
0: którzy
1: w gry, jak wchodziły.
0: Tak, ale no też u rodziców w ogóle na nich to jest czarna magia i też wydaje mi się, że jest ciężko edukować o tym, że oju, spotkasz dziwnych ludzi na czacie w grze online, jeśli nigdy nie grali w taką grę online, no to tak bądźmy ciekawi tego, co oni robią, czym się interesują. I to, jak dziecko zobaczy, że jesteśmy jego ciekawi, zainteresowani i też pozytywnie podchodzimy właśnie nie na zasadzie takiej pogadanki, to będzie bardziej otwarte na te tematy i te rozmowy.
1: Zastanawiam się, czy świat nam odjechał, czy my musimy się przyzwyczaić, że świat taki jest.
0: O, to bardzo egzystencjalne pytanie.
1: To chciałem na zakończenie, ale
0: tak,
1: nie, no bo...
0: Nie, tak się śmieję, bo to
1: nie,
0: jest
1: bo pytam
0: ciężkie.
1: W kontekście trochę też tak. COVID-u, jak było, że była sytuacja, musieliśmy się dostosować i jakoś sobie z tym radzimy jako ludzkość. Czy to jest to samo? Jesteśmy w tym miejscu?
0: Wydaje mi się, że trochę tak, no bo są pewne rzeczy, których nie zmienimy, tak jak właśnie, że w ogóle te social media są tak ważne, tak, dla tych pokoleń, te rzeczy, te trendy w ogóle, które są w internecie, ale też no nie jest tak, że jesteśmy bezwolni, no też mamy jakąś decyzyjność, możemy wpływać z tą jednostką, czy z naszym dzieckiem, czy nasze dziecko właśnie od rana do nocy siedzi i ogląda tylko TikToka, czy jednak w ramach tego całej aktywności, tego czasu, jaki poświęcamy jako rodzice, sprawimy, że a nie wiem, coś przeczyta, coś obejrzy, może sam przyjdzie, coś ugotuje, że no też możemy wpływać i kształtować tego młodego człowieka, tak, pokazywać mu te różne możliwości, więc ilość rzeczy nie zmienimy, ale możemy wpływać, żeby troszkę mniej negatywnie na niego to wpłynęło.
1: No ja właśnie obiecałem, że taki będzie na koniec cios między oczy, dla mnie też jako rodzica, dla wszystkich, że trochę my jesteśmy temu winni.
0: Tu niestety chciałabym się nie zgodzić, ale zgadzam się, bo gdzieś jak z doświadczenia nadzawodowego i do tego jeszcze czytając artykuły, często dzieci robią też no takie rzeczy, czy takie z bronią często samotności, bo są zostawieni przez w jakiś sposób przez swoich członków rodziny, przez bliskich innych z dalszej rodziny, przez nauczycieli, przez rówieśników. One są bardzo samotne i zwykle dlatego popełniają takie rzeczy, bo dziecko, które czuje się kochane, nie będzie miało takiej idei, żeby robić komuś tak poważną krzywdę.
1: Obiecuję, że na stronie naszej www.radiowarszawa.pl jeszcze rozwiniemy troszeczkę ten temat, bo my musimy już na antenie kończyć, ale niestety chyba książka Samotność w sieci okazała się prorocza, z taką smutną myślą nas pozostawię. Bardzo dziękuję i zapraszam na naszą stronę internetową. Zofia Ogrynowicz-Kopeć, psycholog, specjalista od dzieci i młodzieży, specjalistka psychokliniki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Minęła godzina 16.30, Radio Warszawa 106.2 FM.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Papież Leon XIV ma przejść jutro operację usunięcia niewielkiego guzka w płucu. Informacje o terminie hospitalizacji przekazał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Mateo Bruni.
2: 71-letni Leon XIV sam poinformował o planowanym zabiegu w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, dobrze zlokalizowany i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Biuro prasowe Watykanu podkreśliło, że zmiana wyszła na jaw podczas rutynowych badań, a nie w związku z konkretnymi objawami choroby. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Leon XIV nie zmienił poniedziałkowego planu zajęć. W ciągu dnia papież odbył 7 audiencji, podczas których spotkał się z nuncjuszami apostolskimi, biskupami z różnych krajów oraz przedstawicielami świeckich. Aleksandra Nietopiel, Rzym.
1: 35-latek wtargnął do kościoła i zaatakował księdza podczas mszy. Do zdarzenia doszło we wczorajszy poranek w Czeluśnicy w powiecie jasielskim na Podkarpaciu. Napastnik został obezwładniony przez uczestników nabożeństwa jeszcze przed przyjazdem policji. Jak poinformowali funkcjonariusze, mężczyzna wszedł do świątyni w trakcie mszy i uderzył duchownego w rękę. Na szczęście ksiądz nie odniósł obrażeń, mówi podkomisarz Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
3: Tam 35-latek w trakcie mszy wszedł do kościoła i uderzył księdza w rękę. Na całe szczęście kapłanowi nic się nie stało. Ten 35-latek został obezwładniony przez uczestników mszy świętej. Kiedy nasi policjanci przyjechali na miejsce, w rozmowie z nim tutaj zauważyli, że jego zachowanie jest irracjonalne, był agresywny, mogło na to wskazywać jego stan zdrowia, dlatego na miejsce przyjechała załoga karetki pogotowia, która zabrała mężczyznę na konsultację do szpitala.
1: Policja prowadzi obecnie czynności sprawdzające. Postępowanie dotyczy m.in. przepisów odnoszących się do zakłócania obrzędów religijnych, obrazy uczuć religijnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Okoliczności zdarzenia, w tym stan 35-latka w chwili interwencji, są wyjaśniane.
4: To się dzieje w parafiach.
1: W Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych na warszawskim Solcu trwają uroczystości związane ze wspomnieniem hiszpańskiej mistyczki świętej Teresy od Jezusa. Centralnym punktem przygotowującym do tego wydarzenia będzie triduum, które zaplanowano od dziś do środy. O szczegółach mówi ojciec Wojciech Ciak.
5: Tym razem pragnę w tych homiliach poruszyć temat rodziny. Jaka była relacja świętej Teresy do rodziny, bo czasami się wydaje, że w przypadku mistyków to te relacje są takie już bardzo, bardzo estetyczne, a okazuje się, że tak do końca nie było.
1: Każdego dnia o 18:00 odprawiana będzie msza święta. Tegoroczne rozważania będą poświęcone rodzinie świętej Teresy, a poprowadzi je właśnie ojciec Wojciech Ciak.
5: W tamtym układzie szczególną rolę pełnił ojciec jako głowa rodziny i on nadawał pewien ton. I na przykład ojciec Teresy gromadził bibliotekę, co w tamtym czasie nie było przedsięwzięciem tanim. Tę bibliotekę gromadził pod kątem rodzin swoich dzieci, a tych dzieci było w gruncie 11.
1: Główne uroczystości odbędą się w czwartek w liturgiczne wspomnienie świętej Teresy od Jezusa. O 18:00 zostanie odprawiona msza święta ku jej czci. Po Eucharystii rozpocznie się inauguracja roku akademickiego 2026-27 Instytutu Duchowości Karmelitanum. W ośrodku Caritas diecezji kaliskiej Imbir trwa spotkanie dyrektorów rozgłośni katolickich zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. To wyjątkowy czas wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami w codziennej pracy radiowej. W programie forum znalazły się panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania tematyczne poświęcone roli katolickich rozgłośni w kształtowaniu opinii publicznej. Uczestnicy rozmawiają także o wyzwaniach, jakie stoją dziś przed mediami katolickimi w kontekście dynamicznie zmieniającego się świata komunikacji. Radio Warszawa reprezentują dyrektor, redaktor naczelny ksiądz Mariusz Wedziuk oraz dyrektor administracyjny ksiądz Artur Więzik.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wracając jeszcze do wizyty pani Zofii Ugrynowicz-Kopeć, no właśnie, nie bądźmy tacy cringe'owi, zainteresujmy się po prostu, to my musimy wejść w świat naszych pociech i szukać rodzaju kontaktu, zainteresować się, nie czekać, aż oni sami przyjdą, po prostu to pierwsze informacje, pierwsze wnioski płynące z tej właśnie rozmowy. Natomiast oczywiście ten temat na naszej stronie też jest żywy i funkcjonuje, zresztą poszerzony będzie właśnie też o troszeczkę więcej informacji na ten temat ze strony pani psycholog, więc już teraz zapraszam na radiowarszawa.com.pl, bo tam już mamy dwa takie ładne artykuły, jak klikniemy, to właśnie a propos serii w ogóle niepokojących wydarzeń, dlaczego rozmowa i zaufanie mogą uratować życie, oraz także z okazji 45 lat Komitetu Ochrony Praw Dziecka, także właśnie o tym zaufaniu osoby dorosłej, czy dziecka wobec osoby dorosłej, także zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A tymczasem Borem Lasem, chociaż może nie, bo tymczasem przez miasto tak naprawdę. Przez miasto da się jechać, ale strzału nie ma, tak szczerze powiedziawszy. Powiem, gdzie najszybciej. Najszybciej do Nadarzyna, Pruszkowa, Starej Miłosnej i Łomianek. Tutaj dojedziemy. Konstancin, Jeziorna i Otwock. Tu proszę o cierpliwość, tak samo jak Jabłonna, bo po ponad 50 minut trwa podróż. Jest prawie godzinę, żeby to tak zabrzmiało medialnie. Ponad godzinę jedziemy z centrum do Błonia, Marki. 39 minut, Piaseczno i Kabaty 40 i 48 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W Warszawie odbyły się obchody 26. Dnia Papieskiego połączone ze zbiórką na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierającej zdolną młodzież i z tych mniej zamożnych rodzin. O idei tego wydarzenia przy pomocy stypendystom i dziedzictwie świętego Jana Pawła II opowie nasz reporter Krzysztof Flis.
2: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia od lat wspiera zdolną młodzież z mniejszych miejscowości, a w całym kraju obchodzono Dzień Papieski pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. W Warszawie przy Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się tradycyjna zbiórka na program stypendialny, który dla wielu młodych ludzi stał się przepustką do edukacji i rozwoju. W czasie trwania Dnia Papieskiego można się było spotkać ze zdolną młodzieżą i zamienić z nimi kilka zdań. I właśnie to zrobił reporter Radia Warszawa Wojciech Dudkowski, który w miniony weekend odwiedził parafię Najczystszego Serca Maryi na placu Szembeka w Warszawie. Rozmawiał on tam m.in. z byłym stypendystą fundacji.
3: Przede wszystkim wsparcie takie finansowe w tym, żeby móc się uczyć, studiować, a także takie wsparcie też można powiedzieć duchowe, żeby udźwignąć ten ciężar, bo na ogół stypendyści to są ludzie z bardzo małych miasteczek, małych wsi, którzy nagle, tak jak tutaj powiedział dzisiaj kolega stypendysta młodszy, trafiają do wielkiego miasta i muszą się w nim odnaleźć.
2: Dziś wielu dawnych stypendystów pracuje jako lekarze, prawnicy, dziennikarze czy inżynierowie. Program może funkcjonować dzięki darczyńcom, którzy każdego roku wspierają fundację w czasie trwania Dni Papieskich. Przy kościele kwestowali również obecni stypendyści. Jak podkreślają, otrzymana pomoc ma wymiar znacznie szerszy niż tylko finansowy.
4: No wiadomo, że oczywistą jest wsparcie materialne, to że jestem w stanie studiować w ogóle w Warszawie, w tak wielkim mieście, ale też drugą, wcale nie gorszą, wcale nie mniej ważną rzeczą jest te rozwijanie się duchowo, te wsparcie duchowe, te nauczanie Jana Pawła II, które możemy poznawać, możemy się w nim wychowywać.
2: Podobnie o fundacji mówi Igor, student pochodzący z województwa lubuskiego.
5: No i fundacja generalnie umożliwia mi tak naprawdę studiowanie w Warszawie, w dużym mieście, ponieważ bez tego utrzymanie się, ponieważ pochodzę z miejscowości, która jest bardzo daleko, byłoby niemożliwe. Dodatkowo daje mi też środowisko i pewną społeczność, do której mogę zawsze się odwołać, do której zawsze mogę przyjść w nowym miejscu, kompletnie dla mnie nieznanym. Dzięki temu, że jestem w fundacji, tak naprawdę nie czuję się obco w mieście tak oddalonym.
2: O tym, jak ważne jest wspieranie młodych ludzi, mówili także darczyńcy.
6: Jest to przyszłość narodu i trzeba ich wspierać i dawać tą odwagę i siłę, bo tylko w nich jest nadzieja na przyszłość narodu i świata.
2: Dzień Papieski pozostaje więc nie tylko okazją do przypomnienia nauczania świętego Jana Pawła II, ale także do konkretnej pomocy młodym ludziom, którzy dzięki stypendium Fundacji Dzieł Nowego Tysiąclecia mogą rozwijać swoje talenty i realizować marzenia o edukacji. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak, ten jesienny czas to Cotugno trochę wprowadził w słonecznej Italii, to pomogło. Tego się będziemy trzymać, tak będziemy zeznawać. Ja mam jeszcze jedno zeznanie dla Państwa, bo o godzinie 17, czyli już za dwie minuty, wiadomości Radia Warszawa, a po nich powędrujemy trochę po mieście, przyjrzymy się bardziej sytuacji, bliżej sytuacji właśnie w metrze chociażby i powiemy o darmowym listopadzie w Warszawie. O co chodzi z darmowym listopadem w Warszawie? Zostańcie na 106.2 FM.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Dzień dobry, kochani. Wszystkim zaspanym też.
2: Ręka do góry ci, którzy dziś nie dospali.
3: Uwaga, ręce kierowców zostają na kierownicy.
2: Ale zaspani kierowcy mogą razem z nami zaśpiewać.
1: Zostawmy śpiewanie profesjonalistom.
2: Ale...
1: my mamy wprawę w budzeniu.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolice i okolice.
2: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10.
1: Obudzimy was skutecznie.
2: I śpiewająco.
1: Weronika Ostrowska.
2: I Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Reklamie.
3: Minęła godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Znamy nowy rozkład jazdy pociągów. Możliwe ograniczenia wjazdu Rosjan do Unii. Mazowieckie testuje systemy alarmowe. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rewolucja w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. 13 grudnia państwowy przewoźnik wprowadzi tzw. cykliczny rozkład. Na wielu trasach pociągi będą jeździć w takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach. To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład jazdy charakteryzujący się tak dużą cyklicznością.
4: W nowym rozkładzie znajdzie się około 600 połączeń w ciągu doby, a w sezonie letnim ta liczba wzrośnie do ponad 620, to o 60 więcej niż latem tego roku. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi, że nowością będzie bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Łomża przez Wyszków. Podróż potrwa godzinę i 40 minut.
6: Warszawa-Łomża będzie takim strzałem chyba najistotniejszym, jeśli chodzi o eliminację wykluczenia komunikacyjnego w przyszłym roku, bo zaczęliśmy już w tym roku połączeniami Olsztyn-Łomża-Białystok, a w przyszłym roku zrobimy poważniejszy krok, bo połączymy Łomżę i Ostrołękę szybkimi pociągami do Warszawy.
4: Kolejarze chcą też skrócić czas podróży. Możliwe, że w przyszłym roku czas podróży z Warszawy do Krakowa spadnie do poniżej 2 godzin. Z Gdańska do Warszawy podróż potrwa 2 godziny i 18 minut, a z Gdańska do Wrocławia 4 godziny i 8 minut. Przewoźnik wzmacnia także ofertę międzynarodową. Więcej pociągów pojawi się na trasach do Kijowa i Pragi.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Ograniczenia przy wjeździe do Unii dla Rosjan najszybciej... Najszybciej może zapaść decyzja w sprawie zakazu dla weteranów z ukraińskiego frontu. Tak mówili unijni dyplomaci w kuluarach na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 w Luksemburgu.
7: Większość unijnych krajów uważa, że masowy powrót rosyjskich żołnierzy z ukraińskiego frontu, w tym także uzbrojonych, to olbrzymie niebezpieczeństwo dla wspólnoty. Na zakazanie rosyjskim weteranom wjazdu do Unii jeszcze przed wakacjami zgody państw członkowskich nie było, a teraz kraje, które się sprzeciwiały, mówią inaczej. Na przykład Francja jest na to gotowa. Nieco bardziej skomplikowane wydają się być dyskusje w dwóch innych sprawach. Pierwsza dotyczy ograniczeń dla rosyjskich dyplomatów. Niechętne dalszym ograniczeniom są Włochy, które obawiają się odwetu ze strony Rosji, gdzie jest duża mniejszość włoska. Kolejna sprawa to ograniczenia wizowe dla turystów z Rosji. Najwięcej wiz wydają Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. I tak się składa, że akurat te kraje są przeciwne ograniczeniom, co może spowolnić pracę. Z Luksemburga Beata Płomecka.
1: To się dzieje lokalnie.
4: W województwie mazowieckim trwają testy syren alarmowych. Ćwiczenia Syrena 26 rozpoczęły się dziś i potrwają do końca tygodnia, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
8: W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.
4: Luiza Jurgiel-Żyła dodała, że słysząc syreny, mieszkańcy województwa mazowieckiego nie muszą podejmować żadnych działań.
8: Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań.
4: Ogłoszenie rzeczywistego alarmu dla ludności cywilnej odbywa się poprzez emisję 3-minutowego dźwięku modulowanego syreny. Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny, także słyszany przez 3 minuty. Kierowcy znów mogą zjechać z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski. Otwarto wyremontowaną łącznicę przy ulicy Nowy Zjazd w Warszawie. Podczas prac odkryto pozostałości trzech przedwojennych kamienic, w tym domu profesorów. Znaleziska zbadali archeolodzy, a balkon został zabezpieczony.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: 9 stopni jest teraz Celsjusza na słupkach rtęci, ale odczuwalna to 7 stopni i ta dziewiątka utrzyma się o rety aż do 8 rano, także stabilnie temperaturowo, stabilnie będzie także pogodowo, bo chmury będą przechodziły, ale bezdeszczowe już, bo te podobno deszcze już się skończyły teraz na jakiś czas, na chwilę przynajmniej, a jutro maksymalnie 12 stopni Celsjusza, ale jeśli chodzi o chmury, niebo to samo.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Zaczynamy drugą godzinę w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Jest 5 minut po piątej. Michał Opaciński, kłaniam się w pas i niezmiennie gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich z Państwa, którzy wytrzymują te moje wynurzenia tutaj. Jak również witam tych, którzy na te wynurzenia być może jeszcze nie są gotowi. Ja też nie byłem na to gotowy. I nie jestem gotowy na to, co się wydarzy tutaj. Nie no, żartuję, jestem, bo będziemy na przykład o darmowym listopadzie mówić w Warszawie. W Warszawie za darmo, gratis, to uczciwa cena, tak?
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I teraz pewnie w uszach młodszych słuchaczy, chociaż nie takich młodszych, bo to już jest też stary kawałek, było, że to ja, typ niepokorny. Nie, to Stachurski to zrobił później, to było pierwsze, czyli Chesney Hawkes, The One and Only. To jest ten oryginał. No zresztą Stachurski też niezły oryginał swoją drogą, ale ja mam dla Państwa jeszcze bardziej oryginalną propozycję, bo tradycji stołecznej troszeczkę staje się zadość. Damy jej na imię tradycja, więc jesteśmy świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji, cytując misia, ale już tak zupełnie poważnie. To jest to bardzo lubiana atrakcja przez mieszkańców Warszawy. Pora zresztą też dobra do tego, żeby zwiedzać zamknięte pomieszczenia i jeden park. Chociaż w sumie park tam też jest nie jeden. O co chodzi? Łazienki Królewskie, Zamek Królewski, Pałac Wilanowie, Królewski. W listopadzie Królewsko zaproszą na królewskie bezpłatne zwiedzanie. Gratis to uczciwa cena, jak już żeśmy powiedzieli. Więc Królewskie Włości zapraszają warszawiaków zupełnie za darmo. I to już jest coś, co się przyjęło. Warto poznawać historię, warto jej dotykać. Zresztą powiem Państwu, że dzisiaj zupełnie niechcący przy okazji spontanicznej rozmowy pozaantenowej trafiłem na stronę zabytek.pl. Bardzo dobra strona do zaplanowania różnego rodzaju wycieczek i atrakcji. Poznawajmy historię, jeżeli możemy to zrobić bezpłatnie, to tym lepiej. Także przypominam, w listopadzie Łazienki Królewskie, Zamek Królewski i Pałac Wilanowie. Kalendarze w dłoń, planujmy to zwiedzanie, planujmy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale to w listopadzie dopiero, także spokojnie. W listopadzie korki też będą, może mniejsze, ale teraz jest całkiem nieźle, bo skala od 0 do 12 pokazuje 6. 6 stopni w skali korkometru, więc jest dobrze chyba, jak na warunki stołeczne. Najdłużej jedziemy do Błonia. To jest 60 minut. 52 minuty spędzimy podróżując z centrum Warszawy do Konstancina. W kierunku przeciwnym, czyli do Jabłonny, też ponad 50 minut, bo będzie dokładnie 51 do spędzenia w samochodzie. 42 minuty podróż trwa do Pruszkowa. Z centrum Warszawy do Marek 47 minut. To są te najdłuższe, najdłużej pokonywane odcinki, ale Łomianki, Nadarzyn, Piaseczno, Kabaty, Otwock, Stara Miłosna. Naprawdę opykamy to w 30 minut, bez problemu, pół godzinki, takie zdrowe pół godzinki w Warszawie, pół godziny drogi z centrum gdziekolwiek, to jest bajka i miodzio, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mamy godzinę 17:16 w poniedziałek.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No nie będziemy tego robić głosem braci Gibb, bo nie wyciągniemy tego falsetu. Wojtek Dudkowski, proszę Państwa, jest z nami. Materiał wcieleniowy, reportaż wcieleniowy na żywo live się odbędzie teraz.
2: Powiedzmy.
1: Nie, bo muszą Państwo wiedzieć, że my z Wojtkiem jesteśmy fanami, no i gdzie mi tam do Wojtka, ale ja bardzo lubię koleje. Wojtek uwielbia koleje. Skoro ja lubię, to Ty uwielbiasz. A do tego jeszcze masz taki mały guilty pleasure, czyli komunikacja miejska.
2: No nie gardzę też komunikacją miejską. Jak się już coś robi codziennie, to warto to lubić.
1: Tak, to zdecydowanie. A polubiłeś, bo o co chodzi z materiałem wcieleniowym? Ty miałeś okazję przejechać się tym...
2: Tym dziwnym...
1: Cudeńkiem.
2: Dziwny czarny autobus przypominający tramwaj. Irizar IE Tram 12. No i jest teraz na testach w Warszawie i jeszcze do jakiegoś 26 października około będzie. Dzisiaj można na przykład się nim przejechać na trasie 106. Właśnie za chwilę wyjeżdża z przystanku Ostroroga. I rusza w trasę na Marienstadt. Byłem w środku. Ciekawe wnętrze. Wszystko przezroczyste siedzenia. Taka zielona.
1: Ale wiesz, że on jest w wersji wnętrze roboczej, nie? Bo on będzie na kolory miasta pomalowany.
2: Tak, będzie po warszawsku pomalowany. Przezroczyste siedzenia, plastikowe. Łatwiej to, że tak powiem, umyć. Ale też łatwiej się z nich ześlizgnąć trochę.
1: No WUPA może być to kłopotliwe, przepraszam, no ale nazywajmy rzeczy po imieniu.
2: I ciekawostka. Tak samo dzwoni jak tramwaje.
1: Tak?
2: Tak.
1: No co ty, tak drn, drn.
2: Tak, tak.
1: Jak... Ale czad. Linia 106, tak? Do kiedy jeszcze?
2: Linia 106 do 26 października.
1: Muszę się przejechać. Nie wiem, czy dam radę, ale Państwa zachęcam. Dzięki Ci, Wojtek.
2: Dziękuję.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wojtek pięknie nam o tym autobusie opowiedział. Irizar w każdym razie, jak zobaczą Państwo, linia 106, przypominam. To jeszcze można parę dni pojeździć, także zapraszam, polecam, bo warto, dlaczegoż by nie. A skoro jesteśmy przy temacie komunikacji miejskiej, to ja przypominam, proszę Państwa, że od soboty, 17 października, czyli od tej najbliższej soboty, będzie krótsza druga linia metra. Dokładnie chodzi o to, że czasowo wyłączone z użytku zostaną stacje Ulrychów i Bemowo, dlatego że podłączane są tam te kolejne stacje, no i trzeba zatrzymać ruch. Chodzi o bezpieczeństwo i procedury to przede wszystkim. Natomiast te dwie stacje będą nieczynne już od piątku, czyli w nocy, z piątku na sobotę i do niedzieli, do nocy z niedzieli na poniedziałek 25-6 października, przez tydzień. Od soboty przyjmijmy, że przez tydzień te dwie stacje będą wyłączone z ruchu linii M2, ale po to, że potem teraz dwie zamkną, a potem cztery otworzą.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Myślę, że w podsumowaniu wiadomości lokalnych o 18 Wojtek jeszcze o tym powie, ale właśnie widzę wizualizację tej nowej, największej sali koncertowej w Polsce, która ma być wybudowana jeszcze w tym roku. Mają ruszyć pierwsze prace. Spokojnie, ona nie zostanie tak szybko wybudowana. To chwilę musi potrwać, ale na Pradze Południe będzie Symfonia Varsovia, będzie miała swój dom. Tak bym chyba to nazwał. Naprawdę szykuje się coś, co na światowej klasy, ja bym tak to powiedział, bo rzeczywiście tak to pięknie ma wyglądać.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I brzmieć przede wszystkim, jak wybrzmi teraz informacja o korkach, może nie tak pięknie jak Symfonia Varsovia, ale korkometr pokazuje tylko 4 w skali od 0 do 12, to jest jakiś mały nasz sukces, drodzy Państwo. Najdłużej będziemy jechać do Błonia, Piaseczna, ponad 50 minut, 47 spędzimy w drodze z centrum Warszawy do Otwocka i Jabłonny oraz do Marek, 37 minut. Pozostałe kierunki w pół godziny ogarniemy, także powodzenia szerokości i niech Was fantazja, drodzy Państwo, nie ponosi. Ostrożnie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Może ktoś z Państwa jest w posiadaniu z naszych słuchaczy szczęśliwie, no to gratuluję. 55 tysięcy sztuk wypuszczono tegoż właśnie cuda, a o czym mówię? O tym, że jeżeli pójdą Państwo do sklepu i coś będzie kosztowało 19 zł, to istnieje teoretyczna szansa, że można legalnie jednym banknotem zapłacić. Bez otrzymania reszty, bo nie ma takiej potrzeby. No bo zazwyczaj no dwie dychy tak odruchowo i wtedy złotówka reszty, no proste. Natomiast istnieje banknot 19-złotowy. Tak, to nie jest wcale żart. Istnieje banknot 19-złotowy, który został wyemitowany w 2019 roku. Trafił do obiegu. Ma nominał 19 zł i chodziło o to, że jest to, jak Państwo doskonale domyślają, dla kolekcjonerów to numizmatycy, chociaż oni monety chyba bardziej. No w każdym razie ci, którzy kolekcjonują pieniądze, zajmują się tym i nie są milionerami niekoniecznie, mają taki nominał 19-złotowy z okazji stulecia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. To naprawdę biały kruk wśród kolekcjonerów, ale teoretycznie można nim zapłacić.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jest Wojtek. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Dobry wieczór w zasadzie, bo to tak patrząc za okno, to ten...
2: Nóżka to ta rozświetlona, to znaczy, że dobry wieczór.
1: Co może spaść na głowę człowiekowi w mieście?
2: Śnieg.
1: Tak, a jeszcze?
2: Deszcz.
1: No jak ktoś ma pecha, to na pustyni i doniczka mu zleci na łeb.
2: Dokładnie. Też, tak w powiem, bananie znajdzie brutalnie. Pestkę.
1: W bananie znajdzie pestkę i tak dalej.
2: Tak,
1: dokładnie. Banan nie ma pestek?
2: A ma?
1: Nie, no wiem, żartuję.
2: Nie wiem.
1: Słuchaj, toaleta może spaść.
2: Ale na głowę?
1: No, znaczy na szczęście możemy sobie z tego pożartować, bo nic się nie stało, ale...
2: Okay.
1: Ale znasz historię rusztowania?
2: Nie, nie znam.
1: No była akcja w Warszawie, taka sytuacja, że rusztowanie runęło na chodnik i przystanek, a z góry spadła jeszcze...
2: Toaleta była na rusztowaniu?
1: No, na to wygląda, albo jakoś była oparta obok, czy coś.
2: Czego to ludzie nie wymyślą? No, dla mnie zawsze toalety to stały gdzieś tam niżej.
1: Także
2: wszystkie takie,
1: ja mam nadzieję, że...
2: żółte, czy jakieś inne tam kolorowe, takie fajne.
1: Miejmy nadzieję, że była pusta. Przepraszam, dziękuję, do widzenia.
2: Dobry wieczór, powiedziałbym. A ty leć.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się instytucji szkoły, jak ona wyglądała na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem w tej rozmowie będzie dr Artur Górecki, naukowiec, historyk, pedagog. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
3: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
4: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
0: O reklamie.
5: Radio Warszawa 106.2, minęła 18.
6: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. 5 zarzutów usłyszała 21-latka, która zaatakowała nożem w szkole policjalnej w Warszawie. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt. Kamila D. odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. W sobotę kobieta zaatakowała w pobliżu sekretariatu szkoły przy ulicy Mińskiej na Pradze. Raniła 3 kobiety, jedna z nich z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej czynów, odmówiła jednak składania wyjaśnień. Z kolei w sobotę późnym wieczorem doszło do ataku nożownika w autobusie miejskim linii 755. 2 mężczyzn zostało rannych i trafiło do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik uciekł przed przyjazdem służb. Policja ustaliła jego tożsamość i prowadzi poszukiwania. Motyw ataku pozostaje nieznany. W województwie mazowieckim trwają testy syren alarmowych. Ćwiczenia Syrena 26 rozpoczęły się dziś i potrwają do końca tygodnia, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
7: W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.
6: Słysząc syreny, mieszkańcy województwa mazowieckiego nie muszą podejmować żadnych działań. Utrudnienia w ruchu na Pradze Północ. Ruszyły prace odtworzeniowe na wierzchni ulicy Jagiellońskiej po modernizacji sieci ciepłowniczej. O szczegółach mówi dyrektor komunikacji Veoli Warszawa Paweł Zbiegniewski.
8: Od najbliższego poniedziałku, 12 października, rozpoczną się prace odtworzeniowe na wierzchni ulicy Jagiellońskiej, tam gdzie przez wakacje były prowadzone prace modernizacyjne i remontowe na tym odcinku warszawskiej sieci ciepłowniczej. To było około 260 metrów. W tym czasie, przez te 2 tygodnie, bo na tyle zaplanowana jest ta praca odtworzeniowa, ulica Jagiellońska będzie jednokierunkowa na wschodniej części.
6: Po zakończeniu prac organizacja ruchu na Jagiellońskiej wróci do normalnego trybu. W ramach inwestycji odtworzone zostaną chodnik oraz nawierzchnia jezdni, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej części ulicy. 16-latek chciał wynająć cudze mieszkanie. Policjanci zatrzymali nastolatka podającego się za właściciela nieruchomości. Nieletni skrupulatnie przygotowywał się do spotkania z najemcą. Próbował ukryć swój prawdziwy wizerunek.
9: Młody mężczyzna na głowie miał założoną czarną perukę, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Nieletni został doprowadzony do policyjnej izby dziecka. Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich zgromadzili materiał dowodowy w kierunku usiłowania oszustwa, który został przekazany z wnioskiem do sądu rodzinnego.
6: Mówi podinspektor Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji. 16-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą, która wygrała przetarg. To historyczny moment, podkreśla dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski.
10: Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy, więc to naprawdę się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać nam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie 2 razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc to jest naprawdę olbrzymia przestrzeń zaprojektowana w niezwykły sposób dla potrzeb działania, dla muzyków, dla publiczności. Bardzo nowoczesne, świetny projekt austriackiego architekta Tomasa.
6: W ramach drugiego etapu powstanie nowoczesny kompleks muzyczny o znaczeniu ogólnopolskim. Centralnym punktem będzie sala koncertowa na 1877 miejsc. Obok niej powstanie sala kameralna na około 400 miejsc, przeznaczona na mniejsze koncerty i wydarzenia edukacyjne. W kompleksie znajdą się również sale prób, magazyny, zaplecze techniczne oraz pełne zaplecze artystyczne, garderoby, pomieszczenia dla muzyków i pracownie. Od soboty do niedzieli 25 października pociągi drugiej linii metra będą kursowały tylko od stacji Brudno do stacji Księcia Janusza. Ma to związek z testami systemu po połączeniu nowo wybudowanego odcinka z funkcjonującym odcinkiem podziemnej kolei, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
11: Na Bemowie kończy się budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra w Warszawie i już wkrótce pasażerowie będą mogli korzystać z 3 nowych stacji: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Pociągi testowo już jeżdżą tym nowym odcinkiem. Teraz nadszedł czas na połączenie go z funkcjonującym odcinkiem podziemnej kolei. Dlatego stacje Bemowo i Ulrychów muszą być wyłączone z ruchu pasażerskiego.
6: W czasie testów na remontowanym odcinku uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Zakończyła się 11. kolejka 4. Ligi Mazowieckiej. Piłkarze zmagania na Mazowszu rozpoczął mecz Oskara Przysucha z Mazurem Karczew. Gospodarze wygrali 5-3. Sobotnie spotkania przyniosły kilka niespodziewanych wyników. Hutnik Warszawa zremisował w starciu z Makowianką Maków Mazowiecki 2-2. Nadnarwianka Pułtusk wygrała z KS Łomianki 2-1, a Legionowia przegrała 1-0 z MKS Podlasie Sokołów Podlaski, które jak na razie pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w 4. Lidze Mazowieckiej. W ostatnim meczu 11. kolejki rezerwy Polonii Warszawa pokonały KS Ursus 2-1.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: Jestem i o pogodzie mówię 8 stopni. Ne, no więcej, 8,8 w Warszawie. Jeśli chodzi o wilgotność, urosła do 91%. Przypominam, deszcze i jeszcze raz opady. To coś, co może spadać na głowę w Warszawie. Także ciśnienie do góry, ponad 6 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, no to mamy kierunek zachodni, a prędkość to 3 metrów na sekundę.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Wieczór w dobrej atmosferze. Rozpoczynamy. 7 minut po 18. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie, zapraszam. Jaki utwór rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie? Będzie to Człowiek z liściem, tym na głowie, i grupa elektrycznej gitary. Będzie także Lenka, czy chociażby James Blunt. Wojciech Dąbrowski, jeszcze raz witam i zapraszam.

0: Warszawie. Jak zwykle są, jest ich wielu, niestety, zatem musimy w wielu miejscach postać. Między innymi ciasno w Alei Solidarności na odcinku od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu. Utrudnienia napotkamy także przy Placu Bankowym samym, jadąc czy to w kierunku Żoliborza, czy w kierunku centrum, zatem Marszałkowska. Jerozolimskie i na odcinku centralnym i Ochockim wokół Ronda Zesłańców Syberyjskich. Przypominam, że duże utrudnienia także już przy Banacha i przy Grójeckiej. Tam niektóre ulice są po prostu pozamykane. Tak jest między innymi duże utrudnienia na Bitwie Warszawskiej. Ciasno zrobiło się już na Wawelskiej i tuż przed pomnikiem Lotnika. Utrudnienia napotkamy na Dźwigowej. Tu niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy. Ciasno także na Alei Czerwca. Kierunek północny, północny zachód, czyli Bemowo, Wola i tamta strona stolicy. Postoimy także na Wybrzeżu Gdańskim i Szczecińskim. Ciasno na Moście Śląsko-Dąbrowskim. Utrudnienia napotkamy także na Moście Grota.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: to był właśnie James Blunt, a teraz dobre słowo. 20, prawie 2 minuty po godzinie 18.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zakończenie. Punkty 232 i 233. W obietnicach transhumanizmu i niektórych nurtów posthumanistycznych, dążących do człowieczeństwa ulepszonego i niemal odcieleśnionego, rozpoznajemy pragnienie, które dotyczy także i nas, potrzebę życia pełniejszego, mniej narażonego na słabość i cierpienie. Wcielenie otwiera jednak inną drogę, podczas gdy dawne i nowe ideologie popychają człowieka ku technicznemu przekraczaniu ograniczeń i ku wynoszeniu się ponad innych w celu umocnienia panowania. Misterium Syna Bożego, który wkracza w nasz

ciężaru świata i przemieniania relacji od wewnątrz. O cudzie. Człowiek jest Bogiem, a ten Bóg człowiek przechodzi przez wszystkie te stopnie, znosi wszystkie te stany i je uszlachetnia, uświęca, przebóstwia w sobie samym. Tym, co zbawia człowieka, jest miłość Boża, która wstępuje aż do najdelikatniejszego punktu ludzkiej historii i odnawia ją, poczynając od głębi. Dlatego ja, jako wierzący pośród wierzących, zapraszam do kontemplacji w obliczu Syna wspaniałego człowieczeństwa, które rzuca światło także na epokę AI. W Chrystusie rozumiemy, że człowiek jest powołany, by być współpracownikiem w dziele stworzenia, a nie zrezygnowanym widzem procesów technologicznych, które ograniczają jego wolność i odpowiedzialność. Godność, którą Duch Święty rzeźbi w każdym z nas, wyraża się również w zdolności do krytycznego myślenia, do dokonywania wyborów i do bezinteresownej miłości oraz do wchodzenia w autentyczne relacje. Żaden system obliczeniowy, choćby najbardziej wyrafinowany, nie rodzi serca zdolnego się ofiarować ani sumienia zdolnego rozeznawać dobro. Nawet gdy maszyny osiągają niezwykłą wydajność, centrum historii pozostaje ludzkie oblicze, które domaga się, by na nie spojrzeć. To ludzkie oblicze jest pełnią, ku której zmierza historia. Jest tajemnicą rekapitulacji, pewnością, że Ojciec postanowił przywrócić wszystko Chrystusowi, jedynej głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi.

1988. To były hity, wielkie przeboje. Nasz Disneyland i grupa Papa Dance na 106.2 FM. My tylko takie utwory dla Państwa gramy. Będzie m.in. Miles Smith, Spice Girls i Łukasz Zagrobalny już teraz. 36 minut po godzinie 18.00.

Dwie stacje zamknięte na 9 dni. Pamiętajcie o tym, drodzy słuchacze, jeżdżący metrem w Warszawie, no ale potem będzie jeszcze tylko lepiej, coraz więcej i więcej i więcej tego metra w stolicy. Za 13 minut godzina 19:00, to jest wieczór w dobrej atmosferze.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Dwie minuty pozostało nam do godziny 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ja mam podobne wspomnienia, kiedy podchodzi do mnie nowa pani dyrektor w Wołominie przedszkola i mówi: a ksiądz mnie do pierwszej komunii świętej przygotowywał.
3: Drodzy Państwo, więcej takich historii na antenie Radia Warszawa o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Gościmy we wspaniałej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, a są z nami
2: ksiądz Witold Gajda,
4: Edyta Makowska,
5: Jola Pietrzak,
6: Agnieszka Dębowiak
7: i Krzysztof Kisieliński.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
8: Zapraszamy!
9: Kiedy w latach 50. politycy w Stanach Zjednoczonych nie mogli się dogadać, postanowili się modlić. Tak powstała tradycja Prayer Breakfast, która dziś trwa w 180 krajach świata, w tym w Parlamencie Europejskim. Kilka dni temu taka modlitwa po raz drugi odbyła się w Polsce.
10: Wszechmogący Boże, Ty jesteś Panem historii. Stajemy dziś przed Tobą. Daj nam serca mądre i wierne przez Chrystusa Pana naszego.
9: Amen. Relacja z tego wydarzenia, rozmowy z politykami, z przedstawicielami kościołów ekumenicznych na antenie Radia Warszawa dziś po 22. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Miejska członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: Po reklamie.
4: Minęła 19:01.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Jutro rano papież uda się do szpitala na operację. Dziś zachował zaplanowany wcześniej program audiencji. Leon XIV napisał list do kardynała Re, ustępującego dziekana Kolegium Kardynalskiego. Przypomniał jego bliską współpracę z Janem Pawłem II. Dziś 20. rocznica śmierci świętego Karola Akutisa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest jeszcze w Watykanie. Do szpitala na operację uda się jutro rano, podał watykański rzecznik Matteo Bruni. Jak poinformował wczoraj po modlitwie Anioł Pański sam Ojciec Święty, lekarze wykryli w jego płucu niewielkiego, ograniczonego guza. Papież zdecydował się na jego usunięcie. Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi poprosił wszystkich o modlitewne wsparcie. W związku z tym, że hospitalizacja rozpocznie się dopiero jutro, dziś papież zachował program wcześniej przewidzianych audiencji. Przyjął m.in. członków Kręgu Świętego Piotra, stowarzyszenia, które prowadzi działalność charytatywną w Rzymie, a także obsługuje wielkie wydarzenia papieskie.
7: Od 1869 roku wasze stowarzyszenie w imieniu papieża dociera do wielu potrzebujących w naszym ukochanym Rzymie, oferując posiłki, które codziennie rozdajecie, noclegi dla osób bezdomnych, mieszkania dla rodzin w trudnej sytuacji oraz inne formy posługi. Jest to godne pochwały dzieło, które realizuje przykazanie Pana dotyczące miłosierdzia, które w ukryciu oczekuje nagrody wyłącznie od Boga. Przyczyniacie się do kształtowania pięknego oblicza Kościoła, który świadczy o Ewangelii wśród ubogich i najuboższych.
6: Leon XIV napisał list do kardynała Giovanniego Battisty Re. Do ubiegłego czwartku pełnił on funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego.
8: Ojciec Święty wyraził wdzięczność 92-letniemu kardynałowi za jego służbę Stolicy Apostolskiej. Był on zaufanym współpracownikiem papieży, a w szczególności Jana Pawła II. Pełnił m.in. funkcję prefekta kongregacji do spraw biskupów. Odegrał znaczącą rolę podczas wielkiego jubileuszu roku 2000. Leon XIV wskazał na jego otwartość i serdeczność, a także umiejętność mierzenia się z trudnymi sytuacjami, którą wykazał się w sposób szczególny po śmierci Franciszka. To on przewodniczył jego liturgii pogrzebowej.
6: Przypomnijmy, że nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego został kardynał Luis Antonio Tagle. Dziś 20. rocznica śmierci i wspomnienie liturgiczne świętego Karola Akutisa. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować, przypomina jego matka Antonia Salzano.
9: Przesłanie, które Carlo skierowałby do wszystkich, młodych i starszych, jest takie, że istnieje życie wieczne, że Bóg czeka na każdego z nas, że nas zapragnął, stworzył i umiłował. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować. Trzeba przeżyć je w pełni z myślą o wieczności. Carlo właśnie tak postępował, stawiając w centrum Chrystusa, który był dla niego wszystkim. Przede wszystkim zawierzył Kościołowi i sakramentom. Codziennie uczestniczył we mszy świętej, adorował Eucharystię i odmawiał różaniec. Matka Boża była dla niego najważniejszą kobietą w jego życiu.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Będąc szczegółowym, powiem 8,7 stopni Celsjusza. W Warszawie na chwilę obecną 9 raszyn, synkocin mroków, 9 ostrówek, 10 borucza i Stanisławów. Wiatr słaby, zachodni, południowo-zachodnia, jeśli chodzi o ciśnienie, no to cały czas do góry. Prawie 1007 hektopaskali, gdzieniegdzie jeszcze w stolicy i okolicy kropi deszcz.

wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Wojciech Domorowski, witam i zapraszam. 6 po 19. Po 19 na naszej antenie m.in. audycja Siła Możliwości, którą przygotowuje Weronika Ostrowska. Po 20 kalejdoskop historyczny, a jeszcze wcześniej, bo już teraz, Michael Patrick Kelly, będzie także Gibson Brothers czy grupa Pectus. To wszystko muzycznie oczywiście.

0: 13 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Z gorącej Kuby wędrujemy do Polski. W niedzielne popołudnie setki osób przeszło ulicami Bochni, dając publiczne świadectwo wiary i przywiązania do wartości rodzinnych. Co to był za marsz? Ano taki, który ja bardzo polecam. Sam biorę w nich udział i naprawdę chciałbym, żeby było coraz więcej tego typu inicjatyw. A może, żeby w ogóle nie było, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Wydarzenie poprzedziło msza święta, podczas której biskup tarnowski Andrzej Jerzy wygłosił homilię poświęconą nienaruszalności ludzkiego życia. Dodam, od poczęcia do naturalnej śmierci. Tegoroczne spotkanie diecezjalne zgromadziło rodziny z dziećmi, ale także i młodzież, a centralnym punktem była Eucharystia, a następnie marsz. Marsz dla życia. Marsz dla życia i rodziny. Wydarzenie to część obchodów Dnia Papieskiego. Uczestnicy i duszpasterze wielokrotnie przypominali zasługi świętego papieża Polaka jako wielkiego obrońcy życia i patrona rodzin, które jest jego nauczanie drogowskazem dla nas wszystkich.

Wilson Phillips w Radiu Warszawa na 106,2 FM. A ty się wstydzisz, Piotrek? Nie, niepełnosprawność to jest normalność, odpowiedział bez wahania Piotr Jarząbek, bohater reportażu. To usłyszycie państwo już za kilkanaście minut. Chłopak o najszczerszym z możliwych uśmiechów, mający w sobie ocean radości, a może i więcej, który nie pamięta, kiedy ostatnio był smutny, a w kawiarce najchętniej by spał, żeby być zawsze na swojej zmianie. No i już dziś można by rzec profesor życia. O tym mówi Weronika Ostrowska i on. Za co uwielbia pracę w kawiarce, czego uczy się od niego, uczą się od niego inni pracownicy, skąd czerpie życiową radość. Na pierwszy reportaż z cyklu Siła Możliwości zaprasza Weronika Ostrowska już za kilka minut w Radiu Warszawa, jeszcze przed godziną 20. A ja zapraszam w jej imieniu.

Sugar Sugar i Radio Warszawa na 106.2 FM. Mam nadzieję, że dla Państwa także jesteśmy tacy słodcy, przynajmniej w pewnym sensie. Ania Karwan już za chwilę. Słucham Cię w radio co tydzień. Będzie grupa Backstreet Boys, a później już reportaż Weroniki Ostrowskiej. Siła możliwości. 33 minuty po godzinie 19.00.

0: Radio Warszawa, za 20 minut, godzina 20.
1: Siła możliwości.
2: Jesień, ulica Radzymińska, wieje wiatr, deszcz na szczęście nie pada, ale fajnie by było wypić herbatę, może kawę, albo zjeść pyszne ciastko w dobrym towarzystwie. No i cieszyłabym się, gdyby też ktoś trochę poprawił mi humor, bo dzisiaj to z nim różnie bywa. I podobno w kawiarce znajdę takiego kelnera, który wszystkim poprawia humor. Otwieramy drzwi, wchodzimy, a tutaj od razu czuć przyjemne ciepło.
3: Trzeba mocno pociągnąć i wtedy mówimy dzień dobry i goście jak wchodzą mówią dzień dobry tutaj do obsługi naszej, czyli do pracowników i siadają sobie przy stoliku i uzupełniają tutaj menu nasze.
4: Kawka czy co do picia?
2: A może być kawka chętnie.
5: Kawka? To dwie kawki z mlekiem?
3: Jest mleko bez laktozy i owsiane.
5: Jedno owsiane, a jedno na zwykłym.
6: Na zwykłym czy bez laktozy?
5: Bez laktozy.
3: Mam na imię Piotr Jarząbek.
2: A ile masz lat?
3: 24 ukończone.
2: A twoja niepełnosprawność to?
3: To stopień umiarkowany. I też jestem autystyczny.
2: A wstydzisz się tego czy nie?
3: Nie, bo niepełnosprawność to jest normalne. Lubię te życie i bardzo uwielbiam, bo pracuję w kawiarni. Pamiętam jak byłem mały, że babcia mną się zajmowała od małego, bo mama nie była zdolna mną się zajmować, tylko babcia. I ja z babcią chodziłem też do kościoła, bo jesteśmy wierzący i wierzymy w Pana Boga. Babcia mi zawsze zabawki kupowała, zawsze mnie uczyła liter i cyferek, różnych rzeczy. I matematyki, dodawania, odejmowania.
7: Nazywam się Monika Byśkiniewicz, z wykształcenia jestem psychologiem. Pracuję tu w kawiarence jako trener pracy. Piotra poznałam przez moją rodzinę. Moja siostra wyszła za mąż, a mąż mojej siostry jest wujkiem Piotrusia.
2: Kiedy to było?
7: 2015. Małym chłopcem był, dlatego mam teraz taki duży problem, żeby do Piotrusia mówić Piotr i się staram, ale no z automatu wchodzi mi to Piotruś. Widzę, że dorósł i widać to w jego zachowaniu, odpowiedzialności. Też wiele rzeczy wspólnie się uczyliśmy od tych kilku lat, jak jestem jego asystentką i odnoszę takie wrażenie, że no jest coraz bardziej samodzielny i czeka go piękny dorosłe życie.
3: Niepełnosprawność to takie coś, że do niektórych prac nie nadajemy.
2: A ty do czego się najbardziej nadajesz, jak uważasz?
3: Do kelnerowania tutaj, obsługa ekspresu i obsługa gości. I tutaj, my tutaj uczymy się sprzątać, porządkować, wszystko my tutaj sami robimy. Tutaj mamy super trenerów pracy, pomagają nam, zawsze tutaj jest radość, wszyscy są szczęśliwi, tutaj mam też fajnych kolegów, koleżanki.
2: O, ile ty...
3: I dlatego bardzo uwielbiam pracować w kawiarni, bo tutaj coś się zawsze tutaj dzieje śmiesznego.
8: Łukasz Perkowski, jestem jednym z koordynatorów projektu Kawiarka. Piotrek jest bardzo pogodną, życzliwą, taką entuzjastyczną osobą. Jest bardzo ciekawy świata, ciekawy ludzi. Tutaj już od samego początku, jak z nami jest, to zawsze zadaje mnóstwo pytań. Jak funkcjonuje ekspres, co trzeba nacisnąć, żeby zrobić taką kawę, co trzeba nacisnąć, żeby zrobić czyszczenie tego ekspresu, czyszczenie systemu mleka. Piotr jest taki bardzo precyzyjny, też ma takie techniczne myślenie. Natomiast no, przede wszystkim to, co jakoś dla mnie jest ważne, to taki entuzjazm i radość Piotra. Ta pogoda ducha, z którą on przychodzi tutaj do kawiarenki i za każdym razem no, pyta się, kiedy będzie miał następną zmianę, kiedy będzie mógł znowu pracować w kawiarence. Nawet ostatnio zaczął pytać, czy może nocować w kawiarence, bo tak mu się tutaj podoba. Więc żeby być wtedy pierwszym od razu na zmianie, również rozważa opcję noclegu.
3: Tutaj kawiarnia to dla mnie jak drugi dom. No bo tutaj decydujemy sobie razem z trenerami pracy i tutaj tak się czuję jak w domu, że decyduję sam.
2: A to są mili ludzie ci trenerzy?
3: Mili, to bardzo.
7: to na czym polega rola trenera pracy? No jest to wspieranie osób w ogóle, żeby wejść na rynek pracy, nauczyć ich podstawowych czynności potrzebnych do pracy,
9: tak?
7: I sam rozwój taki osobisty, w którym jakby czują, że mają zasoby do tego, żeby zostać pracownikiem, a nie siedzieć w domu. Jest to niezwykle ważne, bo jakby osoba z niepełnosprawnością też potrzebuje społeczeństwa do życia. Jak siedzenie tylko w domu, no, pogarsza stan psychiczny i może być to obciążające dla nich. Może to prowadzić do różnych wycofań społecznych, takich jak uzależnienia od internetu, telefonu czy innych rzeczy.
9: A skąd ty masz tyle radości, co?
3: Bo ja mam tyle radości, bo tutaj jestem bardzo szczęśliwy. I z babcią jestem bardzo szczęśliwy.
9: A byłeś czasem smutny?
3: Kiedyś tak, ale to już mi to przeszło.
9: A co sprawiało, że byłeś smutny?
3: Już nie pamiętam, ale pamiętam czemu, bo wtedy tam różne takie dni swoje miałem, ale już nie mam tych dni. Teraz to mam tutaj przyjaciół, kolegów, koleżanki, fajnych trenerów i tutaj zawsze mamy zajęcia aktywnościowe i rozmawiamy, a mamy różne swoje tematy.
7: No jest na pewno bardzo komunikatywny, otwarty, empatyczny, wesoły, pełen optymizmu.
9: A czego ty się od niego uczysz?
7: Chyba takiej radości i że wszystko będzie dobrze. Bo to mi cały czas też powtarza, że wszystko będzie dobrze. Nie, nawet jak coś nie idzie po naszej myśli, to i tak będzie dobrze.
3: Moim największym marzeniem było w zajezdni pracować, ale niestety się nie udało, bo tam osób niepełnosprawnych nie zatrudniają. Ja się bardzo cieszę z tej pracy w kawiarni, bo tutaj też można rozwinąć swoje skrzydła.
8: Pracownikiem jest bardzo dobrym. Jest właśnie osobą, która też słucha, co się do niego mówi. Przyjmuje jakieś sugestie z naszej strony, takie, które mogą mu pomóc w lepszym wykonywaniu pewnych czynności. Jest na pewno bardzo serdeczną też osobą wobec gości, którzy nas odwiedzają. Zawsze z takim uśmiechem przynosi menu, później realizuje to zamówienie. Także z wielką taką życzliwością obsługuje gości, podaje im kawę, ciasta, wszystko co tutaj mamy, także jest taką bardzo pogodną duszą.
3: Wszystkiego się nauczyłem. I tutaj też mamy informatykę, wszystkie my się tutaj uczymy.
9: A czego najbardziej lubisz się uczyć?
3: Informatyki tutaj i mamy też fajne zajęcia aktywizujące, się aktywizujemy.
9: A ty myślisz, że masz duże możliwości w swoim życiu, czy małe?
3: Póki co na razie próbuję przy kawiarni i jeszcze zostanę przy tym.
9: Czyli bardzo lubisz tę pracę?
3: Tak.
9: A myślisz, że mógłbyś być najlepszym kelnerem na świecie?
3: Tutaj są najlepsi kelnerzy, ale wszyscy razem są najlepsi. A to zaprosimy kolegę na chwilę tu.
10: To jest najlepszy Piotr, przyjaciel od serca, taki ciepła osoba, taka bardzo pomocna, bardzo mi się dobrze z nim zawsze pracuje. Taka ciepła osoba, sercem oddaje tu całą pracą przyjaciół wszystkich. To jest taka dusza, że z nim zawsze bardzo miło spędzić czas.
9: Myjesz naczynia czasem tutaj, czy nie?
3: Ja często myję, bo uwielbiam zmywać. Bo tutaj mamy taki nowoczesny kran, że tutaj tylko wystawiamy o to i myjemy.
9: A trochę płynu używasz?
3: Używam, ale nie za dużo.
9: A daje ci satysfakcję ta praca?
3: Tak.
9: A jesteś zmęczony czasami po tej pracy?
3: Nie, bo tutaj z kolegą razem pracuję i to jest bardzo fajnie.
9: Czego ty się od niego uczysz?
8: No chyba tego optymizmu i na pewno takiego szczerego patrzenia w oczy. To jest coś, co na pewno Piotr ma niesamowitego, że ma takie piękne wnętrze, które przez te jego oczy widać i on potrafi ten kontakt wzrokowy utrzymać z drugim człowiekiem i to już od samego początku jakoś tak bardzo, bardzo mnie przy nim zatrzymuje i bardzo, bardzo mnie jakoś porusza, że tą jego duszę i to jego wnętrze przez te właśnie oczy widać.
9: Piotrek, a jak patrzysz w lustro, to co widzisz?
3: Widzę, że ładnie wyglądam. Mi się sobie wszystko podoba.
9: Czasami patrzysz sobie w oczy?
3: Tak, i widzę. Widzę siebie jako pracownik, czyli dobrze widzę siebie jako pracownik, bo ja tutaj bardzo uwielbiam pracować. Dobrze mnie inni widzą tutaj w pracy. Słyszałam, że tutaj dobrze, że tutaj pracuję, że tutaj jest moje miejsce i tutaj wszystkich też.
9: A jak słucha nas ktoś samotny, to co byś mu poradził? Co zrobić, żeby się nie czuć samotnym?
3: żeby wpadło do naszej kawiarki, która jest otwarta w piątki, soboty, niedzielę od 10:00.
10: Kawiarka zapraszamy!
11: Kawiarka zapraszamy!
12: Zapraszamy!
10: Gości wszystkich! Z radia też! Wszystkich pracowników!
13: Z
10: dyrektora też!
1: Siła możliwości. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem województwa mazowieckiego.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kościół otwarty czy konserwatywny?
2: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
1: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
2: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
2: Zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Kacper Kowalczyk.
3: Słońce, deszcz, a może majowy zawrót głowy? Mnóstwo zapachów, kolorów i kojący smak kawy w Twoim ulubionym kubku. Z Radiem Warszawa środek dnia będzie zawsze udany, a kawa najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Kawa na wynos. W Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zapraszam. Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
5: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
6: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
7: od 23 do 25 października
6: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
8: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
0: Po reklamie.
9: Minęła 20.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
9: 8 stopni w Warszawie już tylko, 8 w Raszynie, 8 także mamy w Ząbkach, 7 Laskie, Łutarze w Pruszków, 7 Stanisławów, Mińsk Mazowiecki, wiatr słaby, zmienne ciśnienie rośnie, ponad 1007 hektopaskali już teraz, a dzisiejszej nocy temperatura spadnie do 6-5 stopni, jutro w ciągu dnia 12, dużo chmur, choć o poranku jeszcze będzie widoczne słońce, to po południu już raczej słońca nie będzie, no ale nie będzie także opadów deszczu według synoptyków.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
12: Witam Państwa serdecznie. Kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość, ale zanim powiem Państwu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi Państwa gościem, to chciałbym bardzo gorąco podziękować za wsparcie, jakiego nam Państwo udzielacie naszemu radiu. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne, zwłaszcza w kontekście nadchodzących zmian, nadchodzącego remontu, do którego wreszcie studio dotarło, do tego punktu, gdzie ten remont trzeba przeprowadzić, naszego studia nagraniowego, unowocześnić je, odświeżyć, żebyśmy mogli dla Państwa tworzyć audycję w jeszcze lepszym standardzie, żeby to, co dla Państwa robimy, było jeszcze lepsze. A moim i Państwa gościem jest dr Artur Górecki, specjalista z dziedziny nauczania, zarówno praktyk, wieloletni nauczyciel różnych poziomów, jak i teoretyk, człowiek łączący i wiedzę teoretyczną, i praktyczną. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dodałbym jeszcze do tego historyk.
12: Otóż to i ten rys historyczny w naszej dzisiejszej rozmowie będzie bardzo ważny. Rozmawiamy przy okazji Narodowego Dnia Edukacji, przepraszam, Dnia Edukacji Narodowej, tak powinno się mówić, potocznie zwanego Dniem Nauczyciela, Świętem Nauczycieli. To jest taki moment, kiedy nauczyciele w całej Polsce powinni czuć się w jakiś sposób dowartościowani. Jest to zarazem okazja do rozmów o edukacji, o szkole, o kształcie szkoły, w wszyscy chyba pamiętają doskonale frazę, takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. To jest prawda, natomiast myślę, że w chwili obecnej stoimy na dużym zakręcie przed wieloma pytaniami. Co dalej z edukacją? Jak ta szkoła ma wyglądać? Ja chciałbym rozpocząć taką, być może nawet dłuższą niż tylko na jedną audycję, rozmowę z panem doktorem o tym, jak ta szkoła może wyglądać, mogłaby wyglądać właśnie w kontekście tego rysu historycznego. Dzień Święta Nauczycielskiego jest obchodzony nie bez powodu w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, która nazywana jest pierwszym w historii państwa polskiego Ministerstwem Edukacji. No i ja bym zaczął od takiego wielce przewrotnego pytania, a czy ministerstwa edukacji, takie czy inne, czy komisje edukacji w ogóle są nam potrzebne? Ludzie z kręgu, powiedziałbym, liberalnego, ale liberalnego nie tyle obyczajowo, co liberalnego w tym sensie małe państwo, tak małe nie w sensie nie terytorialnie, ale małe, czyli mające niewielkie kompetencje wobec swoich obywateli, mówią tak. W czasach Mikołaja Kopernika nie było Ministerstwa Edukacji, a system heliocentryczny stworzył, tak? Czyli jest to możliwe. I od tego pytania rozpoczynam naszą rozmowę.
13: Bardzo zasadne pytanie, ale jednocześnie niezwykle złożone, dlatego że instytucja szkoły nie jest czymś, co powstało w czasach nowożytnych, tylko swymi korzeniami sięga starożytnej Grecji, została przejęta przez Rzym, później dopełniona przez chrześcijaństwo, oczyszczona z tego, co było niewłaściwe, co prawda chrześcijańska swoim światłem jakby na nowo opromieniła. Mamy Alkuina, dwór Karola Wielkiego. Niektórzy mówią, że to taki właśnie zaczątek myślenia o pewnym systemie edukacji. Ale jednocześnie mamy doświadczenia już nowożytne, a szczególnie te pooświeceniowe, kiedy to nowożytne państwa zawłaszczyły sobie sferę edukacji, przejęły ją z rąk Kościoła i tak naprawdę edukacja, która powinna za cel mieć prowadzenie człowieka ku pełni jego ludzkiej dojrzałości, stała się narzędziem ideologicznego formatowania zgodnie z tym, na co jest aktualne polityczne czy też ekonomiczne zapotrzebowanie. Dzisiejszy kontekst dyskusji o wdrażanej przez obecne kierownictwo Ministerstwa Edukacji reformie doskonale to ukazuje, w jaki sposób właśnie staje się ona instrumentem ideologizacji, a nie przestrzenią realnej troski o rozwój intelektualny i moralny człowieka. A zatem odpowiedź na pańskie pytanie tak naprawdę jest uwarunkowana od tego, jak rozumiemy politykę, jak rozumiemy to, czym jest władza. Jeżeli pojmujemy ją na sposób klasyczny, czyli troskę o dobro wspólne, opartą o racjonalne rozpoznania tego, jak się rzeczy mają, to jak najbardziej w tej przestrzeni jest miejsce również na właściwie rozumiane wychowanie i kształcenie z pewnymi zadaniami przypisywanymi temu, kto władzę polityczną sprawuje. Jego celem, a jednocześnie jakby też ograniczeniem, powinno być stworzenie dogodnych warunków do tego, żeby podmioty tym zainteresowane, czyli zainteresowane edukacją człowieka, przede wszystkim rodzina i Kościół, miały pełną swobodę do realizacji swoich zadań.
12: Ja bym wpadłem na moment w słowo, bo tutaj pan doktor nawiązał do czasów antycznych i ja rzeczywiście dostrzegam w tych czasach antycznych takie jakby dwie linie. Pierwsza, czyli ta, którą pan doktor tutaj przed nami rozsnuwa, czyli państwo obejmuje swoją opieką, także i kontrolą, sam proces edukacji i to znajdujemy ewidentnie u Platona w jego Politei. Tam nie ma co do tego wątpliwości, że państwo powinno czuwać nad rozwojem obywatela, także nad jego edukacją od kołyski, ale jednocześnie mamy praktykę Imperium Rzymskiego, gdzie szkołę zakładał ten, kto miał na to środki i miał taką chęć i te szkoły rozwijały się w zasadzie bez jakiejś kontroli instytucjonalnej ze strony imperatora. Co więcej, wspomina tutaj pan doktor o czasach chrześcijańskich. Nawet jeszcze w czasach prześladowań powstawały, o ile dobrze pamiętam, nazywało się to szkołami katechetycznymi w Aleksandrii, w Antiochii, ale to było coś więcej niż szkoły dla katechetów. To były w zasadzie uniwersytety uczące teologii, filozofii, retoryki, a więc dało się bez ministerstwa kształtować. Ja cały czas tutaj występuję, wiem, w roli trochę takiego adwokatu z diaboli, ale żebyśmy wszystkie te argumenty za i przeciw mieli naświetlone.
13: Rozumiem pańskie pytanie. Chciałem troszeczkę tak szerzej kontekst historyczny naświetlić, żeby dotrzeć do odpowiedzi, która jest bardzo bliska tym pańskim obawom, bo uważam, że w dzisiejszej rzeczywistości, demoliberalnej rzeczywistości, w której tak naprawdę liczy się nie jakaś obiektywna prawda, tylko kto ma władzę i jest w stanie narzucić ją innym, nawet jeżeli posługuje się jakimiś tutaj statystycznymi słupkami wyborczymi, to rzeczywiście Ministerstwo Edukacji w dzisiejszym kształcie jest po prostu zagrożeniem. Zagrożeniem, o którym pośrednio wspomniałem, mówiąc o dokonywanej ideologizacji, czyli nie formowaniu człowieka, tylko formatowaniu. I dzisiejsze Ministerstwo Edukacji w takim kształcie, w jakim ono funkcjonuje, z tymi prerogatywami, które sobie albo ma, albo sobie tylko przypisuje, uzurpuje, jest instytucją wielce kontrowersyjną, żeby tylko poprzestać na takim delikatnym stwierdzeniu. No nie ma tutaj już czasu, żeby wchodzić we wszystkie wątki i niuanse historyczne, jak ta oświata funkcjonowała w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie. No nie zawsze było tak, że ona była zupełnie wolna od uwarunkowań władzy. Nawet jeżeli nie na tym szczeblu centralnym, to na szczeblu władzy lokalnej.
12: No, miasta na
13: pamiętajmy
12: pewno.
13: Właśnie, bo pamiętajmy o tym, że wbrew naszemu takiemu powszechnemu wyobrażeniu, Imperium Rzymskie wcale nie było scentralizowanym pod względem administracyjnym, bardzo długo organizmem politycznym. Ta autonomia owych miast z szeroko rozumianą prowincją była bardzo daleko idąca. I to wykorzystywały również gminy chrześcijańskie. Ale zwróćmy uwagę, chrześcijanie nie poszli drogą, czy to szkół rabinackich, czy później pomysłu protestanckiego, żeby organizować szkoły biblijne. Oni skorzystali. Było pewne napięcie przez pewien czas, na ile należy przejąć naukę, doświadczenie, chociażby w obszarze rozpoznań filozoficznych tej starożytności pogańskiej, ale ono dosyć szybko zostało przezwyciężone na rzecz uznania, że to, co jest prawdziwe, jest katolickie. To znaczy, to, co jest prawdziwe, jest zawsze prawdziwe.
12: Tutaj weźmy chwilę oddechu.
13: Mówi o tych skarbach zabranych Egipcjanom, prawda, że to jak Izraelici wynieśli te skarby.
12: Weźmy chwilkę oddechu i za chwilę będziemy kontynuować rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę w kalejdoskopie historycznym o edukacji dziś, ale z tym rysem historycznym, jak to wyglądało i jak powinno wyglądać, jak może wyglądać w relacjach państwo, wspólnota narodowa, państwo, kościół także. Przypominam, że moim i państwa gościem jest dr Artur Górecki. Wspominał pan przed chwilą o tym, że chrześcijaństwo miało poważne wątpliwości, jak ustosunkować się do edukacji w schyłkowym okresie antyku. Czy wejść w buty tych filozofów antycznych, czy nie? I ostatecznie jak to się zakończyło?
2: Już się rozstrzygnęło pod koniec II wieku najpóźniej, kiedy chrześcijanie przejęli te instytucje edukacyjne. Artes liberales, czyli sztuki wyzwolone, uznali za właściwą dla formacji intelektualnej człowieka, za właściwe dla formacji intelektualnej człowieka narzędzie, prowadzące chociażby do interpretacji, rozumienia Biblii. Wspomniałem o tym, że święty Augustyn porównywał tę mądrość pogańską do skarbów wykradzionych przez Izraelitów z Egiptu.
1: Że chrześcijanie te złote właśnie i srebrne naczynia.
2: Tak, tak, tak. I właśnie one mają służyć dobru religii chrześcijańskiej, mają służyć dobru człowieka.
1: Ale padło sformułowanie artes septem liberales. Ja myślę, że dla części naszych słuchaczy warto by rozwinąć, cóż ten skrót oznaczał, bo on był niezwykle ważny przez całe stulecia dla systemu edukacyjnego Europy.
2: Najkrócej mówiąc, jest to zestaw pewnych narzędzi usprawnienia intelektu, które czynią człowieka samodzielnym intelektualnie. Dlatego nazywane są sztukami wyzwolonymi, bo wyzwalają człowieka ku pełnej wolności, wolności intelektualnej. Nie są sztukami mechanicznymi, nie służą tylko wykorzystaniu tu i teraz jakiemuś tylko wiedzy użytkowej. Tak nazywano sztuki mechaniczne, sztuki niewolnicze, ale właśnie służą wyzwoleniu. Była to gramatyka, retoryka, dialektyka, te sztuki, które usprawniały w obszarze słowa i następnie cztery sztuki usprawniające w obszarze liczby, tak umownie to przyjmijmy, arytmetyka, muzyka, geometria, astronomia i wokół tych narzędzi ogniskowało się kształcenie praktycznie od starożytności po wczesną nowożytność. Nowożytność jeszcze przez długi czas będzie korzystała z tego dorobku artes liberales, ale coraz większy nacisk na skutek odejścia od zerwania z takim rozumieniem metafizycznym rzeczywistości będzie przechodziła ku utylitarnym celom edukacyjnym, aż wreszcie dzisiaj zostały praktycznie te narzędzia przez nas utracone.
1: Gdy mówiliśmy o tym, jak ta edukacja przez wieki się rozwijała, to wspominaliśmy i pan doktor, i ja o relacji między szkołą, mówię tu o szkole jako instytucji edukacyjnej, a nie konkretnym budynku, o relacji między szkołą a państwem, instytucją państwa oraz szkołą a kościołem. Zwolennicy nowożytności i właśnie edukacji w tym nowożytnym duchu mówią, że bardzo dobrze się stało, iż szkołę udało się wyrwać ze szponów kościoła, spod kościelnej kurateli, bo dopiero wtedy szkoła zaczęła pełnić tą w pełni edukacyjną funkcję, nie indoktrynować w duchu chrześcijańskim, tylko właśnie nauczać czystej wiedzy taką, jaką ona jest. No, widzimy to od XVIII wieku, ten proces najpierw powolny, a później skokowo, lawinowo narastający. I co by im pan odpowiedział?
2: Tak, rozumiem, że przez tę czystą wiedzę rozumiemy to, co się da zmierzyć i zważyć, czyli obszar szeroko pojętych nauk eksperymentalnych plus ewentualnie matematyka, co się zaczyna od Kartezjusza. I natomiast wszystkie inne obszary ludzkiego poznania, w tym poznanie teologiczne, refleksja filozoficzna, zostają powoli spychane na tor boczny, a w ogóle poznanie religijne czy religia zostaje zepchnięta do kruchty i uznana za prywatną sprawę człowieka. Czyli religia ma nie mieć żadnego przełożenia na życie społeczne. Chcesz wierzyć, to gdzieś tam sobie wiesz w zaciszu domowym. I to zerwanie właśnie, to ten podział życia człowieka na te dwie sfery jest niezwykle istotny w dziejach kryzysu całej naszej cywilizacji, bo upraszczając, właśnie ten kryzys na tym się zasadza. Człowiek został oderwany od rzeczywistego celu jego życia. Jeżeli naszym celem ostatecznym jest zbawienie wieczne, a teraz mamy tak przeżyć doczesność, aby do tego zbawienia dojść, mamy objawienie Boże, narzędzia łaski, sakramentów i tak dalej, Kościół, który jest dany jako ta przestrzeń, w której kroczymy ku wieczności, i to on jest wyposażony w te narzędzia dysponujące nas ku życiu wiecznemu, to teraz oderwanie Kościoła od troski o to, jak człowieka formujemy, jak wychowujemy, jest jednocześnie uniemożliwieniem człowiekowi osiągnięcia właściwego, przyrodzonego mu celu, czyli daleko idącą degradacją i redukcją człowieka do tego, co doczesne. Później oczywiście pojawiają się różne ideologie z transhumanizmem dzisiaj na czele, który jest taką próbą właśnie sprowadzenia religii do wymiaru doczesnego i obietnicy samozbawienia za pomocą technologii. Ale cały czas mamy odcięcie od transcendencji.
1: Tak, to się daje dostrzec.
2: I temu służyło odcięcie Kościoła.
1: Ale
2: od wychowania, od przestrzeni wychowania.
1: Osoba przysłuchująca się naszej rozmowie, osoba niewierząca, powie, no i bardzo dobrze. Bo ja uważam, że te wszystkie rzeczy, których się naucza w ramach teologii i religii, są fikcją. Ja chcę się uczyć szkiełka i oka. Więc bardzo dobrze się stało. Tak powie ktoś niewierzący.
2: Skoro nie tak. Tylko, że jakby to już jest przyjęcie pewnej optyki nowożytnej, redukcjonistycznej, bo zwróćmy uwagę na to, że całe dzieje naszej cywilizacji, tej przedchrześcijańskiej, te dzieje przedchrześcijańskie również, one, sytuacja, w której człowiek określa się bez jakiegoś odniesienia do tak czy inaczej rozumianej transcendencji do Boga, to są sytuacje niemalże ekstremalne, czy nie, tak naprawdę w czystej postaci nieobecne. Czyli to ukierunkowanie na wymiar wykraczający poza doczesność jest czymś wpisanym w naturę człowieka. Ale nawet jeżeli przyjmiemy takie stanowisko, to teraz zastanówmy się, jakby ograniczając do tego wymiaru przyrodzonego, czym jest człowiek, co jest wyróżnikiem człowieczeństwa w całym świecie ożywionym. Wydaje się, że trzeba gdzieś się zgodzić, że rozumność, czyli fakt, że człowiek ma pewną władzę, która polega na tym, że może poznawać świat, który go otacza, może poznawać samego siebie. I teraz, skoro tak, to ta rzeczywistość jakaś jest. Człowiek kimś jest. I jeżeli my nie stawiamy fundamentalnych pytań, jaka ta rzeczywistość jest, jaka jest jej wewnętrzna celowość, tylko pomijamy to na rzecz pytań o to, jak coś funkcjonuje, to tu dokonujemy, można byłoby powiedzieć, jeszcze dalej idącej redukcji, już nie dotyczącej odcięcia tego, co nadprzyrodzone, ale tak naprawdę ograniczającej nas w tej przestrzeni naturalnych możliwości i władz. I właśnie edukacja, ta przedchrześcijańska, przecież ona w dużej mierze rozgrywa się właśnie na tym poziomie. Odkryto, że człowiek ma intelekt i ten intelekt trzeba usprawnić. Że człowiek ma możliwość działania i teraz tę możliwość działania trzeba usprawnić. Nazwano to cnotami, sprawnościami, habitusami, jakkolwiek byśmy to nie określali. Czyli taką sprawność do takiego działania, którego się nie da użyć źle. I cała edukacja właśnie nastawiona była na ten cel, żeby człowiek jako człowiek funkcjonował prawidłowo. Natomiast dzisiaj takiej troski nie ma, bo ten człowiek ma być po prostu trybikiem wydatnym w jakiejś machinie ekonomicznej bądź ideologicznej. Czyli widzimy, że moim zdaniem tak jest, na poziomie czysto jakby naturalistycznym rozpatrując tę kwestię, również mamy do czynienia z daleko idącą karykaturą tego, czym jest człowiek.
1: Będziemy za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już dzisiaj części mojej rozmowy z doktorem Arturem Góreckim zastanawiamy się nad edukacją, nad tym, jak szkoła wyglądała kiedyś w czasach antycznych, w czasach nowożytnych i czemu w ogóle ma służyć sam proces edukacji, sam proces nauczania. To są bardzo ważne pytania, aktualne. One nie mają wyłącznie historycznego charakteru. Stoimy na jakiejś krawędzi, nie wiemy, co za tą krawędzią nas czeka. Rewolucja, jeśli chodzi o sam internet, sztuczną inteligencję, to są także ogromne wyzwania dla edukacji. Ale w kontekście tego, o czym pan doktor przed chwilą mówił, o tym gwałtownym oderwaniu w czasach nowożytnych, przede wszystkim w dobie oświecenia szkoły, instytucji szkoły, procesu nauczania od kościoła, potem także w ogóle od transcendencji, czy nie powinniśmy spojrzeć na Dzień Nauczyciela, potocznie tak nazywane Święto Edukacji Narodowej, nieco inaczej? Bo możemy przeczytać w wielu opracowaniach, że właśnie ta Komisja Edukacji Narodowej to była taka pierwsza, naprawdę mocna próba wyrwania szkoły spod kurateli Kościoła i oddania tej instytucji w ręce ludzi, którzy mieli już bardzo mocno oświeceniowe poglądy. Tam jest mnóstwo wolnomularzy, nie jest to dla nikogo tajemnicą. Szkoła do tej pory była praktycznie w rękach dwóch zakonów, PR-ów i jezuitów. To się zmienia. Więc czy nie powinno być tak, że ten proces degradacji instytucji szkoły, o którym pan doktor mówi w czasie teraźniejszym, nie zaczął się właśnie wtedy? I że na to święto powinniśmy patrzeć nieco inaczej?
2: Święto obchodzone, przypomnę, od 1972 roku. I tutaj oczywiście nie chcę nic ujmować nauczycielom i jakby uznaniu ich trudu i pracy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli odniesiemy się do tego, czym historycznie była Komisja Edukacji Narodowej, przypomnijmy, powołana 14 października 73 roku w czasie Sejmu Rozbiorowego na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego za zgodą carycy Katarzyny II. To rzeczywiście trudno jest się zgodzić z takim stwierdzeniem, które, jeżeli dobrze pamiętam, pada w książce Richarda Butterwicka Polska rewolucja, Kościół katolicki, gdzie on pisze, że żaden poważny historyk nie nazwałby teraz pracy Komisji Edukacji sekularyzacją szkoły. No tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że rzeczywiście została ona ufundowana na własności kościelnej, bo przypomnijmy sobie, że jakby podstawą, bazą materialną funkcjonowania komisji był przejęte po jezuickie majątki. Klemens XIV w 73 roku dokonał kasaty zakonu jezuitów. Nie dokonało się to tylko w Prusach i w Rosji na skutek decyzji politycznych władców tych państw. Ten majątek został w dużej części roztrwoniony, około

0: 30, niektórzy historycy mówią, że nawet 40% odziedziczonego po jezuitach majątku zostało po prostu rozkradzionego. Natomiast ta instytucja, Komisja Edukacji, później Komisja do Spraw Ksiąg Elementarnych, przedstawiana jest jako taki punkt niejako założycielski w ogóle czegoś istotnego w obszarze edukacji. Tymczasem jest to moment daleko idącej sekularyzacji, powiedziałbym nawet dewastacji obszaru edukacji, ostateczna próba odebrania Kościołowi odpowiedzialności za edukację. Ja przypomnę tylko o takim fakcie, który nie jest powszechnie znany, że około roku 1600 prawie w każdej parafii, ponad w 90% parafii rzymskokatolickich, były szkoły elementarne. Natomiast w połowie XVII wieku i znacznej części XVIII wieku ta liczba szkół elementarnych drastycznie spadła. I później mówienie o tym, że Komisja Edukacji przyczyniła się do odrodzenia, no teraz do jakiego momentu się odnosimy i dlaczego? Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Kazimierz Czartoryski, sam król Stanisław August Poniatowski, czyli ludzie związani z działalnością Komisji Edukacji Narodowej, to są ludzie, których no, wiarę można określić pewnie jako wiarę takiego racjonalizmu oświeceniowego, czyli nie negujący być może istnienie jakiejś istoty najwyższej, ale niekoniecznie uznający fakt objawienia. Jeżeli religię postrzegają jako coś pozytywnego, co znajduje również odzwierciedlenie w dokumentach Komisji Edukacji Narodowej, to tylko i wyłącznie w wymiarze utylitarnym, że ona jest przydatna, żeby jakoś ludzi utrzymać w ryzach, żeby kształtować pewne poczucie patriotyzmu republikańskiego, jak wówczas mówiono, przenosząc z gruntu francuskiego te doświadczenia i ten język. Odejście od filozofii na rzecz co najwyżej logiki formalnej, zupełnie inna rola języka łacińskiego, przesunięcie głównego zainteresowania w obszar przedmiotów przyrodniczych, tak to nazwijmy, co samo w sobie może nie byłoby złe, ale gdyby nie było okupione odrzuceniem jednocześnie tego formacyjnego elementu, o którym wcześniej wspomniałem, a który zasadzał się na sztukach wyzwolonych. Długo by o tym można było mówić. W każdym razie zgadzam się tutaj z postawioną tezą, że Komisja Edukacji Narodowej jest takim bardzo ważnym momentem w destrukcji oświaty, edukacji, czyli oświecenie, które przypomnę, że jest to religijna metafora, staje się synonimem świeckiej nauki i edukacji. Ale oczywiście procesy, które do tego doprowadziły, one mają dużo głębsze i starsze korzenie. O tym dzisiaj już nie mamy za bardzo czasu, żeby opowiadać, ale to jest ważna cezura, ten 73 rok i później cała działalność Komisji Edukacji Narodowej, aż po kres istnienia pierwszej Rzeczpospolitej.
1: No i właśnie, i cały czas wraca nam tutaj to pytanie, które postawiłem na początku naszej rozmowy. Jeżeli istnieje centralna instytucja, która ma władzę kształtować szkołę, instytucja w sensie urzędu, no to jeżeli jest ona w rękach, nazwijmy to, dobrych ludzi umownie, to kształtuje dobrze proces dydaktyczny, a jeżeli dostanie się w ręce tych ludzi nie do końca dobrych, no to wtedy stajemy się trochę bezradni wobec wszechwładzy urzędów i wszechwładzy rządu. Przyznam, że ja sam nie do końca znam odpowiedź. Ja stawiam to pytanie, ale sam nie do końca jestem pewien, jak brzmi mądra odpowiedź na nie. Możemy tu przytoczyć też przykłady z czasów zaborczych, gdzie instytucja szkoły służyła wręcz wynarodowianiu, rusyfikacji czy germanizacji Polaków. Więc tych pytań jest bardzo dużo.
0: Tak, i pewnie na wszystkie nie odpowiemy, natomiast jeżeli jakąś miałbym tutaj ogólną myśl sformułować, no to ona jest taka. Cywilizacja chrześcijańska, którą określamy mianem Christianitas, ona formowała się trochę w taki sposób oddolny, można powiedzieć. Czyli najpierw chrześcijaństwo przenikało niejako tkankę życia społecznego, a później dopiero to się przekładało na tworzenie instytucji od tych szczebla najwyższego po szczebel lokalny. W dzisiejszej rzeczywistości, w której w ogóle pytanie o prawdę jest albo niestawiane, albo uznaje się, że nie ma czegoś takiego jak prawda. Jest wiele prawd i teraz tylko one się ze sobą zderzają, to rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor opisał. W zależności od tego, kto dojdzie do władzy, ten ma prawo narzucać swoje rozwiązania. I to jest bardzo niebezpieczne, bo właśnie może służyć niszczeniu człowieka. I w dzisiejszej rzeczywistości, w takiej, jaka ona jest, według mnie powinniśmy przede wszystkim zatroszczyć się o to, żeby to rodzina miała jak najdalej idącą autonomię w obszarze decydowania o tym, jak chce wychowywać swoje dzieci, a państwo nie powinno tutaj mieć żadnych narzędzi do tego, żeby te kwestie odgórnie regulować. Natomiast można sobie wyobrazić zdrową symbiozę, jak ona przez wieki w naszym kręgu cywilizacyjnym funkcjonowała, że pomiędzy celami, które stawia rodzina, celami, które stawia państwo, celami, które stawiają różne instytucje, także te odpowiedzialne za edukację, nie ma żadnych sprzeczności. I wtedy wygląda to zupełnie inaczej. Ale właśnie to zerwanie, o którym staraliśmy się dzisiaj powiedzieć, sprawia, że każdy z nas, czy jakby żyjemy w różnych takich bańkach i pomiędzy tymi bańkami światopoglądowymi, czy jakkolwiek byśmy je nazwali, wydaje się, że nie ma żadnego przejścia, żadnego połączenia, że nie możemy wspólnie spojrzeć na świat, który nas otacza.
1: Tak, mnóstwo pytań mam dalszych, bo nasuwają mi się skojarzenia z systemem amerykańskim, ale czasu już na tą rozmowę nie mamy. Ufam, że uda mi się za czas jakiś znów pana doktora zaprosić i być może wtedy poruszymy kolejne tematy. Za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Artur Górecki był moim i państwa gościem.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Kalejdoskop historyczny.

0: Piotr Tomas w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Dokładnie 16 minut pozostało nam do godziny 21. To oznacza, że czas już powędrować do parafii. W tym tygodniu do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
1: Przystanek parafia.
2: Przypomniały mi się słowa idzie nowych ludzi plemię. Czasy, w których żyjemy, to są czasy misyjne, o których rozmawialiśmy tutaj. Parafia jest przestrzenią dla każdego. Każdy niech czuje się zaproszony przez Boga, przez wspólnotę do dziękczynienia, do wielbienia Boga, do ufności, do korzystania z łaski Bożej. Więc zapraszamy serdecznie do naszej parafii i do każdej parafii, gdziekolwiek jesteście, żeby uczestniczyć w Eucharystii. Nadchodzący kongres eucharystyczny naszej diecezji od pierwszej niedzieli Adwentu będzie też okazją do pogłębienia świadomości. My jako parafia uprzedziliśmy intuicyjnie nieco, bo rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek już parafialny rok Eucharystii, w ramach którego dokonywało się wiele dzieł, także między innymi ta sztuka teatralna, o której rozmawialiśmy, o świętym Carlo Acutisie, ale także i jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dwuletnią wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, że tak wielu ludzi, blisko 400 osób jest zapisanych na listę i czuje się odpowiedzialnych za swoją jedną godzinę w tygodniu na adoracji i czekamy na owoce, żeby Pan Bóg pobłogosławił nas. Myślę, że to powołanie, które jest z Wołomina, to też jest owoc adoracji i modlitwy.
3: Pozdrawiamy serdecznie, drodzy Państwa. Szczegóły związane z tą parafią, z parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kościół otwarty czy konserwatywny?
2: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
1: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
2: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
2: Zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Kacper Kowalczyk.
3: Słońce, deszcz, a może majowy zawrót głowy? Mnóstwo zapachów, kolorów i kojący smak kawy w Twoim ulubionym kubku. Z Radiem Warszawa środek dnia będzie zawsze udany, a kawa najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Kawa na wynos. W Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zapraszam. Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Kongres Eucharystyczny Diecezji Warszawsko-Praskiej będzie obecny także w mediach społecznościowych. Organizatorzy uruchomili profile na Facebooku, Instagramie i TikToku pod nazwą Poznali Go, gdzie publikowane będą treści poświęcone Eucharystii, modlitwie i budowaniu wspólnoty. Jednym z patronów wydarzenia został błogosławiony Karlo Acutis, patron młodzieży i internetu, mówi rzecznik prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej, ksiądz Dawid Sychowski.
6: Dlaczego Diecezja Warszawsko-Praska postanowiła, że ten kongres eucharystyczny, który już niebawem się zacznie, będzie także obecny w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i TikToku. Oczywiście, że media nie zastąpią mszy świętej, sakramentów, osobistej modlitwy i takiego spotkania twarzą w twarz, ale mogą być takim jakby pierwszym krokiem. Mogą zaciekawić, zainspirować.
5: Organizatorzy podkreślają, że internet nie zastąpi bezpośredniego spotkania z Bogiem, ale może być pierwszym krokiem do pogłębienia wiary. Uruchomiona została również specjalna strona internetowa kongresu, na której już teraz dostępne są podstawowe informacje o wydarzeniu, dodaje ksiądz Dawid Sychowski.
6: Chcemy mówić o tych ważnych sprawach w sposób zrozumiały, atrakcyjny i taki bliski codzienności. Uruchomiliśmy również stronę internetową kongresu. Najprościej będzie ją można znaleźć przez zakładkę, która znajduje się na oficjalnej stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ta zakładka nosi nazwę Kongres Eucharystyczny.
5: W ramach Kongresu Eucharystycznego przez niemal rok w parafiach diecezji warszawsko-praskiej będą odbywać się msze święte, adoracje, katechezy i wydarzenia formacyjne, których celem jest pogłębienie wiary oraz odkrywanie obecności Chrystusa w Eucharystii.
7: To się dzieje w parafiach.
5: Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych na warszawskim Solcu. Trwają uroczystości związane ze wspomnieniem hiszpańskiej mistyczki świętej Teresy od Jezusa. Centralnym punktem tego wydarzenia będzie Triduum, które zaplanowano do środy. O szczegółach mówi ojciec Wojciech Ciak.
8: Tym razem pragnę w tych homiliach poruszyć temat rodziny. Jaka była relacja świętej Teresy do rodziny, bo czasami się wydaje, że w przypadku mistyków to te relacje są takie już bardzo, bardzo estetyczne, a okazuje się, że tak do końca nie było.
5: Każdego dnia o godzinie 18 odprawiona będzie msza święta. Tegoroczne rozważania są poświęcone rodzinie świętej Teresji, a poprowadzi je ojciec Wojciech Ciak.
8: W tamtym układzie szczególną rolę pełnił ojciec jako głowa rodziny i on nadawał pewien ton. I na przykład ojciec Teresy gromadził bibliotekę, co w tamtym czasie nie było przedsięwzięciem tanim. Tę bibliotekę gromadził pod kątem rodzin swoich dzieci, a tych dzieci było w rzędzie 11.
5: Główne uroczystości odbędą się w czwartek w liturgiczne wspomnienie świętej Teresy od Jezusa. O godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta ku jej czci. Po Eucharystii rozpocznie się inauguracja roku akademickiego 2026-27 Instytutu Duchowości Karmelitanum. 650 km w 4 dni. Pokona 14 biegaczy podczas sztafety z Rudy Śląskiej do Wadowic, by upamiętnić 48. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, podał rudzki magistrat. Pielgrzymce przyświeca będzie motto: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Biegacze wystartują we wtorek rano z placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Do Wadowic dobiegną w piątek około południa. Przed startem sztafety biegacze wezmą udział w mszy świętej w kościele św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu.

0: Bogu Rodzico, Dziewico, Jasnogórska Matko Kościoła. Stajemy w tej godzinie apelu przed Twoim macierzyńskim obliczem, aby wraz z całym Kościołem dziękować za wielkie rzeczy, jakie uczynił Tobie Bóg, a przez Ciebie całej ludzkości. Wszechmocny wypełnił słowo obietnicy złożone w raju. Stało się to możliwe dzięki Twojemu, Maryjo, niech mi się stanie. Niełatwa to była decyzja. Bóg wkroczył w sposób niespodziewany w Twoje skromne, pełne prostoty i zwyczajności życie. Nie naruszył jednak Twojej wolności. Ty zaś sama pozwoliłaś, aby całkowicie posłużył się Tobą i Twoim życiem. Dzisiejsza liturgia słowa z listu do Galatów ukazuje nam dwie niewiasty. Jedną, od której pochodzą urodzeni według ciała i tym samym podlegli niewoli, oraz drugą, z której są urodzeni według ducha na mocy obietnicy, obdarzeni doskonałą wolnością. Przez to porównanie Święty Paweł Apostoł wyjaśnia, na czym polega bogactwo i nowość przymierza zawartego w Jezusie Chrystusie. Niewiastą, dzięki której Bóg spełnia obietnicę wobec swojego ludu, jest Kościół, a w nim Ty, Maryjo, doskonale wolna od wszelkiej zmazy grzechu, posłuszna Bogu, oblubienico Ducha Świętego. W Ewangelii Jezus mówi o znaku, którym jest On sam dla współczesnych Mu ludzi. Ci jednak w znakomitej większości szukają innego potwierdzenia. Nie potrafią przyjąć prostoty Bożych rozwiązań wobec całkowicie nowego i zaskakującego sposobu objawienia się Jezusa jako przepowiadanego przez proroków Mesjasza. Tymczasem my, Maryjo, przychodzimy do Ciebie po ten właśnie znak, który również wielu ludzi naszych czasów odrzuca. Dla nich jest on skałą zgorszenia, kamieniem obrazy, czymś małym, niewystarczającym, budzącym zdziwienie, a nawet odrazę. Pozostając w niewoli grzechu, nie zbliżają się do Niego. Odrzucając prawdę, nie przyjmują nauki o zranionej ludzkiej naturze wymagającej całkowitej przemiany. Zauroczeni postępem, jaki dokonuje się na wielu płaszczyznach życia, zapominają o zasadniczej potrzebie moralnego wysiłku w ciągłym poszukiwaniu prawdy. Bez niej przecież tak łatwo ulec iluzji i uwierzyć w niczym nieograniczone możliwości ludzkiego bytu. My, zgromadzeni przed Tobą, Maryjo, przychodzimy po Jezusa. Jesteśmy przekonani, że w Nim Ojciec wyraził swoją odwieczną, nieodwołalną i potwierdzoną w tajemnicy krzyża miłość do rodzaju ludzkiego. W Nim wszystko odnajduje swój najgłębszy sens. W Nim także, w Jezusie Chrystusie, odnajdujemy ostateczny cel wszystkich naszych dążeń. Prosimy, oblubienico Ducha Świętego, wspieraj nas w wiernym podążaniu za tym znakiem, w którym Bóg każdego dnia stwarza wszystko na nowo. Chcemy zawsze, w każdych okolicznościach, wierzyć głęboko, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jasnogórska Pani, w godzinie apelu modlimy się o pokój dla świata, o zakończenie wszystkich zbrojnych konfliktów. Polecamy Tobie Ojca Świętego Leona, prosimy o łaskę zdrowia dla niego. Polecamy Episkopat Polski na czele z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, z prymasem Polski, księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Modlimy się za generała zakonu Paulinów, ojca Beniamina, przora Jasnej Góry, ojca Grzegorza. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie osoby cierpiące z powodu choroby, samotności, dotykającej ich niesprawiedliwości. Polecamy tych, którzy poszukują prawdziwego dobra i piękna. Niech ich wysiłek zostanie nagrodzony. Modlimy się za parafian z Jaszkowej Dolnej w diecezji świdnickiej na czele z proboszczem księdzem Ireneuszem Kuligiem, do których dzisiaj dotarłaś, Maryjo, w ikonie nawiedzenia. Naszą modlitwą obejmujemy także wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Modlimy się za maturzystów, którzy w tych dniach tak licznie przybywają na Jasną Górę, prosząc o dary Ducha Świętego i rozeznanie drogi ich życiowego powołania. Polecamy także wszystkich pielgrzymów, którzy dziś nawiedzili to święte miejsce, pośród nich parafian z parafii Matki Bożej Pocieszenia z Brzyskiej Woli w archidiecezji przemyskiej, z Nowej Dęby w diecezji sandomierskiej, z Koniebłotów również z diecezji sandomierskiej, z Różnowa Łukowa z archidiecezji poznańskiej, z Płużnicy z diecezji toruńskiej, z Dąbrówki z diecezji bydgoskiej, z Kościana z archidiecezji poznańskiej. Polecamy Tobie wszystkich, którzy dziś prosili nas o modlitwę w tej godzinie jasnogórskiego apelu. Rozważamy tajemnicę radosną, zwiastowanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami śmierci.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
3: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nam grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, a nad wszelakich złych przyczyn, aż nas zawsze wybawić. Panią chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowicz nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synu Księdza Arcybiskupa prosimy o Boże błogosławieństwo.
8: Już 400 lat temu kaznodzieja sejmowy ksiądz Piotr Skarga napominał nas, że patriotyzm jest zapomnianą cnotą, a kto służy ojczyźnie, służy samemu sobie. Dlatego dziękując za te pielgrzymki wierne maturzystów z całej Polski, prośmy za polską szkołą o piękno języka, wolne od wulgaryzmu, a tym bardziej od przemocy i zranień.

Kończymy transmisję apelu jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już w tym momencie zapraszam na modlitwę Różańcem Świętym, naszą wspólną z Radiem Warszawa. 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
1: Sytuacja przedstawiona w dzisiejszej perykopie ewangelicznej zdaje się być dość nietypowa. Zazwyczaj bowiem mamy do czynienia z nieco inną scenerią. Jezus, choć sam nie wywołuje takich sporów, w większości przypadków ściera się z faryzeuszami w walce o Bożą prawdę i poprawność. W tym przypadku gest faryzeusza zdaje się być zdecydowanie inny. Zapraszając Jezusa na rozmowę, staje w pozycji człowieka, który pragnie spokojnej i kulturalnej rozmowy, umożliwiającej dojście do konsensusu. Jezus jak gdyby celowo łamie pewne wypracowane i tradycyjne konwenanse, aby odkryć, czym naprawdę podszyte jest zaproszenie gospodarza. A co więcej, w jaki sposób na niego spogląda i czego poszukuje. Te awangardowe zachowanie Zbawiciela rodzi sprzeciw Pana domu, który jak gdyby tylko czekał na najmniejszy błąd Mesjasza. Tenże jednak nie pobłądził, ale otworzył faryzejskie zamknięte oczy na światło prawdy. Cóż bowiem z tego, że czyste są moje ręce i wyjątkowo zadbane, kiedy moje serce popadło w brzydotę i nie potrafi kochać, a wyraz tego daje właśnie w tak prozaicznych chwilach, gdy pogardza drugim człowiekiem. Jak dziś wygląda moje serce? Czy potrafię dziś kochać, a zwłaszcza tych z nieobmytymi dłońmi?

0: jest czas na naszą modlitwę różańcem świętym. 512 700 444, 512 700 555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełnij je głęboką wiarą oraz poczuciem Twojej bliskości. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, łaskę nawrócenia dla Michała, Basi, Rafała, Włodka, Tomka, Donalda, Sławka, o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Dawida Postela, o zdrowie i potrzebne siły w życiu codziennym dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o potrzebne łaski dla nich, o powrót do zdrowia i potrzebne błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama i Teresy, modli się rodzina, o wyjście z nałogu Emilii, Piotra, o ustanie wszelkich aktów przemocy i agresji w naszym państwie, o uzdrowienie dla osób poszkodowanych, o powrót do poczucia bezpieczeństwa w naszej społeczności, o radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża i córek, o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o zdrowie dla Maksymiliana i Mikołaja, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Roberta w kolejny miesiąc po śmierci oraz zmarłych z rodziny modli się Elżbieta z rodziną, o Boże prowadzenie, roztropność, mądrość Ducha Świętego, potrzebne łaski dla Kacpra, o łaski Bożej, pokój serca dla Darii i Krysi, dla Darka i Krysi, przez wstawiennictwo świętego Karola Kutisa, świętej Filomeny, łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, o pomoc w nauce i egzaminach dla Szymona, Bartka, Marty, o jedność w małżeństwie Marty i Piotra, Łukasza i Anny, o uzdrowienie mojej Alicji Adama z depresji lękowej, o znalezienie długo poszukiwanego domu, modli się słuchacz, o nawrócenie dla Małgosi, jej powrót do kościoła, łaskę nieba dla świętej pamięci pani Darii, o radość nieba dla świętej pamięci Bolesława Jakubika oraz świętej pamięci Lucjana Szcześniewskiego w rocznicę urodzin, o pokój dla najbliższych, o łaskę nieba dla świętej pamięci Sławka, opieka Matki Bożej dla Małgosi i ich syna w dalszym życiu, o łaskę nawrócenia dla Natalii i jej rodziny, opieka Maryi, zdrowie dla mamy, Jarka i Edyty, o uwolnienie z nałogu męża, żeby wytrwał w trzeźwości, modli się słuchaczka, o uwolnienie od złych wpływów, opieka Matki Bożej, prowadzenie Boga dla Piotra. W intencji kolegów, koleżanek z pracy modli się Alicja o potrzebne łaski dla Alicji i rodziny, opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo dla Pana Adama, o uzdrowienie z depresji Amelii, drogę życiową, światło Ducha Świętego dla Mikołaja, cud uzdrowienia z białaczki dla 7-letniego Frania oraz Moniki, o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o Boże prowadzenie w życiu małżeńskim dla Ani Sławka, Darka Justyny, Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, łaski Boże dla księdza Piotra, potrzebne łaski dla księdza Mateusza, o siły i zdrowie dla Kasi w wychowaniu Olafa, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adama i Ani z Glorią, Pawła i Marceliny ze Stefcią, o uratowanie małżeństwa Andrzeja i Marzeny, o dar pojednania, dla nich wzajemnej miłości. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy. 512 700 444, 512 700 555, te dwa numery są do Państwa dyspozycji. Rozpocznijmy różaniec święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica. Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Najwspanialszy etap w dziejach odkupienia rozpoczął się w tak prosty sposób. Bóg nie posłał Gabriela do pałacu jakiegoś władcy, lecz do młodej dziewczyny, Maryi, mieszkającej w skromnej chacie w Nazarecie. Gdy anioł zapowiedział jej, że zostanie matką Zbawiciela, zapytała go tylko, jakże się to stanie. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, halo, jeszcze raz proszę.
1: Agnieszka.
0: Szczęść Boże, Pani Agnieszko. Zapraszam do modlitwy.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Agnieszko.
1: Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Najpiękniejszym momentem życia Maryi była chwila, w której zgodziła się zostać matką Jezusa. Pospieszyła w swojej godnej podziwu, pokorze, w prawdziwym akcie miłości, aby spełnić wobec Elżbiety rolę służącej. Wiemy, czym okazała się ta pokora dla nienarodzonego jeszcze dziecka Elżbiety, poruszyło się w łonie swojej matki. Była to pierwsza istota ludzka, która rozpoznała nadejście Chrystusa. A razem z nami jest Zofia, Małgorzata, Magdalena i Adrianna. Szczęść Boże, witam was serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Adrianno, Magdaleno, Małgorzato, Zofio, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Trzecia tajemnica, narodzenie Pana Jezusa. Jezus przyszedł na świat, by zbawić człowieka, by nauczyć nas miłości do swojego Syna, do swojego Ojca. Dziękujemy Bogu, że ofiarował nam swojego Syna Jezusa, by narodził się pośród nas i by był nam podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Bóg, stając się człowiekiem, podkreślił wielkość i piękno życia ludzkiego. Pani Zdzisława, modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże, witam.
0: Zapraszam Pani Zdzisławę do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Zdzisławo, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Czwarta tajemnica. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Matka Boża, przedstawiając Jezusa w świątyni jerozolimskiej, dziękuję Ojcu Przedwiecznemu w imieniu wszystkich ludzi i ofiaruje Go Jemu. Tak powinniśmy czynić i my w naszym życiu. Dziękować nieskończenie Bogu za dar życia i wiary. Ofiarować nasze życie dla zbawienia świata. A gdy nie mamy nic do zaoferowania, oddajmy Bogu tę nicość. Pozostańmy wszyscy puści, jak to tylko możliwe. Jest z nami Pan Jacek. Szczęść Boże, witam Panie Jacku.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać za modlitwę.
0: Pozdrawiam serdecznie, Panie Jacku. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Kiedy odnaleźli Jezusa rodzice, udał się z nimi do Nazaretu i był im posłuszny. Również i my powinniśmy poszukiwać Boga, gdy zagubiliśmy się czy oddaliliśmy się od Niego. W jaki sposób? Tak jak uczyniła to Maryja. Odnalazła Go w świątyni. Szukajmy Go w ciszy, w modlitwie, w Eucharystii, w cierpieniach. Pani Grażyna, modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, pod Twoją obronę.
5: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód raczy nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i
5: Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać, Pani Grażyna, za słoną.
5: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. I zapraszam już jutro na 21.30, a już za chwilę na audycję Grzegorza Kozłowskiego, Szkoła Rut. Kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Ponownie spotykamy się w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, a dziś naszym gościem jest Grzegorz Filipiuk. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam.
1: A spotykamy się powodem tego, że chciałbym porozmawiać o honoracie koźmińskim, a powodem tego, że Grzegorz jest kapucynem i bardzo dobrze zna samego honorata, jest mu bliski i same jego pisma, chciałbym, żebyśmy tę postać sobie trochę przybliżyli, bo jest ona bliska. Myślę, że warto, żeby ją przybliżyć dla polskiego słuchacza, dla nas, tutaj też obecnych wokół Warszawy, ponieważ wiele tutaj działał i wiele dzieł podejmował honorat. Kim on jest właściwie, może tak na początek, Grzegorzu, dla ciebie, jako dla kapucyna?
2: Dla mnie przede wszystkim jest współbratem, bo jesteśmy w tym samym zakonie, ale poprzedził mnie swoją historią, swoim powołaniem oczywiście dosyć mocno, bo urodził się 200 lat, prawie 200 lat temu, w 1829 roku. Jest dla mnie takim, jeśli chodzi o duchowość, to na pewno przykładem przeżywania szczególnie trudnych sytuacji zewnętrznych, nie traceniu ducha, bo żył w czasach zaborów, kiedy Polska nie była na mapach, Polski nie było na mapach Europy, kiedy była prześladowana, rusyfikowana, atakowany był Kościół, więc cały ten, można powiedzieć, te okoliczności nie sprzyjały ani rozwojowi, ani kształceniu, ani w jakiś sposób też rozwoju ducha, więc ojciec honorat jest takim przykładem wytrwania w takich trudnych czasach dla mnie osobiście i takim, można powiedzieć, dzisiaj się używa takiego słowa motywatorem, takim kimś, kto mobilizuje bardzo mocno do tego, żeby nawet nie chodzi o to, żeby się przeciwstawiać czemuś, ale żeby nie ulegać w jakby nie poddawać się tym warunkom zewnętrznym i, nazwijmy to troszkę wprost, robić swoje, czyli to, co do mnie należy, co wynika z mojego powołania, mojej pracy, zasad życia, no, trzymać się tego wszystkiego, co jest wartościowe. A jeszcze dodam taką rzecz, że dla mnie osobiście jest też kimś bardzo bliskim, bo jest moim ziomkiem, dlatego że urodziliśmy się w tym samym mieście Białej Podlaskiej, więc tym bardziej jest dla mnie bliskim.
1: Czyli rozumiem, że wyrosłeś na tej takiej honorackiej duchowości.
2: Tak, można powiedzieć, chociaż właściwie jak popatrzę na swoją historię, to ojca honorata tak głębiej zacząłem poznawać dopiero w zakonie. Natomiast miałem okazję jako młody chłopak jeszcze przed zakonem, będąc w liceum, przeżywać jego beatyfikację. 1988 rok, papież święty Jan Paweł II w swoją rocznicę wyboru na papieża, dokładnie 16 października 1988 roku, a więc 10. rocznica jego pontyfikatu, właśnie wyniósł na ołtarze w Rzymie błogosławionego honorata i właśnie w Białej Podlaskiej naprzeciwko mojego domu rodzinnego odbywały się uroczystości dziękczynne na stadionie miejskim i wtedy jakoś tak zbliżyłem się do niego, ale żeby poznać jego duchowość, no to już muszę powiedzieć, że to się wydarzyło i stało i dzieje do dzisiaj właściwie już w zakonie.
1: Czy honorat był też taką motywacją dla ciebie, żeby właśnie wybrać kapucynów? Jak to się stało na początku?
2: Wówczas jeszcze nie. Bardziej bliski był mi święty Antoni i święty Franciszek. Oni mnie bardziej pociągnęli. Tak jak powiedziałem, ojca honorata jeszcze wtedy dogłębnie nie znałem. Chociaż no, na pewno te wydarzenia beatyfikacji były mi też bliskie. No bo ziomek, ktoś z naszego miasta staje się błogosławionym. Natomiast jeszcze wtedy aż tak bardzo mnie nie pociągał, bo go nie znałem.
1: A kim on jest dla ciebie dzisiaj właśnie w tej perspektywie tego, że już też zajmując się jego pismami, miałeś okazję go lepiej poznać właśnie od tej strony jego intelektualnej, bo na pewno też on się jawi jako pewna taka postać w dziejach Polski, która no wykazała się niezwykłym heroizmem, powodem choćby czasów, w których żył, no i tego, w jaki sposób potrafił w tych czasach radzić sobie z tym, żeby tę Ewangelię rzeczywiście szerzyć. To jakbyś mógł tak opowiedzieć nam, kim był w swoich czasach właśnie honorat? Czym on się o takim niezwykłym odznaczał? Tak jakby ktoś go nigdy wcześniej o nim nie słyszał i go nie znał.
2: Byśmy zaczęli od początku, to był człowiekiem, który najpierw, zanim wstąpił jeszcze do zakonu, to jego droga to była droga takiego bardzo widocznego, takiego bardzo jasnego nawrócenia. Dlatego, że mimo tego, że był w rodzinie bardzo pobożnej, chrześcijańskiej, katolickiej, to jednak w czasach studiów, on sam pisze później w swoich notatkach duchowych, że pod wpływem też szkolnego wychowania, tak dokładnie to formułuje, czyli że jakiś wpływ na niego miała szkoła, środowisko szkolne, które, jak wiemy, w tamtym czasie było z jednej strony rusyfikowane, wiadomo, żeby wyjałowić Polaków ze swojej kultury, z języka. Natomiast też były takie tendencje romantyczne, które gdzieś tam na studiach, będąc, studiował budownictwo na Wydziale właśnie Architektury w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, na terenie dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego, który oczywiście po powstaniu listopadowym był zamknięty, a później otworzył się jako właśnie Szkoła Sztuk Pięknych. Można powiedzieć, nie był to dosłowny uniwersytet, ale ten wydział, który go interesował, to po ojcu, bo ojciec był architektem, także honorat jako Wacław Koźmiński, jeszcze bo honorat to imię zakonne, natomiast znamy go wtedy jako młodego chłopaka, jako Wacława Koźmińskiego. On wtedy właśnie na te studia poszedł i na tych studiach gdzieś tam pod wpływem tych różnych procesów czy spotkań z różnymi środowiskami, no to wiarę stracił. Zaczął jakoś pozbywać się tego wszystkiego, tego całego dziedzictwa swoich rodziców, w takim sensie, że przestał chodzić do kościoła, nie modlił się. No sam wyznaje to bardzo dokładnie w notatniku duchowym, gdzie właściwie wszystkie zasady życia religijnego jakoś połamał, jak to nazywa, żeby zaniedbał. No i jego doświadczenie takie bardzo, bardzo ciekawe z jednej strony z punktu widzenia oczywiście naszego, kiedy patrzymy na to wydarzenie, natomiast z jego punktu widzenia to bardzo trudne. To było uwięzienie w 10. Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, kiedy oskarżony o spisek przeciwko carskiej Rosji, tak ogólnie możemy to określić, razem ze studentami kilkoma zostaje wzięty do aresztu śledczego, jakim była wówczas Cytadela, 10. Pawilon. No i tam przez 11 miesięcy przesłuchiwany, próbowano właśnie wyciągnąć z niego, czy był, miał udział w tym spisku. No to się nie udało, ale tam przeszedł swoją taką drogę nawrócenia, począwszy od tego, że no, cierpienie związane z uwięzieniem, jeszcze wcześniej zmarł mu ojciec, więc też bardzo takie bolesne doświadczenie straty. Potem przerwane studia, młody chłopak tam, 15-16 lat, więc bardzo, bardzo taki jeszcze zbuntowany młodzieniec, ale w tym więzieniu właśnie w czasie tych prześladowań, przesłuchań, on doznaje takiego głębokiego nawrócenia, a to też wiąże później, po latach będzie pisał w notatniku duchowym, że wiąże to ze swoją matką, która przyjechała do Warszawy z Włocławka, gdzie mieszkała na stałe i tam zatrzymując się u swojego brata blisko kościoła Paulinów na Starówce Warszawskiej, chodziła przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej po to, żeby się modlić za Wacława, o jego nawrócenie, ale też o uwolnienie. No i w czasie tego pobytu, jak nazwijmy to, w więzieniu, w tym areszcie, on 15 sierpnia, też to nie jest przypadek, w Dzień Matki Bożej, w niebowstąpienie, niebowzięcie, przepraszam, Matki Bożej, on doznaje takiego głębokiego nawrócenia, o czym później napisze, że miał spotkanie jakieś duchowe, mistyczne z samym Panem Jezusem, który przyszedł do niego do więzienia, do jego celi i, jak sam to określi, łagodnie do wiary go przeprowadził. To właściwie dlaczego o tym mówię? Bo to rzutuje na całe jego życie późniejsze. Nie tylko na to, że wybrał powołanie zakonne, ale też w takim rysie całościowym jego życia, takim fundamencie, on wybiera sposób życia, który nazywamy wynagradzaniem, czyli jakby odpokutowaniem za swoje grzechy. To jest takie doświadczenie zobaczenia z jednej strony swoich słabości, swoich grzechów, tego całego ateizmu, odejścia od Boga, zobaczenia bezsensu tego wszystkiego i takie miłosne bardzo, tak to nazwijmy, doświadczenie Chrystusa, który ogarnia go swoim miłosierdziem tak bardzo, że on na tle tych swoich grzechów tak bardzo chce Panu Bogu odpowiedzieć poprzez wynagrodzenie, czyli odpokutować za swoje grzechy. I to staje się takim przyczynkiem do późniejszego jego owocowania, dlatego że jak popatrzymy na ojca Honorata, później jak już wstąpił do zakonu, to też nie było łatwe, bo matka, która go odzyskuje, bo też dodajmy, że po 11 miesiącach zostaje wypuszczony z tej cytadeli, nic mu nie udowodniono.
1: Ale zakładam, że nie był w najlepszej kondycji wtedy, prawda?
2: Nie był, tak. To było też oczywiście, on nam chorował w ogóle, będąc jeszcze w więzieniu, on zachorował na tyfus i otarł się o śmierć. Podawano mu leki jakieś silne po to, żeby go uratować, no i przeżył. Tak, przeżył, wyszedł z więzienia, nawrócony, odmieniony, cudownie, tak, i on wraca na studia, kończy studia i potem właściwie po tych studiach już jest zdecydowany, a właściwie w czasie studiów, mieszkając na Starówce, na tak zwanym Zapiecku, blisko też kościoła kapucynów, właśnie do kapucynów, przychodzi na tak zwaną spowiedź jubileuszową, bo wtedy był ogłoszony przez papieża taki jubileusz, nie był to rok jubileuszowy, ale jakiś taki fragment roku ogłoszony przez papieża właśnie w szczególnych łask. I Honorat idzie wtedy za namową też swojego współlokatora Jana Drewaczyńskiego, też znanego później jako Fra Angelico, bardzo słynny dominikanin, właściwie tercjarz dominikański, który malował, studiował razem z Honoratem też w Szkole Sztuk Pięknych, tyle że malarstwo. No i on go prowadzi do kapucynów pobliskiego kościoła, na Miodową, i tam w tym kościele spotyka ojca Prokopa Leszczyńskiego, świeżo wyświęconego, młodego, właściwie święceniami, ale już nie młodego wiekiem, bo już był po różnych przejściach, także i wojskowych, i różnych doświadczeniach życiowych. To jakby oddzielna jeszcze historia tego ojca Prokopa, który będzie później spowiednikiem i ojcem duchownym, kierownikiem duchownym ojca Honorata aż do końca swojego życia. Natomiast tam się spowiada właśnie w kaplicy świętego Kajetana. No i od tej pory gdzieś tam tkwi w nim jakaś taka myśl, zaczyna kiełkować właściwie, o tym, żeby poświęcić się Bogu, a kapucyni mu się jawią jako taki zakon bardzo surowy, bardzo odpowiedni dla tej idei wynagradzania. Więc skoro chce pokutować, no to dobrze w tym zakonie, bo ten zakon jest rzeczywiście taki bardzo radykalny i surowy. No i zostaje przyjęty do zakonu, przechodzi w formację bardzo szybko, bo jest już człowiekiem wykształconym jak na swoje lata, staje się też lektorem, czyli wykładowcą nawet bardzo szybko dla kleryków, którzy się przygotowują do święceń kapłańskich, a więc ma to takie studium domesticum, czyli takie nauczanie domowe, jakbyśmy się powiedzieli, bo takie było wtedy, jeszcze w bracia w seminariach nie studiowali, tylko w swoich klasztorach się kształcili, a inni bracia byli tak zwanymi lektorami. On staje się też takim lektorem, a więc wykłada i teologię i pomaga właśnie tym swoim współbraciom do kapłaństwa się przygotować, sam będąc wtedy bardzo młodym. No i pierwsze kroki stawia właśnie jako kapłan wyświęcony w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Do dzisiaj jest tam tablica, która upamiętnia to wydarzenie, tam przyjmuje wszystkie stopnie święceń aż do prezbiteratu i po święceniach właśnie kapłańskich pracuje w Warszawie bardzo gorliwie, bardzo, można powiedzieć, rzuca się w wir różnych prac, bo też jest wykorzystywany jako człowiek utalentowany, wykształcony i bardzo wszechstronny.

0: Szkoła Ród.
1: Tutaj, Grzegorzu, chciałbym cię zapytać jeszcze o te studia, żebyśmy też to doprecyzowali, bo wspomniałeś tam o Akademii Sztuk Pięknych, a co konkretnie studiował honorat?
2: Właśnie budownictwo, tak? Dokładnie studiował budownictwo, czyli właśnie na tym wydziale architektury studiował to, co ojciec, tak? Dokładnie poszedł w ślady ojca. No, potem to będzie widać w jego nie tylko takim projektowaniu życia duchowego, bo też to sobie wykorzystał jakby te talenty czy te umiejętności projektowania, ale też zaprojektował bardzo wiele różnych miejsc, nawet kościołów. Możemy znaleźć jego ślady projektów i do dzisiaj istniejące, wykonane według jego projektów ołtarze, wystrój kościoła, na przykład sióstr Felicjanek w Krakowie, wystrój sióstr, teraz obecnie już siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji w Kętach, a więc no, podobnie jak ojciec.
1: I kiedy on już w końcu zostaje tym lektorem w swoim zakonie, jak się jego dzieje i losy dalej toczą? Bo znamy go przede wszystkim tak chyba najbardziej popularnie z tego, że jest osobą, która powołała do życia bardzo wiele różnych zgromadzeń. I jak to w tamtych czasach wyglądało? Dlaczego tak się stało, że spod jego rąk właśnie wyszło tyle, tak duża liczba zgromadzeń od jednego człowieka, co nie jest czymś zwyczajnym?
2: Zacznijmy od tego, że to jego mentorzy czy też przełożeni, jak ojciec Beniamin Szymański, ojciec Prokop Leszczyński, ojciec Leander, którzy tak naprawdę już wcześniej mają takie pewne natchnienia, żeby zakładać zgromadzenia. I kiedy przy kościele kapucynów zaczynają się gromadzić grupki dzieci, to były dzieci przyprowadzane do ołtarza, do figury świętego Feliksa z Cantalicio, patrona dzieci, umieszczonego po prawej stronie właśnie, jak się wchodzi do kościoła kapucynów w Warszawie. I tam przychodziła właśnie Zofia Tuszkowska razem ze swoją siostrą urodzoną i one zainteresowały się oczywiście duchowością franciszkańską świętego Feliksa, no i zostały powierzone ojcu honoratowi. Stąd to był taki zalążek, początek powstania habitowego zgromadzenia sióstr świętego Feliksa z Cantalicio, czyli Felicjanek. One do dzisiaj oczywiście istnieją, jest ich trzy prowincje nawet w Polsce teraz. Ojciec honorat towarzyszył matce Angelii Tuszkowskiej, też błogosławionej matce, która współpracowała z nim właśnie w zakładaniu tego zgromadzenia. I to był pierwszy taki przyczynek, taki pierwszy moment. Ojciec honorat poświęcił temu zgromadzeniu bardzo, bardzo dużo siły, żeby formować siostry. One złożyły też na jego ręce najpierw przyrzeczenia tercjarskie, bo nie było jeszcze takiej formy zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską, żeby mogło składać oficjalnie śluby zakonne. To był pewien proces, to się potem dopiero zaczęło tworzyć, kiedy ojciec honorat zaczął pomagać siostrom pisać konstytucję, a więc prawo zakonne. I można powiedzieć, że to był początek, ale to jeszcze działo się w Warszawie, kiedy przed powstaniem styczniowym, to były te lata takiego bardzo dużego zaangażowania honorata. On oprócz tego jeszcze, oprócz tych zgromadzeń, jeszcze uczył katechezy na pensji, uczył religii dzieci. Tutaj taki miał epizod też znajomości z Stanisławem Jachowiczem, słynnym opiekunem dzieci i pisarzem, też bajkopisarzem i pisze, przecież znamy go z różnych znanych wierszy. On też pomagał właśnie wychowywać dzieci, które były pod opieką też Stanisława Jachowicza. No i wiele różnych epizodów, takich jak kaznodziejstwo, już wtedy zaczynał spowiadać, tak może nie tyle, co później w Zakroczymiu, kiedy zostanie przewieziony po kasacie klasztoru w Warszawie po powstaniu styczniowym, ale już wiele, wiele różnych funkcji spełnił. Nawet był taki moment, że on się troszeczkę zmęczył tym wszystkim, nawet stan zdrowia się mu pogorszył, więc musiał też wyjechać gdzieś na wieś po to, żeby tam odpocząć, żeby nabrać sił. Potem marzył o tym, żeby troszeczkę się wycofać, nawet troszkę prowadzić życie bardziej takie duchowe. No i całość, właściwie taki ten epizod, taki bardzo duszpasterski jego życia w Warszawie, przerywa powstanie styczniowe. Aha, jeszcze no, trzeba dodać, że on wraca do Cytadeli Warszawskiej właśnie, tylko już potem nie jako więzień, ale jako, powiedzmy, kapelan, ten posługujący tym, którzy byli tam przesłuchiwani i skazywani. A więc kapucyni w ogóle posługiwali właśnie w Cytadeli Warszawskiej. To między innymi później Honorat będzie towarzyszył razem ze swoimi współbraćmi egzekucji i wcześniej przygotowaniu do śmierci członków rządu narodowego Trauguta i Żerańskiego, Toczyskiego, Krajewskiego, więc to cały rząd narodowy, to przygotowywali kapucyni i ojciec Honorat był wśród nich. A więc no, te wszystkie rzeczy zostały przerwane powstaniem styczniowym, bo po powstaniu styczniowym wiadomo, że wiele klasztorów skasowano, kapucynów przewieziono do Zakroczymia z Warszawy w listopadzie 1864 roku. No i Honorat od tamtej pory aż 28 lat spędzi, można powiedzieć, w internowaniu, w takim zamknięciu, gdzie coraz bardziej zabraniano kapucynom wychodzić z klasztoru. Na początku jeszcze była w miarę duża wolność, ale pod wpływem też różnych nałożonych sankcji, też różnych rewizji klasztoru, bo oczywiście doszukiwano się różnej pracy czy spisków przeciwko władzy rosyjskiej, więc no, tam były różne oskarżenia, donosy, no tak cała historia, jak to było wówczas. I Honorat wtedy wpada na taki pomysł, ma takie natchnienie, żeby zbudować konfesjonał. Konfesjonał inny niż dotychczas, bo zamykany. My dzisiaj mamy te konfesjonały często w kościołach, takie nawet spowiednice, pomieszczenia zamknięte, gdzie można spokojnie rozmawiać, spowiadać się, prowadzić kierownictwo duchowe. Natomiast Honorat właśnie jako architekt, tu też się wykazuje swoim takim talentem, zaplanował wszystko. Ten konfesjonał do dzisiaj jest w naszym klasztorze, w muzeum w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie jest sanktuarium dzisiaj błogosławionego Honorata. Natomiast on to wszystko tak zaprojektował, żeby z zewnątrz na przykład nie było klamki, czyli nie można było wejść z zewnątrz, dopóki on od środka nie otworzy tego konfesjonału. Dlaczego tak zrobił? Bo Rosjanie, różni żandarmi rosyjscy bardzo często wchodzili do kościoła i sprawdzali, przyglądali pobożnym niewiastom książeczki, co one robią, zaglądali do ławek, no i też duże prawdopodobieństwo, że zaglądaliby do konfesjonału. A on to tak zrobił, żeby tak dość od zewnątrz nie wchodzić. Natomiast penitenci oczywiście wchodzili wtedy, kiedy on pociągał za takie specjalne sznurki, które odblokowywały właśnie wejście do konfesjonału od wewnątrz i penitenci mogli wejść do środka, zamknąć się i swobodnie można było rozmawiać. To dlaczego to takie ważne?

wszystko wygasało, taki był zamiar władz rosyjskich, żeby zakony przestawały istnieć, ale tak można powiedzieć śmiercią naturalną. Niektórzy też wyjeżdżali skuszeni pieniędzmi za granicę Królestwa Polskiego. No Honorat właśnie w tym konfesjonale godzinami siedział i zaczęli do niego przyjeżdżać różni ludzie, często właśnie na takim, można powiedzieć, wysokim poziomie intelektualnym i życia duchowego, pragnący czegoś więcej, tak? I chcący mimo tych okoliczności niesprzyjających różnych zewnętrznych właśnie zaborów, oni chcieli prowadzić życie duchowe. No i Honorat jako ten, który zaczął rozeznawać, pomagać rozeznawać powołanie. To się zaczęło właśnie w konfesjonale i poprzez konfesjonał zaczęły się tworzyć, on to odczytywał razem z tymi swoimi penitentami, właśnie powołanie do różnych form życia zakonnego. Nie można było zakładać nowych zakonów, więc zrodził się pomysł, natchnienie, żeby zakładać zgromadzenia bez habitów, czyli ukryte. No i tak się zaczęło, począwszy od posłanniczek, poprzez siostry służki, sercanki, honoratki i w ten sposób 29 różnych form życia zakonnego założył Honorat. To jest swoisty rekord świata, bo ja nie znam osobiście takiego założyciela, który by tyle zgromadzeń założył w takich okolicznościach, jeszcze dodajmy, kiedy tego nie można było robić. I to było, on później napisze rok przed śmiercią takie wyznanie, że tak Duch Święty go prowadził, że właściwie to Duch Święty był założycielem tych wszystkich zgromadzeń, a nie on. On tylko pozwolił właśnie Panu Bogu działać w sobie, w tym konfesjonale, przez siebie stał się taki narzędzie. No później te niektóre zgromadzenia się połączyły ze sobą, bo podobne charyzmaty miały, podobne pragnienia, no ale można powiedzieć, że tymi zgromadzeniami Honorat jakby wypełnił zapotrzebowanie na ewangelizację wszystkich środowisk, wszystkich stanów, wszystkich grup wiekowych, bo i do dzieci, prawda, stworzył zgromadzenia, które były posłane do, zakładając szkoły właśnie do i do małych dzieci i ochronki tego typowe takie jak przedszkola dzisiaj mamy, czy żłobki nawet, prawda, żeby szczególnie w środowiskach wiejskich, ale także później ich miejskich, żeby opiekować się tymi dziećmi, żeby nie wychowywała ich ulica, więc chodziło tutaj o wychowanie także religijne. Potem zakładanie szkół też na wyższych poziomach, tutaj posłanniczki, słynna szkoła w Warszawie przy ulicy Pięknej, a w późniejszych czasach już nawet możemy wybiec dalej, przecież słynna szkoła pielęgniarska, studium pielęgniarskie przy ulicy Wilczej, to bardzo długo funkcjonowało szkoląc właśnie pielęgniarki w Polsce. Jedna z najlepszych szkół pielęgniarskich. To właśnie było też zamysłem ojca Honorata i matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki franciszkanek. Do miast, do wsi, zgromadzenia klauzurowe, zamknięte, kult oblicza, też siostry obliczanki. No, można by tu godzinami właściwie opowiadać historię tych zgromadzeń, które wyszły, ponieważ Honorat nie mógł tego robić, to on wysłał właśnie, czy inaczej mówiąc, Pan Bóg wysłał przez ojca Honorata i przez te osoby formowane przez ojca właśnie w różne środowiska, w różne miejsca po to, żeby, jak to mówiono wtedy, jak te iskry po ściernisku się rozeszły po całej Polsce, a Honorat jeszcze dodatkowo zachęcał do tego, żeby nie wyjeżdżać za granicę, żeby nie uciekać na emigrację, żeby tutaj w Polsce właśnie tworzyć takie zgromadzenia i takie wspólnoty, które miały formować Polaków, ale też ratować ojczyznę.

0: dookoła ród.
1: Tutaj nawet odważnie niektórzy powiedzieli, określając Honorata jako jednego z takich ojców polskiej niepodległości, który właśnie w ten sposób pracował nad tym, on wierzył bardzo mocno zresztą, właśnie nad tym, żeby Polska była przygotowana na odzyskanie niepodległości. Sam nie dożył tego faktu i wydarzenia, natomiast on tą swoją działalnością i od strony duchowej, i od strony właśnie religijnej, też doktrynalnej, można by powiedzieć naukowej, czy od strony społecznej, on pisał mnóstwo też, założył na zgromadzenie, które zajmowało się czytelniami, wypożyczaniem dobrych książek, więc no to wszechstronna działalność. Jednocześnie przy tym on nie zaniedbał innej działalności, mianowicie działalności piśmienniczej. Wydawał bardzo dużo swoich dzieł, pisał bardzo dużo, niektóre nawet jeszcze do dzisiaj nie są wydane, bo zostawił po sobie około 60 tysięcy stron rękopisów. To są różne listy, ale też i dzieła różnego typu, i pobożnościowe, ale też o duchowości franciszkańskiej. Był prekursorem właściwie w Polsce też pisania o świętym Franciszku. Napisał życiorys świętego Franciszka. No wiele różnych takich przestrzeni, które można powiedzieć zagospodarował dzięki tytanicznej pracy, takiej naprawdę systematycznej, bardzo mrówczej pracy. No, żył też długo, 87 lat, więc wykorzystał te lata, można powiedzieć, do maksimum, żeby po prostu spełniać to swoje zadanie, które zostało mu dane przez Pana Boga i ten charyzmat właśnie, aby przygotowywać ojczyznę do niepodległości, ale też, żeby ona nie straciła tego dziedzictwa całego, swojej historii, swojej kultury, religii, wiary właśnie przez różnego rodzaju zabiegi obcych mocarstw, przez zabiegi takie, które miały osłabić naszą ojczyznę. Więc tutaj widzimy też ogromny rys patriotyczny.
2: Kiedy tak myślę jeszcze, Grzegorzu, właśnie o samym Honoracie i o tym wszystkim, o czym mówisz, bo wyłania nam się postać no naprawdę heroiczna, jeżeli chodzi o tę ilość zadań, które podejmował i które w ogóle przetrwały próbę czasu, trwając do dziś, ale kiedy myślę też tak w ogóle o nim, jako o takim skarbie narodowym właściwie, to gdybyś miał go odnieść do tych naszych obecnych czasów i tego, co jest dzisiaj, to gdzie byś widział Honorata? W sensie to, gdzie on odpowiada na nasze dzisiejsze problemy, te, z którymi się spotykamy na dzień dzisiejszy. Bardzo mnie inspiruje to, że powiedziałeś właśnie o tym, że jedno ze zgromadzeń zajmowało się tym, żeby wypożyczać dobre książki. W sensie to brzmi tak bardzo prosto, tak zwyczajnie, a jednocześnie rzeczywiście mogło przynosić bardzo dobre owoce powodem tego, że no trudno na pewno było tę dobrą książkę, Strawę duchową w czasach, kiedy rzeczywiście ten zalew takiej propagandy wtedy carskiej jeszcze, no był na pewno intensywny i chęć tego, żeby polskość umierała, a nie rosła, no była jednym z założeń w ogóle tego działania.
1: No widzę tutaj Honorata jako człowieka, właśnie jak wspomniałeś, człowieka nie, takiego wytrwałego, niezłomnego bym go nawet nazwał, który nie poddał się właśnie tym okolicznościom tego czasu, jakby troszkę na przekór, ale też pokazał swoją siłę ducha, taką wytrwałość. No i my go nazywamy patronem zawierzenia i wytrwania. Bo rzeczywiście takie czasy potrzebują takiego zawierzenia. Zresztą nasze czasy obecne też i to obserwujemy, że coraz więcej ludzi wierzących zawierza się, czy to Matce Bożej, czy Panu Bogu przez Matkę Bożą i przez różnych świętych, właśnie polecając swoje życie po to, żeby właśnie też no, doznawać takiej pomocy, ale duchowej siły, ale też jakby to nazwać, to jest pewien rodzaj takiego ratunku, kiedy człowiek oddaje się nazywamy to za Ludwikiem, świętym Ludwikiem Gliniondemu, for pewien rodzaj niewoli miłości, takiej, która nie zabiera nam nic, nie zniszczy, ale prowadzi człowieka. Ja myślę, że to, co ojciec Honorat właśnie dzisiaj nam też bardzo pokazuje, to umiejętność dokonywania właściwych wyborów w czasach trudnych, czyli podejmowanie właściwych decyzji. Oczywiście to poprzedzone czy brzmiące z formacją, którą ojciec Honorat właśnie sam sobie aplikował, bo on bardzo mocno pracował nad sobą. Myślę, że to doświadczenie grzechów tej młodości też miało zawsze jakiś taki wymiar motywujący go, bo nie chciał do tego wracać raz, a dwa, że wiedział, że jakby to wszystko, co się dzieje w jego życiu, jest ogromnym darem łaski Bożej, dlatego był odpowiedzialny. To właśnie człowiek, który uczy odpowiedzialności za swoje życie, przekazywania wartości, bo myślę, że to dzisiaj jest ważne, kiedy w mętliku, takim bałaganie pojęciowym, nawet powiedziałbym, nawet etymologicznym w jakimś sensie, kiedy pewne słowa, pewne treści tracą na znaczeniu albo zmieniają w ogóle też znaczenie i wpływają bardzo mocno na kierunek myślenia, tak jak to się mówi popularnie, nawrócenie to jest zmiana myślenia, to jest właśnie to sposób myślenia w ogóle człowieka, więc to Honorat tutaj pełnił taką gigantyczną rolę w tamtym czasie i myślę, że do dzisiaj jego teksty są bardzo aktualne. Jak się przeczyta jego dzieła, chociażby o patriotyzmie, zresztą zostały wydane przez taka mała może reklama jego tutaj dzieł, ale właśnie wydawnictwo Fronda wydało jego dziełka o patriotyzmie, czy także na przykład też aktualne przesłania i wymowę objawień Matki Bożej w Gierszfałdzie. Przygotowujemy się teraz do 150. rocznicy tych objawień, więc no, też warto tutaj przypomnieć, że to Honorat był tym, który jednym z najsilniejszych takich propagatorów właśnie objawień w Gierszfałdzie, bo żył w tych czasach. Przecież on był, można powiedzieć, nie bezpośrednim, ale świadkiem tego, co się działo w Gierszfałdzie. Zresztą wysyłał siostry ze swoich zgromadzeń założonych przez siebie do Gierszfałdu, aby tam one uczestniczyły w tym wszystkim. Zresztą jedno ze zgromadzeń sióstr, właśnie siostry Słuszki Niepokalanej, one właśnie jako swoją fundatorkę taką, od której się wszystko zaczęło, istnienie ich zgromadzenia, przyjęły właśnie Matkę Bożą Gierszfałdzką, więc no, to jest takie te niesamowite historie, gdzie pokazują jego wysiłek, jego niezłomność i jego taki bardzo mądry kierunek działania po to, żeby właśnie w tym całym mętliku, może tych trudnościach, tym bałaganie czasami takim, który serwowały ówczesne czasy, żeby siebie nie zatracić, a jednocześnie wydawać owoce, bo myślę, że to jest ważne, że to zawierzenie i wytrwanie. Wytrwanie właśnie w trudnych sytuacjach po to, żeby no, nie narzekać. Właśnie on był przeciwnikiem takiego jakiegoś poddawania się, narzekania czy nawet jakiejś, nie daj Boże, współpracy z jakimkolwiek złem. Natomiast właśnie on przeciwdziałał temu przez taką bardzo intensywną, byśmy mogli to nazwać pozytywistyczną pracą podstaw, czyli począwszy od wychowania najmniejszych dzieci, aż po dorosłych, zajęcie się ludźmi, którzy nawet zajęcie się tymi, którzy odchodzą z tego świata, umierają, bo siostry wspomożycielki, i nawet tymi, którzy cierpią w czyśćcu, bo wspomożycielki dusz czyśćcowych troszczą się modlitwą swoją i ofiarą o te osoby, które już odeszły, a jeszcze oczyszczają się w stanie czyśćca, więc no, można powiedzieć tutaj taka wszechstronność i coś takiego, co też dzisiaj jest bardzo potrzebne przy takiej potrzebie też duchowej ludzi, mianowicie chodzi o rozeznawanie. Dzisiaj jest duży problem w takim relatywizmie, subiektywizmie, nazywania rzeczy po imieniu, rozeznawania, oddzielania zła od dobra. Ja więc Honorat jest takim też mistrzem dla tych ludzi, jak rozeznawać także powołanie swoje, czyli odkrywać swoje zadania, swoje miejsce w świecie. Tutaj oczywiście też to jest związane mocno z wiarą, z prowadzeniem życia duchowego. Natomiast właśnie to rozeznawanie, aby też dokonywać właściwych wyborów.
2: Dziękuję za to spotkanie, za to, że przybliżyłeś nam, Grzegorzu, postać Honorata. Myślę, że wiele inspirujących rzeczy pozostanie z nami po tym spotkaniu. Naprawdę okazuje się on być postacią, do której można sięgać i z niej wiele czerpać. Zakładam też, że to 200 lat, które się zbliża w roku 29, to dla was też będzie niebagatela wydarzenie, które na pewno też was już teraz rozpala, chociaż brakuje nam jeszcze 3 lat, jak zakładam.
1: A po drodze jeszcze mamy inny jubileusz, też ważny dla nas, mianowicie 500-lecie powstania zakonu kapucynów jako nowej, najmłodszej gałęzi franciszkańskiej. I to myślę, że w połączeniu, szczególnie dla naszej prowincji warszawskiej, jako spadkobierczyni tej prowincji polskiej, w której ojciec Honorat właśnie był, którą ratował też mocno jako przełożony tej prowincji, to będzie dla nas taki inspirujący powrót i jednocześnie i do korzeni swojego zakonu, do początków, ale też do ojca Honorata, który właśnie tak pozostaje wciąż aktualny, szczególnie właśnie aktualny na różne trudne czasy, na różne wyzwania, które czasami wydają się niemożliwe, a w Honoracie pokazują, Pan Bóg pokazuje, że naprawdę wiele rzeczy jest możliwych.
2: Dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem był ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dziękuję. Szkoła Rut.

górze każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień. Znali, patrzyli, nie rozumieli. Nad setnikami ty zmiłuj się.

co zawsze pukają, kiedy zamknięte, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
1: Sytuacja przedstawiona w dzisiejszej perykopie ewangelicznej zdaje się być dość nietypowa. Zazwyczaj bowiem mamy do czynienia z nieco inną scenerią. Jezus, choć sam nie wywołuje takich sporów, w większości przypadków ściera się z faryzeuszami w walce o Bożą prawdę i poprawność. W tym przypadku gest faryzeusza zdaje się być zdecydowanie inny. Zapraszając Jezusa na rozmowę, staje w pozycji człowieka, który pragnie spokojnej i kulturalnej rozmowy, umożliwiającej dojście do konsensusu. Jezus jak gdyby celowo łamie pewne wypracowane i tradycyjne konwenanse, aby odkryć, czym naprawdę podszyte jest zaproszenie gospodarza. A co więcej, w jaki sposób na niego spogląda i czego poszukuje. Te awangardowe zachowanie Zbawiciela rodzi sprzeciw Pana domu, który jak gdyby tylko czekał na najmniejszy błąd Mesjasza. Tenże jednak nie pobłądził, ale otworzył faryzejskie zamknięte oczy na światło prawdy. Cóż bowiem z tego, że czyste są moje ręce i wyjątkowo zadbane, kiedy moje serce popadło w brzydotę i nie potrafi kochać, a wyraz tego daje właśnie w tak prozaicznych chwilach, gdy pogardza drugim człowiekiem. Jak dziś wygląda moje serce? Czy potrafię dziś kochać, a zwłaszcza tych z nieobmytymi dłońmi?

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Dobry wieczór. Nie wystarczy być aktywnym. Co naprawdę buduje dobrą jakość życia w starości? O tym chciałbym dziś porozmawiać z panią profesor Anną Fidelus, pedagogiem. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kiedy mówimy o dobrej starości, bardzo często pojawiają się słowa właśnie aktywność, ruch, zdrowie, zajęcia czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale być może warto zadać pytanie jeszcze wcześniej, co właściwie sprawia, że człowiek niezależnie od wieku czuje, że jego życie ma dobrą jakość. Przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest taka przestrzeń osób zatroskanych o jakość życia, o naszą starość, pani profesor.
4: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę powiedzieć o tym, co robimy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i podzielić się z Państwem pewnymi refleksjami dotyczącymi właśnie życia w starości. W naszym uniwersytecie funkcjonuje Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Jest to referencyjny ośrodek badawczy, w ramach którego badacze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzą badania dotyczące właśnie życia w wieku senioralnym. Aktualnie realizujemy dwa projekty. Jest to projekt Edukacja Senioralna i Świat na miarę seniora, które analizują sytuację osób starszych w Polsce. Co można powiedzieć o tym, co wpływa na jakość życia osób starszych? To przede wszystkim, tak jak pan redaktor powiedział, to zdrowie, aktywność, to są takie informacje, które często pojawiają się w przestrzeni medialnej i w przestrzeni społecznej, ale bardzo ważnym elementem, to co wykazują też ostatnie nasze badania, jest wsparcie społeczne. Kiedy mówimy o wsparciu społecznym, mamy na myśli wsparcie emocjonalne, informacyjne, praktyczne. Jest to też pomoc wartościująca, którą człowiek otrzymuje od innych i który sam tę pomoc dostrzega, który dostrzega to wsparcie jako pomoc, która jest dostępna. Musimy pamiętać o tym, że sama obecność ludzi nie wystarczy i zauważamy i dostrzegamy to, że liczy się przede wszystkim jakość relacji. Czyli krótko mówiąc, czy mamy do kogo zadzwonić w trudnej chwili, czy naprawdę ktoś nas słucha. W badaniach badacze często odróżniają właśnie wsparcie otrzymywane od wsparcia spostrzeganego. I przede wszystkim to poczucie, że wsparcie jest na wyciągnięcie ręki, że mamy kogoś, kto może nam pomóc w trudnej chwili, najsilniej chroni zdrowie i dobrostan człowieka, również człowieka w wieku senioralnym.
3: Bo tak sobie też intuicyjnie myślimy, że ktoś ma rodzinę, znajomych, sąsiadów, no więc nie jest sam. Ale no właśnie, czy można mieć wokół siebie wiele osób, a mimo to doświadczać takiej samotności?
4: To bardzo ważne, istotne pytanie, bo rzeczywiście można mieć wielu ludzi wokół siebie, ale jednocześnie można doświadczać samotności. I to jest bardzo częste doświadczenie, bardzo często, kiedy rozmawiamy z seniorami, zauważamy, że osoby mogą mieć wiele osób wokół siebie, natomiast może czuć się samotny. Często senior mieszkający z rodziną może czuć się samotny, ponieważ nikt w rodzinie, nikt z najbliższych nie pyta go o zdanie, nie interesuje się jego przeżyciami. Ale bywają też takie sytuacje, że osoba mieszka sama, ale na przykład ma dwie bliskie przyjaciółki, do których może w każdej chwili zadzwonić i rzeczywiście tej samotności nie odczuwa. Więc izolacja jest takim stanem obiektywnym, natomiast to jest brak kontaktów. Natomiast samotność to subiektywne poczucie braku bliskości i braku zrozumienia.
3: Co tracimy my jako ludzie, kiedy nasze relacje społeczne zaczynają się kurczyć?
4: Kiedy nasze relacje społeczne zaczynają się kurczyć, to przede wszystkim tracimy też takie lustro, w którym się przeglądamy i w którym możemy potwierdzić własną wartość i możemy potwierdzić własną tożsamość. To jest też taki stan, że tracimy świadków naszego życia, tracimy ludzi, którzy pamiętają.
3: Stajemy się wyobcowani w tym świecie.
4: Tracimy ludzi, którzy pamiętają, kim byliśmy. Tutaj też ta utrata osób najbliższych często powoduje, że zanikają takie codzienne bodźce do myślenia, zanikają rozmowy, wychodzenie z domu i to przyspiesza bierność, przyspiesza wycofanie.
3: Nawet pojawia się myśl, że już jestem nikomu niepotrzebny w takim razie.
4: To prawda. To jest też stan, kiedy tracimy poczucie bezpieczeństwa i nie możemy powiedzieć nikomu, że jest mi źle.
3: Właśnie, poczucie wartości, tożsamość, bezpieczeństwo. Gdzie właściwie, gdybyśmy mieli tak postawić granicę między wspieraniem człowieka, a wyręczaniem go? Bo często tak, nawet ja patrząc na moje relacje z bliskimi, czasami powstrzymuję się, no dobra, to nie będę pomagał, no dobra, to zostawię tę osobę w takiej samotności, bo chodzi o sprawczość, żeby ta druga osoba jak najdłużej ją utrzymała i żeby sama decydowała. Czy jasno jest postawić tę granicę? Jak to odróżnić? Jak pani na to patrzy?
4: To też jest bardzo ważny wątek, bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o wspieranie seniorów i o wyręczanie seniorów. Niestety bardzo często zauważamy, że właśnie podejmowane są działania wobec seniorów, które polegają na wyręczaniu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to wspieranie wzmacnia samodzielność każdego człowieka. Myślę, że powinniśmy zacząć przede wszystkim od tego, żeby słuchać drugiego człowieka. Jeżeli słuchamy i jeżeli jesteśmy uważni na potrzeby drugiego człowieka, to będziemy dostrzegali, gdzie ta granica przebiega między wspieraniem a wyręczaniem. Generalnie możemy powiedzieć, że granica przebiega tam, gdzie robimy za kogoś coś, co mógłby zrobić sam. Choćby wolniej, choćby mniej sprawnie. Oczywiście w tym tempie życia codziennego bardzo często wolimy zrobić coś za osobę starszą,
3: no
4: bo tak, jest to szybciej.
3: Nie ma czasu w ogóle, no dawaj szybciej, masz bach, bach, bach, no przecież ci pomogłem.
4: Tak.
3: Jeszcze sobie to tłumaczę, że jestem opiekuńczy i to dobrze, dobra cecha.
4: Tak, to prawda. To prawda, że działamy i podejmujemy różne zachowania, które możemy określić jako nadopiekuńczość, ale przecież wiemy wszyscy, że nadopiekuńczość nawet w dobrej wierze prowadzi do włóczonej bezradności i utraty kompetencji. Taka dobra zasada brzmi: tyle pomocy, ile trzeba, tak mało, jak to możliwe. Ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby zapytać, zanim pomagamy, żebyśmy rozmawiali. Ale to, jak pan redaktor powiedział, musimy mieć czas, musimy mieć uważność i musimy przede wszystkim mieć też świadomość tego, że ta druga osoba może wykonać pewne czynności, może podjąć pewne działania. To jest też bardzo ważne, że seniorzy chcą, żeby byli potrzebni. To jest bardzo ważne w prowadzeniu różnego rodzaju działań i systemowych, i indywidualnych na poziomie rodziny, na poziomie społeczności lokalnych.
3: Czyli być może dobre życie w starości nie polega na tym, żeby człowieka otoczyć jak największą liczbą usług. Chodzi raczej o stworzenie takich warunków, w których nadal może uczestniczyć, decydować, być potrzebnym i pozostawać w relacji. Bo za chwilę porozmawiamy o kolejnym obszarze, który czasami niesłusznie kojarzymy przede wszystkim z młodością, czyli o uczeniu się. A naszym gościem jest pani profesor Anna Fidelus, pedagog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

0: przeszłość. Ale po co człowiekowi edukacja, kiedy ma 65, 75 czy 85 lat?
1: Tak. Oczywiście ten problem uczenia się, nie problem, ale to wyzwanie uczenia się przez całe życie jest bardzo istotne i już od przedszkola powinniśmy wprowadzać też takie i kształtować przeświadczenie u dzieci, żeby mieli takie, żeby mieli świadomość, że właśnie całe życie trzeba się uczyć. Często pracując z seniorami, czy prowadząc właśnie badania w grupie seniorów, dostrzegamy pewne, zauważamy pewne pytania, że to już nie ten wiek, że trzeba się uczyć w przedszkolu, w szkole.
0: Ja już się tego nie nauczę, jestem za stary, to już nie dla mnie.
1: Natomiast to nie jest prawda i uczenie się powinno mieć miejsce przez całe życie człowieka, ponieważ uczenie to nie tylko zdobywanie kwalifikacji, ale również sposób bycia w świecie. Świat zmienia się bardzo szybko i senior bez uczenia się zostaje z niego wykluczony. Chociażby przykładem jest wykluczenie cyfrowe. Dlatego też uczenie się podtrzymuje sprawność umysłu, podtrzymuje rezerwę poznawczą. I edukacja, potrzeby edukacyjne zmieniają się wraz z wiekiem, bo tak jak pan redaktor powiedział, w wieku 65 lat edukacja pomaga seniorowi odnaleźć się po przejściu na emeryturę i nadać nowy sens swojemu życiu. Natomiast kiedy ma 75 lat, służy utrzymywaniu samodzielności, kontaktów, sprawności. Natomiast w wieku 85 lat już edukacja bywa sposobem na zachowanie godności, poczucia sprawczości i możliwości kontaktu z innymi ludźmi, ale także pomaga w refleksji nad swoim życiem, nad tym procesem bilansowania swojej drogi życiowej. Także edukacja.
0: Czyli nie bijmy się w głowę oszronioną siwym włosem. To nie chodzi o to, że my z wiekiem tracimy zdolność uczenia się, tylko po prostu zmienia się sposób, tempo i warunki tego uczenia się.
1: Tak, zmienia się tempo, zmieniają się warunki, ale wiemy, że mózg uczy się przez całe życie, a tempo nie ma znaczenia, bo w wieku senioralnym już nie zdajemy egzaminów. Często seniorzy zadają sobie pytanie, po co mi to, bo jestem już za stary, ale często za tym pytaniem, tak jak zauważamy w swoich badaniach, kryje się lęk przed ośmieszeniem. Boją się seniorzy podejmować różne działania edukacyjne.
0: Boją się oceniania też, presji jakiejś.
1: Ale edukacja w wieku senioralnym to przede wszystkim proces, który pomaga seniorowi na lepszą jakość życia. Tak jak pan redaktor powiedział, to nie egzaminy, tu nie zdaje się egzaminów. Tutaj mamy czas, żeby wreszcie uczyć się dla siebie. Dlatego należy seniorom stworzyć bezpieczną sytuację, w której można się pomylić, ale trzeba przede wszystkim zapytać seniora, co robił w młodości z przyjemnością, jakie miał pasje, znaleźć te pasje, odszukać te pasje, które były w młodości realizowane, a które zanikły właśnie ze względu na prowadzoną, podjętą pracę zawodową. Więc trzeba seniora pytać i przekonywać o tym, że należy podejmować działania edukacyjne.
0: To tak mi się kojarzy z tym, że gdybym może chciał zestawić z edukacją ludzi młodych, no to nie powinniśmy przenosić ze szkoły do pracy z osobami starszymi na pewno takiego przekonania, że prowadzący zawsze wie lepiej. Tak sobie wyobrażam, że ta edukacja osób starszych powinna być zawsze albo bardziej partnerska.
1: Tak, w pracy z seniorami wiedza jest środkiem, a nie jest celem. I tu właśnie też dobór odpowiednich metod, to przede wszystkim dialog, warsztat, to również uczenie się od siebie nawzajem. Ludzie często przychodzą na jakieś zajęcia edukacyjne generalnie dla poznania pewnych treści, a zostają dla relacji. To też jest w porządku. Edukacja daje taką przestrzeń.
0: No właśnie, a

0: jakość naszego życia, między innymi zależy od tych relacji. Wydaje się, że też takim wzorcowym przykładem są uniwersytety trzeciego wieku, które są popularne. I chyba też w nich nie jest najważniejsza wiedza, wykład czy zdobywanie kompetencji, ale może właśnie to spotkanie z drugim człowiekiem.
1: Tak, te spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku to przede wszystkim spotkanie, to przede wszystkim przestrzeń spotkania, w której jest miejsce na rzetelną wiedzę. Dlatego na pewno trzeba zwrócić uwagę, że w trakcie tych spotkań, w trakcie spotkań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku powinniśmy dbać o jakość relacji, nie stosować formuł szkolnych z wykładem, z biernym słuchaniem, bo to odstrasza seniorów.
0: Zniechęca. A przechodząc do tego tematu międzypokoleniowości, bo często organizujemy działania, w których młodzi mają czegoś nauczyć seniorów, obsługi telefonu, jakichś aplikacji, super ekstra wyjątkowych historii związanych z internetem. A czego seniorzy mogą nauczyć ludzi młodych?
1: Okazuje się, że starsi mogą nauczyć bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim mogą nauczyć cierpliwości, mogą nauczyć dystansu, radzenia sobie z kryzysami, radzenia sobie ze stratą. Mogą też nauczyć różnego rodzaju umiejętności praktycznych, ale także pamięci historycznej, i to są świadkowie wielu wydarzeń historycznych, także wielu wydarzeń, które miały miejsce w danym środowisku lokalnym. I cieszą wszystkie spotkania właśnie, które polegają na tej wymianie międzypokoleniowej. Ale myślę też, że jestem przekonana, że najcenniejsze jest też spotkanie młodych ze starszymi, ponieważ te spotkania przełamują stereotypy starszych wobec młodych i młodych wobec starszych. A to jest bardzo ważne i potrzebne w naszym społeczeństwie, przełamywanie stereotypów.
0: Czyli chodzi o to, aby ta międzypokoleniowość, taka prawdziwa, tak mi się wydaje, zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wiedza i doświadczenie płyną w obie strony. Nie tylko, że to seniorzy coś mówią, dzielą się swoim doświadczeniem, ale czy młodzi uczą nas, nie wiem, języka angielskiego, czy związanych rzeczy z cyfryzacją, tylko ten przepływ jest tak w obie strony.
1: Przepływ jest w obie strony, ale warto też właśnie zorganizować spotkania, które są na przykład spotkaniem, kiedy warsztatami, kiedy seniorzy uczą gotowania, a młodzi nazywają poszczególne czynności czy artykuły w języku angielskim. I tutaj mamy obopólną korzyść, a przede wszystkim właśnie bardzo miłe spotkanie młodych ze starszymi.
0: No dobrze, no to w takim razie edukacja. Czy możemy powiedzieć, że właśnie edukacja jest po pierwsze takim elementem samodzielności, sprawczości, no bo otrzymujemy kompetencje do tego, aby utrzymać się w tym społeczeństwie, w tej naszej grupie społecznej, też daje nam tą samodzielność, no to w takim razie i też jest taką częścią stanowiącą o niezależności człowieka. Czyli jednak warto coś wybrać dla siebie w tym późniejszym wieku, jeśli chodzi o edukację.
1: Warto wybrać, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, bez uczenia się senior zostaje wykluczony z tego świata i w związku z tym samo poczucie pewności i przekonania o tym, że nadążam za różnymi wyzwaniami współczesnego świata, pozwala seniorowi poczuć się lepiej.
0: Mamy więc relacje, mamy możliwość uczenia się, mamy poczucie wpływu, ale to wszystko musi wydarzyć się gdzieś konkretnie, nie w abstrakcyjnej polityce społecznej, ale na ulicy, na osiedlu, w mieście, w sąsiedztwie. Dlatego w ostatniej części zapytam, jak budować lokalne środowisko, w którym można dobrze się starzeć. A naszym gościem jest pani Anna Fidelus, pedagog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami pani profesor Anna Fidelus, pedagog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No to teraz pani profesor, czy da się w ogóle wskazać jednego odpowiedzialnego za tą naszą dobrą starość?
2: Och, to rzeczywiście trudne pytanie.
1: Trzeba zacząć od siebie, tak?
2: Trzeba
1: czyli
2: zacząć
1: można wskazać
2: od siebie.
1: Na siebie.
2: To prawda, to prawda. To senior odpowiada za swoje wybory, ale na tyle, na ile pozwala mu zdrowie. Natomiast w drugiej kolejności powiedziałabym, że rodzina daje bliskość, codzienne wsparcie, ale rodzina nie powinna być zostawiona sama sobie i dlatego tutaj lokalna wspólnota, która tworzy sieć sąsiedzką, odgrywa bardzo znaczącą rolę we wsparciu seniorów. To również samorząd, który organizuje różnego rodzaju usługi, infrastrukturę, również państwo, które tworzy ramy prawne i finansowe. Ale problem pojawia się wówczas, kiedy po prostu każdy z tych podmiotów zakłada, że to ktoś inny powinien odpowiadać za tego seniora, czy problem powstaje wówczas, kiedy uważamy, że to nie do nas należy ta pomoc, że rzeczywiście ktoś za nas powinien tego typu działania podjąć. Tu bardzo często też w środowiskach lokalnych muszę powiedzieć, że dostrzegamy już, że podejmowane są różnorodne działania na rzecz seniorów, natomiast bywa tak, że jedna organizacja, jedna grupa osób czy jedna wspólnota nie wie o działaniach drugiej i bardzo często zaopiekowani są ci sami seniorzy przez różne organizacje, przez różne grupy wolontariackie. Więc ważne jest to, żeby rzeczywiście ta sieć wsparcia była też zintegrowana i to działanie poszczególnych osób w tej sieci było skoordynowane, bo często możemy uzupełniać się, już tworząc określone sieci wsparcia, możemy uzupełniać swoje działania. Najgorzej jest, że jeżeli senior pozostaje sam w domu, nie wie o tych działaniach albo boi się wyjść i wtedy pozostaje pytanie, kto powinien do tego seniora trafić. To jest pytanie, na które cały czas poszukujemy odpowiedzi, ale przede wszystkim rozwiązań, praktycznych rozwiązań w terenie, bo to mogą być wolontariusze, to mogą być sąsiedzi, którzy trafiają do seniora z konkretnym pytaniem. To mogą być pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, to mogą być członkowie parafii, sąsiedzi, ale ważne, żeby te osoby też koordynowały ze sobą te działania, żeby żaden senior w danym środowisku lokalnym nie pozostał sam.
1: Czyli na pytanie, po czym rozpoznać naprawdę dobrą instytucję pracującą z osobami starszymi, to nie chodzi o miarę jej sukcesu, czyli wspaniała liczba zajęć, liczba uczestników, frekwencja, tylko co? Może na przykład to, czy człowiek zaczyna budować relacje, podejmować inicjatywę i mieć większy wpływ na swoje życie, prawda? Może to jest ważniejsze.
2: To jest bardzo ważne, ale myślę, że należałoby podkreślić też konieczność wymiany pomiędzy właśnie poszczególnymi podmiotami sieci wsparcia, wymiany informacji, jakie działania są podejmowane. Bo często zauważamy też, że w poszczególnych środowiskach lokalnych nie ma przepływu informacji, a dzieje się bardzo dużo, podejmowane są różne inicjatywy, a są osoby starsze, które pozostają bez tej opieki.
1: A cały czas obsługiwane są te osoby aktywne.
2: Dokładnie.
1: Jest wiele klubów, wiele grup, ale cały czas w tych grupach pojawiają się te same osoby, bo już wiedzą, są zaradne, jak korzystać z tego wsparcia, z tej aktywności.
2: Umieją wyszukiwać różnego rodzaju zajęcia, umieją wyszukiwać programy.
1: No ale to chyba dobrze.
2: Dobrze, tak.
1: Ale
2: jest bardzo
1: ci
2: dobrze.
1: Czuwający nad tymi jednostkami, klubami, powinni sięgać dalej i szukać tych, którzy jeszcze potrzebują, jeszcze o nich nie wiedzą.
2: Jeszcze o nich nie wiemy.
1: O tych miejscach. Jest jeszcze dla mnie też bardzo ważne rozróżnienie uczestnik czy odbiorca, bo możemy rzeczywiście tworzyć świetne programy, świetne zajęcia, gimnastyka, języki, wykłady, koncerty, wycieczki, ale właśnie senior może nadal pozostawać wyłącznie odbiorcą tej gotowej oferty. Bo kiedy myślę o uczestniku, to już on, to jest takie dla mnie szersze pojęcie, czyli już senior ma jakby jest współtwórcą dla mnie. Uczestnik, czyli współtwórca, coś już wkracza w tę wspólnotę, w te zajęcie, już współtworzę.
2: Bardzo ważne jest, że jeżeli nawet na początku, jeżeli są oferowane jakieś zajęcia, jeżeli są pewne założenia dotyczące właśnie przebiegu tych zajęć, to żeby jednak ich przebieg był elastyczny, żeby liczyć się z propozycją seniorów, z ich potrzebami i żeby systematycznie w zależności od potrzeb seniorów doskonalić, zmieniać i odpowiadać na te potrzeby seniorów.
1: Czyli czasem wycofać się instytucja, pozwolić na prowadzenie przez seniorów własne działania, współdecydować o programie.
2: To też jest właśnie mądrość i odpowiedzialność osób prowadzących, żeby wiedzieli, że nie muszą realizować przyjętego z góry scenariusza zajęć, z góry przyjętego scenariusza programu, ale żeby wprowadzać takie zmiany, które rzeczywiście będą sprzyjały seniorom, będą odpowiadały na ich potrzeby.
1: Kolejna bardzo ważna rzecz, która przeplata się tutaj w tych aktywnościach senioralnych, bo bardzo mocno promujemy aktywne starzenie się i myślimy o tym popularnym pojęciu długowieczność. Ćwicz, ucz się, podróżuj, spotykaj ludzi, bądź aktywny. Czy nie istnieje ryzyko, że tworzymy nowy rodzaj presji? Bo w drugiej części naszej rozmowy mówiliśmy o tej presji uczenia się, a my teraz sami trochę tak tymi programami, tymi projektami, tymi aktywnościami, tymi klubami doprowadzamy do tego, że już nawet osoba starsza patrzy w kalendarz i mówi do córki: nie, słuchaj, dzisiaj nie mogę zająć się wnuczką. Czy człowiek ma także prawo starzeć się po swojemu?
2: Tak, człowiek ma prawo starzeć się po swojemu, ale jeżeli taki nadmiar zajęć, o których pan redaktor powiedział, jest zgodny z potrzebą seniora i jeżeli to przynosi rzeczywiście satysfakcję, jest potrzebne seniorowi, to powiemy: dobrze, niech korzysta z wielu form i niech podejmuje różne aktywności, ale rzeczywiście nie może to stanowić presji na seniora, bo rzeczywiście może to przynieść odwrotny skutek, że to będzie przepracowanie, to będzie nadmiar różnego rodzaju aktywności, a nie będzie satysfakcji z życia w starości.
1: Obok edukacji tych programów zajęć coraz mocniej tu w Warszawie widać taką tkankę wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego. Wydaje się, że to też może być bardzo ważna jakby przestrzeń obok zajęć ruchowych czy edukacyjnych. Wolontariat senioralny i międzypokoleniowy.
2: Tak, zauważa się, że wolontariat senioralny jest bardzo ważnym elementem wsparcia i to właśnie wolontariusze mogą dyskretnie podpowiadać, mogą dyskretnie sugerować seniorowi, że możesz pójść ze mną, możesz tu spotkać się z niektórymi, z innymi osobami w twoim wieku, czy w innej grupie wiekowej nawet, ale jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ to jest taka dyskretna pomoc, takie dyskretne zaproszenie od kogoś znajomego, a może i nieznajomego, kto podpowiada, jak mogę spędzić wolny czas.
1: Właśnie, bo ten wolny czas, wolontariat jeszcze ma w ludzkich głowach pewne stereotypy i ciężko jest przekonać się do tego, że to jest coś pozytywnego.
2: Poza tym wolontariat międzypokoleniowy tak przede wszystkim zmienia też wizerunek starości z odbiorcy pomocy na nadawcę, bo też może być wolontariat senioralny i to jest też bardzo ważne, myślę, że bardzo ważne zadanie i bardzo istotny obszar działania w grupie seniorów, bo seniorzy chcą czuć się potrzebni. To bardzo ważne jest i ta satysfakcja z życia w starości bardzo często związana jest właśnie z tym, że jesteśmy komuś potrzebni.
1: Pytanie na koniec. Gdyby miała pani profesor wymienić trzy rzeczy, które najbardziej zwiększają szanse na dobre życie w późnej dorosłości, co by to było?
2: No, powiedziałabym chyba może stereotypowo i bardzo oczywistą rzecz, że przede wszystkim zdrowie. To chyba jest bardzo istotne, jeżeli senior jest zdrowy i sam dba o swoje życie, sam wyznacza sobie różne cele i edukacyjne, to wtedy ma satysfakcję. A drugi czynnik to poczucie sensu życia. To jest bardzo ważne, poczucie sensu życia. A trzeci element to właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed momentem, to poczucie bycia potrzebnym.
1: Poczucie sensu życia, od razu mi się skojarzyła ta mała książeczka Wiktora Frankla.
2: Tak.
1: Polecamy. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Naszym gościem była pani profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pani Anna Fidelus, pedagog. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Panie, zostań z tymi, którzy po nas przyjdą. Pragniemy tego, abyś był z nimi, jak z nami bydać. Pragniemy tego i o to Cię prosimy. Zostań z nami, kiedy dzień się nachylił. Zostań, kiedy czas naszych dziejów dobiega kresu drugiego tysiąclecia. Zostań i pomagaj nam stale troszyć tą drogą, która prowadzi do domu Ojca. Zostań z nami w Twoim Słowie. W tym Słowie, które staje się sakramentem, Eucharystią Twojej obecności. Pragniemy słuchać Twojego Słowa i wypełniać. Pragniemy mieć udział w błogosławieństwie. Pragniemy być wśród tych błogosławionych, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Amen.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Punkty 234 i 235. Jedno ciało w Chrystusie. Duchowość, której potrzebujemy, jest duchowością eucharystyczną, to znaczy duchowością eklezjalnej jedności w miłości. Wcielenie i zmartwychwstanie objawiają Boga, który wchodzi w naszą ludzką kondycję i przemienia ją w dar z siebie. Dar ten pozostaje obecny i skuteczny w Eucharystii, której Pan udziela samego siebie i gromadzi Kościół, aby Jego ofiara stawała się zasadą jedności i źródłem nowego życia. Z tej komunii rodzi się także solidarność chrześcijańska, ponieważ zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On daje siebie. Jak święty Augustyn wyjaśnia nowoochrzczonym w swoim kościele, chleb i wino na ołtarzu są sakramentem jedności wiernych w Chrystusie. To, co się widzi, ma postać materialną, to, co się rozumie, niesie owoc duchowy. Jeśli więc chcesz zrozumieć ciało Chrystusa, słuchaj, co apostoł mówi do wiernych. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami. Jeśli więc jesteście ciałem Chrystusa i Jego członkami, to tajemnica wasza jest złożona na stole Pańskim. Stamtąd otrzymujecie waszą tajemnicę. Na to, czym jesteście, odpowiadacie amen. A tak odpowiadając, składacie podpis. Słyszysz bowiem ciało Chrystusa, odpowiadasz amen. Bądź więc członkiem Kościoła, aby to amen znaczyło prawdę. Amen, które wypowiadamy w liturgii, ciało, które spożywamy i krew, którą pijemy, nadają kształt całemu naszemu życiu. Eucharystia jest bardzo osobistym spotkaniem z Panem, a jednak nie jest nigdy tylko aktem indywidualnej pobożności. W niej ukazuje się w sposób widzialny, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, jesteśmy Jego członkami, Jego ciałem. Jesteśmy w Nim braćmi i siostrami i w Chrystusie, mimo że jest nas wielu i jesteśmy różni, stanowimy jedno. In illo uno unum. Eucharystia otwiera nas na sprawiedliwość i dzielenie się, ze szczególną troską o tych, którzy dźwigają ciężar biedy i wykluczenia. Podczas gdy nowe sieci ekonomiczne i technologiczne mogą rodzić wykluczenie, izolację i uzależnienia, Kościół karmiony Eucharystią jest powołany, by ukazywać inną miarę, pielęgnując więzi, przywracając głos tym, którzy są niewidoczni i ukierunkowując procesy na godność osoby.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: Dziesiąty października 2026 roku. Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Liturgia, szczególnie liturgia Eucharystii, jak dobrze wiemy, jest nazywana szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Tak mówi nam słynny pasus z Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium w punkcie 10. Pamiętamy wszyscy, szczególnie ci, którzy interesują się czy zajmują liturgią, te słowa, ale nie zawsze właściwie je interpretujemy, używając ich niekiedy w sposób wyrwany z kontekstu. Zdarza się, co szczególnie może być obecne w życiu tych, którzy tę liturgię przygotowują, więc księży, ale też ceremoniarzy i lektorów, że liturgię traktujemy jako jedyną rzecz, na której się koncentrujemy. Pamiętając, że ma być ona źródłem i szczytem, słusznie chcemy, żeby była piękna i godna. I co do tego chyba wszyscy się zgadzamy. Ale niekiedy zapominamy, że te słowa, które przed chwilą zacytowałem, są poprzedzone w Konstytucji pewnym wprowadzeniem, które pokazuje, że rozumienie liturgii jako źródła i szczytu nie powinno być rozumiane tylko jako dbałość o to, aby liturgia w naszych parafiach była piękna i dobrze przygotowana. To pewne minimum, ale Kościół przypomina jeszcze o czymś ważniejszym, co sprawia, że ta liturgia będzie naprawdę źródłem i szczytem działalności Kościoła. W punkcie, który poprzedza te słowa, które wcześniej cytowałem, Konstytucja mówi wyraźnie, że liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła. Zanim bowiem ludzie będą mogli zbliżyć się do liturgii, muszą być wezwani do wiary i nawrócenia. Dlatego Kościół głosi orędzie zbawienia niewierzącym, aby wszyscy ludzie poznali jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa.
1: Dobre słowo pasterzy.